0: myślisz?
1: A żadne z nich nie.
0: Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze.
1: Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

0: To jest Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem, jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

SK Szczecin.

0: Reklama.
1: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juvenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kaz Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
2: I po reklamie.
3: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. Dziś w najcieplejszym momencie dnia na termometrach w Szczecinie zobaczymy 12 stopni Celsjusza. Przewaga chmur i przez cały dzień spodziewamy się opadów deszczu. Na ulicach naszego miasta jeszcze spokojnie, jednak zdejmujemy nogę z gazu w rejonie Bramy Portowej.
4: Dokładnie 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale konkursu w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14 w kolejności. A po wszystkich występach odbyło się głosowanie widzów i jurorów. Przy ogłaszaniu wyników nie brakowało emocji. Nazwy krajów, które dostały się do finału, były wyczytywane w kolejności losowej, a Polska została wymieniona jako ostatnia. Jutro odbędzie się drugi półfinał, a wielki finał zaplanowano w sobotę. Więcej o Eurowizji przeczytacie na sk.pl. Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzeba tylko podpisu szefa MSWiA. Wcześniej zielone światło w tej sprawie dał premier Donald Tusk. Rozporządzenie umożliwił urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak:
5: decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarcie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
4: Na zapowiedź rozporządzenia topukło się orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. A za ósmoklasistami egzamin z matematyki. Jak przyznali po wyjściu z testu, ten był wymagający.
6: Obstałem około 50%.
7: Nie bardzo dobrze.
8: Było lepiej niż na polskim.
9: Nie za bardzo umiałem. Miałem na logikę więcej zrobić.
4: Na dziś ostatni egzamin. Uczniowie kończący podstawówkę zmierzą się z językiem obcym. Początek pisania o 9:00.
0: SK Szczecin. News.
3: Mateusz Tomaszewicz. Deficyt budżetu miasta zwiększony o 211 milionów złotych. Taką decyzję podjęli wczoraj rajcy na sesji Rady Miasta. Dodatkowe pieniądze mają być przekazane na modernizację ulicy Okulickiego czy ulepszenie stałej organizacji ruchu. To jednak nie koniec.
10: Most Chłodny, Teatr Współczesny, Hala Lekkoatletyczna, Tor Kolarski, Arkonia.
3: Mówi Maciej Kopeć, radny Rady Miasta Szczecin. Aktualnie zadłużenie Szczecina wynosi ponad 2 miliardy 550 milionów złotych.
0: Jankes.
11: Jankes.
0: I Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: No i dzień dobry.
13: Dzień dobry!
12: Jest środa, dzień dobry, mówi wam człowiek z Zielonej Góry.
13: Żeby było dobrze, musi być człowiek z Gorzowa również, to ja, Gorzów Wielkopolski, Jankes, dzień dobry.
12: No to sprawdźmy, skąd jesteście i gdzie nas słuchacie, jak to mówią w internecie, wpisujcie miasta.
13: Pan Marcin skąd?
4: Teraz? Nie, ogólnie to z Woleń.
13: Wo co?
4: Z Woleń.
12: Z Woleń. Okay.
4: Więc z Wolna wchodzimy w środę.
13: Tak jak zawsze.
12: Czekamy na sygnały. Gdzie teraz słuchacie Eski? 664-402-302, no i ten sławny messenger, bla, bla, bla.

0: Hej, tu SK, 8 minut po godzinie 6, wpisujcie miasta, kto jest z nami. Na pewno jest Gorzów, na pewno jest Zielona Góra.
1: Słuchaj, jakbyś zgadł.
0: Zwoleń.
1: Słuchaj tego, jakbyś zgadł.
0: Naprawdę?
2: Dzień dobry, Gorzów Wielkopolski po tej stronie. Miłego dnia.
0: Ulala, brawo. No, jakby nie było, 2-1, pani kolego.
1: Gdzie jest Zielona Góra, ja się pytam.
0: A odbieramy dalej telefony, bo robicie nam naprawdę niesamowitą przyjemność, trąbiąc, mówiąc na lewo i prawo, że jesteście z nami.
3: Hej, pozdrowienia z Główczyna, powiat kaliski. Ja kieruję się do Kalisza, do pracy.
1: Proszę bardzo, halo, dzień dobry, kto jeszcze?
0: Wiesz, gdzie jest Główczyn?
1: No, tam zaraz obok Kalisza.
0: Tutaj.
1: A tu, u góry.
0: Nad szyją,
1: nad tak. Szyjnem.
4: Dzień dobry. Obecnie słucham Radia SK w miejscowości Osiek.
1: Proszę bardzo.
0: No, to tam też niedaleko.
1: Tam jak te drzewa się kończą, jest taki kamień wielki i prosto pojedziesz, to jest Osiek.
5: A później jest Floryda, bo też Adam pozdrawia z Florydy.
0: Z tej słonecznej, tej prawdziwej Florydy?
5: Stanach.
0: To teraz pozdrawiamy bardzo mocno naszego słuchacza Adama z Florydy. Może byśmy zagrali Florajdę?
1: Akurat nie mam, wiesz?
0: No dobrze, okej. Jankes
1: i Wiktor. A, jest jeszcze jedno piękne miejsce. Łódź, kurwa. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: poranne brasowanie.
1: No witamy naszą wspaniałą Jadzie.
0: Dzień dobry.
2: Proszę. Dzień dobry. Wiesz, że masz pozdrowienia z Florydy?
0: Wow.
2: No naprawdę, słuchacze z USA cię pozdrawiają.
1: Tak, naprawdę słuchają
0: nas
1: wszędzie.
0: Ale dziękuję bardzo.
1: A ty skąd pochodzisz, Jadziu, tak pierwotnie?
2: Jest taka zabawa w internecie.
1: Dzisiaj z Warszawy. O, w końcu ktoś z Warszawy.
2: Proszę.
1: No i to nam się podoba.
2: Dobrze, jest to babka ze stolicy, teraz skomentuje najnowsze newsy z życia gwiazd. Uwaga.
1: Właśnie, patrzymy. Ania Mucha przyciąga uwagę internautów. Aktorka opublikowała nawet w odważne zdjęcia. W fikuśnym bikini występuje.
2: Lubię, jak Ania Mucha publikuje takie zdjęcia.
1: Wywołało to lawinę komplementów. Internauci piszą, między innymi, ale rakieta. Tak piszą.
0: No to w końcu Mucha czy rakieta?
1: To jest konkretna komentarz od pani z Warszawy.
2: Wiesz, jak Mucha szybko leci, tak to jak rakieta.
0: To jak rakieta.
2: No.
1: Ale tak, gratulujemy oczywiście i pozdrowienia dla Ani.
2: Kasia Cichopek tym razem jeszcze i Maciej Kurzajewski podbijają, słuchajcie, Budapeszt, popularny kierunek. Pojechali sobie na Węgry do Węgrzech i wrzucają zdjęcia na Instagram. Widać na nich lokalne rarytasy, kupowanie pamiątek i to, że humorki im dopisują.
1: Węgry.
0: Idąc za ciosem, następny cel wakacji? USA.
3: Poranne
2: prasowanie
3: tylko w Radiu
2: SK. No i tak, w sumie
1: Maciej, oni są dziennikarzami.
2: Na papierach dziennikarskich też by wjechali.
1: Można lecieć.

0: Tak właśnie brzmi ta środa. 13 maja, 25 minut po 6.
1: Same zwycięstwa. W Hiszpanii jesteśmy najlepsi, jeśli chodzi o Barcelonę, tak. Roberta Lewandowskiego i Wojtka Szczęsnego.
0: Oni już mają luz, a Ronaldo cały czas czeka.
1: Ten Ronaldo prawdziwy, tam w Arabii? Tak. A co tam się dzieje?
0: No cały czas grają o mistrzostwo, nie wiadomo. Ostatnio zremisowali, o szczegółach zaraz Marcin Procki.
2: Oho.

0: Reklama. Już 14 maja otwieramy nowy salon Villaro w Choszczynie przy ulicy Malczewskiego 1. Elegancja, komfort i męski styl. Teraz także w Twoim mieście. Odwiedź nas. Czekają upominki i słodki poczęstunek.
1: Już w sobotę 16 maja uroczyste otwarcie sklepu Mr. DIY w Galerii Turzyn w Szczecinie. Znajdziesz tu tysiące produktów dla całej rodziny w zawsze niskich cenach. Przyjdź, odbierz prezent, weź udział w konkursach i wygraj iPhone'a. Startujemy o 9. Mr. DIY. Na plaży, w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
4: I po reklamie.
5: Dziś przed wyjściem z domu radzimy ciepło się ubrać i zabrać z sobą parasolki, bo spodziewamy się opadów deszczu, a na termometrach mamy aktualnie 6 stopni Celsjusza. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Kierowcy wyzwalniacie przy trasie zamkowej oraz na Sosabowskiego.
6: Na 30 zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Koniec akcji strażaków w Puszczy Solskiej. Po tygodniu działań teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Wcześniej został dokładnie sprawdzony. W miejscu pożaru nadal obowiązuje zakaz wstępu do lasu ze względu na niebezpieczeństwo. Jest sukces Polski. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. Polka dostała się do niej po świetnym występie w półfinale. Jutro kolejny koncert, a wielki finał zaplanowano na sobotę. Kto jeszcze w nim wystąpi? Piszemy o tym na SK.pl.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
8: SK Sport News.
6: Cristiano Ronaldo musi poczekać ze świętowaniem Mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. Jego Al Nassr Riyad zremisował u siebie derbowy mecz z Al Hilal 1-1. Do rozegrania została jeszcze jedna kolejka. 41-letni Portugalczyk zdobył w tym sezonie 26 goli. Coco Gauff, Zorana Kysta. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju w WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Jankes,
10: Kama,
11: Kama
10: i Wiktor.
11: Wiktor.
10: SK.
12: Gdzie jest Kama, ludzie pytają?
13: No pojechała w miasta państwa szukać was.
12: Jak miasta, tak wpisujcie miasta w nasze poranne spotkanie. Kto jest z nami? Halo, halo, dzień dobry.
14: Witam, witam. Pozdrawiam z zachmurzonego Kalisza. Czas do pracy, na ciepłą kapkę. Życzę miłego dnia.
12: Kalisz jest cudowny.
13: Ryszard Kalisz jest cudowny.
15: O, no mówię właśnie, mówię.
16: Z Hiszpanii, Segovia. Nas
12: ty
16: pan
12: też
16: pozdrawia
12: jest?
16: Z miasta Segovia. 100 kilometrów od Madrytu.
12: Jak Hiszpania?
13: Jak tak, to...
17: Buenos dias, señor Sierra.
18: Buenos Aires!

0: Que te hace llorar.
1: Cześć Eska, Oleśnica Śląska pozdrawia, wiozę was do Wrocławia.
2: Dziękujemy oczywiście, Trójmiasto też się kłania. W Trójmieście Enrique Iglesias wystąpił w weekend ubiegły, było
3: no
2: fajnie.
3: Każde miasto w ten weekend.
2: Wszyscy są.
3: Miało u siebie uroczystości komunijne. Taki to teraz czas.
2: No to teraz rzeczywiście. Tak. No, wiadomo, tutaj matury maturami, ósmoklasiści też mają swoje egzaminy, no i też komunie.
3: No i do mediów trafiła pewna komunia z Grodziska Wielkopolskiego. Zakończyła się nieprzyjemną niespodzianką dla wielu gości. A jak czytamy, przy jednym z lokali gastronomicznych dwóch chłopców w wieku 10 lat.
2: Co tam się wydarzyło?
3: Uszkodziło powłoki lakiernicze w zaparkowanych 40 samochodach.
2: 40 samochodów? Ale co robili z nimi? Jakoś tam rozumiem.
3: Musi się bawić. Gwóźdź do ręki, kamyczek,
2: ale już to widzę po tej komunii. Pyta rodzic rodzica. Co dostaliście na komunię?
3: Wizytę u lakiernika.
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
5: Kama i Wiktor.
6: Reklama.
7: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza na wielkie otwarcie w piątek 15 maja. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63/64. Tekstylowo, tanio i modnie.
10: I po reklamie.

0: Ciekawe, co u nich teraz słychać. Kiedyś był szał na dziewczyny z grupy Tattoo. Ja? Pamiętasz?
1: Był szał, no ale... No i tyle. No, teraz szał będzie.
0: Wiadomo. Teraz jedna jest tu, a druga tam. Happy
2: birthday to you. Bo, o, Osio. Eska. Budzi urodziny.
3: Kama, wracaj.
1: Basia z nami, dzień dobry, witamy. Basiu!
4: Dzień dobry.
1: Basia, pochwal się, które to urodziny?
4: 45. Nie wiem, czy jeszcze czym palić.
0: Piękny wiek.
1: Rewelacja, aż straciłeś głos, tak. Jakby wiedzieć, że się o tym mówić.
0: Od tego śpiewania na te urodziny.
1: Ale cudownie. Jaki plan na dzisiaj u ciebie? Coś tam ciekawego jest w planach?
4: Najpierw praca, a wieczorem zobaczy się, co się będzie robić.
0: Co to za robota? Gdzie ty lecisz do pracy? W ogóle do jakiego miasta się dodzwoniliśmy? Bo dzisiaj wszyscy właśnie wpisują miasta, to ty też wpisz swoje.
4: Tychy.
1: Uh-huh. Tychy, ojejku, ja tam mam kolegę, wspaniałego przyjaciela Łukasza. Pozdrowienia dla Łukasza. Tychy, jest cudownie.
0: A ja tam byłem na komunii tydzień temu.
1: Naprawdę?
0: Zresztą się chwaliłem, no. Właśnie w Tychach.
1: Co tam ciekawego w Tychach? Dalej macie trolejbusy?
4: Są dalej, owszem.
1: Jeżdżą. Oni już dawno są na prądzie.
0: I jak jedziesz do pracy, to używasz tego urządzenia?
4: Czyli... Nie, używam. Na nóżkach.
1: Masz swój salon fryzjerski. Co jest teraz trendem? Jak patrzysz i słyszysz nas, co byś tam, jaką fryzurę nam poleciła?
4: Baskeda.
1: Baskeda?
0: I co, jak to,
1: co to jest?
0: Jak to wygląda?
4: Dłuższa góra, krótkie boki.
0: Tego się nie da zrobić u nas.
4: Kiedyś na żołnierza.
1: Ty widziałaś nas bez czapek? Kiedyś? Dłuższa góra, jak to było? Dłuższa góra?
0: I krótsze boki.
1: A ten przód taki, chłopcy młodzi chodzą.
4: No. Tak.
1: Słuchaj, bo my nie mamy za bardzo włosów, więc tak na górze, więc to nie da się inaczej, tak?
0: Ale byśmy kupili jakieś używane.
5: Będzie bez baskeda. No.
4: Można zawsze dokleić, jakąś doczepkę zrobić.
0: Doczepkę. No. Chcieliśmy sobie zrobić te włosy za 100 zł, bo tyle mamy dla ciebie.
4: O, dziękuję.
1: No dobrze. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. A od kogo dostaliśmy informację, że Basia ma urodzinki?
0: Basia, masz podejrzenia?
4: Mam, owszem. Mhm. Takie pomysły ma mój narzeczony Przemysław.
0: Tak jest, to jest właśnie on.
1: 45 lat i narzeczony?
4: No tak.
1: Super.
0: To wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
4: A, dziękuję. Radio
1: SK. I wiesz, czym pojadą do ślubu? No trolejbusem, no.
0: A wiesz, co robi ciągnik u fryzjera?
1: Nie, mów tego.
5: Warkocze.

0: osobę, Lisanach. Duet idealny, prawie jak my.
1: Dlaczego prawie powiedziałeś?
0: No trochę im brakuje jeszcze do nas.
2: I tak.
0: Niech się starają.
1: No dobrze, wy też możecie się postarać samego rana o 500 w waszym portfelu albo na waszym koncie. No właśnie, za chwilę zabieramy się za 5 słów 500.
0: Dzisiaj nietypowo gramy po 7, dlatego już teraz potrzebujemy po pierwsze waszego numeru telefonu, który zostawicie u nas w Messengerze. No i może coś jeszcze napiszcie albo wklejcie jakieś zdjęcie, które Pawła przekona, bo to on będzie wybierał uczestników.
1: Paweł, co ciebie może przekonać?
3: Jakaś piękna pani.
0: Oj,
1: słuchaj. Panowie, wysyłajcie zdjęcia swoich dziewczyn. Słuchajcie, nie, to spokojnie. Każdy ma szansę, oczywiście. Czekamy na wasze zgłoszenia i za kilka chwil zabieramy się za 500.
0: Żeby nie było, że tylko zdjęcia, może też być jakieś hasło chwytliwe.
1: Mm-hmm.
0: No, na przykład jak coś takiego napiszecie, co się rzuci w oczy, to też możecie trafić na antenę. A potem zdecydować, z kim macie dobry przelot. Sprawdzimy, czy zgarniecie kasę. 500. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: I po reklamie.

0: Ruch na szczecińskich ulicach nieco większy. Teraz kierowcy muszą uważać m.in. w Alei Wojska Polskiego. Zwalniamy na Przyjaciół Żołnierza i na Obotryckiej. Uważajcie też na Eskadrowej oraz na Przestrzennej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 11 kresek. Dziś opady deszczu.
1: Minęła 7, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Waszyngtonie. Były minister sprawiedliwości mówił o tym w telewizji Republika, której został komentatorem. Przyznał też, że planuje spotkanie z amerykańską Polonią. Z kolei MSZ skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie przepisów, na podstawie których Ziobro wjechał na teren Stanów Zjednoczonych. Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, a za diesla 6,84 zł za litr. Program ceny paliw niżej na razie obowiązuje do piątku. Reporterski Jakub Krzyżak teraz. Z tym tematem będzie przedłużenie programu?
2: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost, program będzie przedłużony.
3: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
2: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
1: Na miesiąc funkcjonowania programu CPN to dla budżetu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera. A to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacznie się pogorszą.
4: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, cały czas ten sprzęt zimowy musi mieć.
1: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
5: SK Szczecin. News.
0: Mateusz Tomaszewicz. Szczecińscy uczniowie ze spokojem podchodzą do dzisiejszego egzaminu. Ósmoklasiści podejmą wybrany język obcy. W większości jest to angielski.
6: Dobrze, myślę, że będzie łatwy.
7: Angielski najłatwiejszy, więc spoko.
8: Nastawienie bardzo dobrze, liczę na 90%.
9: Angielski dobrze umiem.
0: My oczywiście trzymamy kciuki, start o 9. Dwie szkoły ze Szczecina znalazły się wśród 10 najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce. W rankingu placówek zwolnieni z teorii 2026 pierwsze prywatne LO zajęło 7, a Pobożniak 9 miejsce w kraju.
10: I Wiktor w Radiu SK.
11: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 3 minutki po godzinie 7, dzisiaj środa.
12: No i dzisiaj ta zabawa z internetu, tylko że w formie mówionej u nas w radiu, czyli wpisujcie miasta!
13: Hej, ja pozdrawiam z Podlasia, a dokładnie z Białegostoku. Śledzik pozdrawia śledziki i nie tylko. Miłego dzionka. Już Podlasie? Mamy dzisiaj środę.
11: Tak, a gdzie Podlasie, to tam jest ten duch?
12: Tak, to tam, skoro słuchaczka jest z Podlasia, to umówmy się, że droga słuchaczko, teraz gramy dla ciebie. Aż go czuję tutaj, wiesz?

0: Dzień dobry, witam również.
1: No i co, 500 do wzięcia, tak można środę zaczynać, co?
0: Pewnie, że tak.
2: Gdzie ciebie złapaliśmy, gdzie teraz jesteś?
0: Jestem teraz w Lubelskim, aktualnie stoję na parkingu.
1: I to jest związane z twoją pracą, rozumiem, tak? Bo jesteś właśnie...
0: Tak, bo akurat jechałem samochodem, ale już wspomniałem, że było bezpiecznie na rozmowę, więc...
2: Okej. A czym się zajmujesz na co dzień?
0: Jestem kierowcą zawodowym i też operatorem takiego HDS.
1: Wiesz, tak?
2: HDS?
1: HDS.
3: Podnośnik!
0: Hydrauliczne drzwi. Tak.
1: Więc jakby trzeba było coś, Jankes, u ciebie na dachu zamontować, to dzwonisz do Tomka i...
2: Hasło HDS i już.
0: Tomek HDS jest.
1: Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć dobry przelot, że te słowa twoje będą się zgadzały bardziej ze sposobem myślenia Jankesa czy moim? Czyli kogo wybierasz?
0: Myślę, że wybiorę Wiktora.
2: Dobrze!
1: Już się bałem tego, taka odpowiedzialność.
2: Słuchaj, HDS to jest w skrócie, bo to jest hydrauliczny dźwig samochodowy, tak?
0: Samochodowy.
2: Nie wiedziałem.
1: Tomek, słuchaj, szybko jeszcze, żebyśmy się poznali. Jakie jest twoje pozapracowe hobby?
0: Moje to jest leniuchowanie i siedzenie na kanapie, standardowo.
1: Czyli twoje skojarzenia będą raczej luźne i wolne.
0: Tak jest, dokładnie.
2: No dobrze.
1: Dobra, to co, ja wychodzę?
2: Wykopujemy Wiktora ze studia. Wiktor zmyka. Za chwilę poznasz słowa.
1: Do usłyszenia.
2: Proszę tam założyć słuchawki, jak kiedyś w wielkiej grze. Wiktor już teraz niczego nie będzie słyszał. A my zajmujemy się słowami. No, będziesz musiał skojarzyć, tak? Swoje pierwsze skojarzenie. No i zobaczymy, jak później będzie z Wiktorem. Im więcej waszych wspólnych skojarzeń, tym oczywiście bliżej nagrody. Każde skojarzenie to jedna stówka. No i tyle. Dobra?
0: Jasne.
2: Czekaj, słuchaj, to jeszcze przełączę się, bo tutaj Wiktor coś tutaj popsuł nam oczywiście przed wyjściem. Okej, dobra, tutaj.
1: Już możemy.
2: Uwaga. Dobra. Uwaga. Jesteś gotowy? Pamiętaj, dobre skojarzenie z Wiktorem, no to wtedy mamy po stówce i tyle. Uwaga, lecimy. Związek.
0: Małżeński.
2: Okej, zapisujemy. Dobra, lecimy dalej. Odlot.
0: Kosmos.
2: A to ładne, to może być blisko rzeczywiście. Makaron.
0: Spaghetti.
2: Okej. Pogoda. Czwarte słowo.
0: Dobra.
2: Okej, słowo dobra.
1: Zapisuję.
2: I ostatnie słowo grill. Skojarzenie z grillem.
0: Karkówka.
2: No i zobaczymy, jak będzie.
3: Pewnie.
2: Jak będzie w przypadku Wiktora, oczywiście. Związek, odlot, makaron, pogoda, grill. Wszystko mamy zanotowane. To teraz krótka pauza. Ty się nie rozłączasz, czekasz poza anteną. Gramy muzę i za chwilę wywołamy Wiktora. Wiktor! Chodź! Jeszcze nie!

0: Bledka w Radiu SK. 18 minut po godzinie 7 to już.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Czyli akcja skojarzenia. Podajemy 5 słów. Słuchacz, Tomek jesteś?
2: Jesteś,
0: bardzo dobrze. Tomek skojarzył, no to szybciutko. Związek, powiedziałeś małżeński, odlot?
2: Kosmos.
0: Makaron, spaghetti, pogoda dobra, grill, karkówka. To były twoje skojarzenia. Zapraszamy pana Wiktora do studia Radia SK.
3: Wiktor,
0: tylko żeby nie widział tych słów, uwaga, no, żeby...
4: O. Nie widzisz?
5: No, czarny ekran mam przecież.
4: No i bardzo dobrze, no.
3: I czarno w głowie.
0: No zobaczymy. Tomek już się wypowiedział w znanym temacie. 5 słów, przed tobą ta sama sytuacja.
3: Tak jest,
0: Tomek. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasy dla Tomka.
3: Tomek, jesteś?
2: Jestem cały czas.
3: Podpowiadaj, błagam cię.
0: Nie, ale z podpowiedź. Słuchajcie, nie wolno.
3: Tak, naprowadzać delikatnie.
0: No to naprowadzanko może delikatnie, ale bez
3: tak, chociaż żebym mnie po prostu popchnął w dobrą stronę.
0: Żebyśmy
3: ja
0: nie musieli dać wam czerwonej kartki i będzie dyskwalifikacja i nie pojedziecie na mistrzostwa świata.
2: Wiktor, będziesz mówił hakowym, to ci wszystko powiem.
0: Hakowy? To znaczy, że ty wypuszczasz ten hak i później trzeba go tam...
2: Który podpina mi tutaj właśnie haka, zawiesia tę sprawę.
3: Ty pukasz, ja mówię, dawaj.
0: Dobra, takie. Dobra, lecimy, okej, zabieramy się. Za 5 słów. Uważaj, Wiktor. Ty, Tomek, ostrożnie. Związek. No związek. Panie Wiktorze, związek.
3: No dla mnie związek to kobieta i mężczyzna. Mhm.
2: Tak, no dobrze.
3: Tomek, to jest jeden wyraz czy więcej?
2: Jeden
3: wyraz.
2: Dobra, taki więcej. Popularny bardzo.
0: Dobra, koniec podpowiedzi, bo panowie tutaj sędziowie patrzą.
3: No
0: i słuchają.
3: Związek jest małżeński.
2: Brawo.
0: Tak? Nie wierzę, dobrze. Ja się nie odzywam, ja mam grobową twarz. Jest stówka dla was.
3: Powiem, my z Tomkiem mamy dobry
0: przelot. Dobra, uwaga, lećmy dalej. Odlot.
3: Bez podpowiedzi, próbuję od razu. Ściśle tajny.
0: Kosmos.
3: Tomek powiedział, u nas jest najsławniejsza akcja świata. Odlot ściśle.
2: Nie wiem, ja w kosmosie byłem niestety.
4: A zgłaszałeś się?
3: ściągnijcie Tomek, apkę, ludzie, i zgłaszajcie się. Lećcie z nami w ostatni weekend maja.
0: Dobra, lecimy dalej. Trzecie słowo. Makaron.
3: Makaron, makaron.
0: Twoje
3: makaron.
0: Skojarzenie, panie Wiktorze, prosimy.
2: Dobre danie takie.
0: Mhm. Makaron, no, prosimy.
3: Czy to chodzi o ten długi, czy ten krótki?
2: Taki długi, no.
3: Spaghetti. Wiesz.
0: Nie wierzę.
4: Jest,
0: druga stówka. To było trzecie słowo, zabieramy się za czwarte. Pogoda.
3: Oj.
2: No, jaka może być pogoda, wiesz, Wiktora? Zawsze jest.
0: Pogoda jaka?
3: No? Dobra?
0: Ha!
4: Nie wierzę!
0: Tak! Oni się znają. Jest trzecia stówka, dokładnie. I uwaga, ostatnie słowo! Grill. Teraz bez żadnej podpowiedzi już, słuchajcie, bo to jest skandal. Radio padnie, będziemy rozmawiać.
2: No musisz, więc... Wiktor, to jest, wiesz, bardzo też popularne.
3: No to jedzonko. Moja ulubiona...
0: Grill.
3: Karkówka?
0: Tak?
4: Tak!
0: Yeah! Mam rekord! Wygrywasz 400 zł! 400! 400 dla ciebie, Tomek!
2: Jest, dziękuję bardzo, cieszę się niezmiernie.
3: Nie wierzę.
0: Ale naprawdę dobrze poszło.
2: Wiktor, jest super.
3: I teraz nie wiem, ja nie wiem, czy to ty tak dobrze zaczynałeś, że ja zgadłem, czy to ja jestem taki mądry, że tak dobrze kończyłem.
0: Niech będzie, że jesteś taki mądry.
2: Myślę, to i to chyba.
0: 400 dla Tomka, na tym polega ta akcja, grajmy.

0: Tutaj jest 25 minut po godzinie 7, ale zrobiłeś przyjemność Tomkowi, naszemu słuchaczowi.
1: Cały czas jestem pod wrażeniem samego siebie.
0: No. Odlot?
1: Ściśle tajny.
0: Nie, kosmos. Widzisz, cały czas tylko ty na tym odlocie. No dobrze, rzeczywiście, za odlot zabieramy się za kilka chwil, ale nie o tym, nie o tym. Za chwilę newsy, Marcin Procki.
1: I podobno lepiej zrobiło się na kolejach śląskich. Szczegóły za moment. Jan

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
1: Bezpłatne technikum i branżowe szkoły Eurospec to przyszłość zgodna z Twoimi marzeniami. Zostań technikiem lotniskowych służb operacyjnych, reklamy, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, rachunkowości lub logistyki. Ucz się od najlepszych specjalistów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Więcej na eurospec.edu.pl.
2: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Szczecińska Energetyka Cieplna zaprasza studentów na cykl zajęć edukacyjnych w ramach kampanii SEC z klasą Energia dla Młodych. Tegoroczna tematyka to transformacja energetyczna. Dołącz do bezpłatnych warsztatów i zdobądź praktyczną wiedzę i zobacz, jak wygląda praca w branży. To może być Twoja przyszłość. Szczegóły na sec.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
11: I po reklamie.
12: Krygiera, ale także i metalowa. Tutaj, drodzy kierowcy, postoicie nieco dłużej. Zwalniamy też na Jana Skolna, noga z gazu w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Dziś do końca dnia spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Na termometrach mamy aktualnie 8 kresek, ciśnienie na niskim poziomie.
13: 7.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News, a na początek dobre informacje dla pasażerów po wczorajszych utrudnieniach na kolei. Dziś pociągi w województwie śląskim kursują już bez utrudnień.
14: W trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
13: Mówi nam Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich. Ruch kolejowy odbywa się tam już zgodnie z rozkładem. Nobliści, politycy, liderzy globalnych firm w Poznaniu. Dziś rozpoczyna się dwudniowy kongres Impact. Impreza promowana jest jako najważniejsze wydarzenie gospodarczo-technologiczne w tej części Europy. Według organizatorów weźmie w nim udział ponad 6 tysięcy osób.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
16: SK Sport News.
13: Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce i mają po 49 punktów. Tyle punktów uzbierał także Górnik Zabrze, który dziś zmierzy się z Arką. A Jannik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31 z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: No i 7.30 dzisiaj. Dzień dobry, a właściwie to welcome, proszę pana.
18: Nawet?
17: Tak, bo my odwiedzając dzisiaj różne miasta i miejsca, pytamy się, gdzie słuchacie Eski. Uwaga.
19: Witam Eskę i pozdrawiam z Preston w Wielkiej Brytanii.
17: O, okay. Jesteśmy na wyspy.
18: Yeah, bardzo fajnie, że z nami jesteście. Hiszpania się odezwała, Zurich też się odezwał, Michał spod Zurichu.
17: No to w takim razie, gdzie dzisiaj rano Eska z wami? A wszystkim na wyspach przypominamy, że...
20: Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek-Zdrój. A.
21: Londyn, miasto w Anglii.
20: To co mi pan nic nie mówi?
21: No mówię pani właśnie.
20: To przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczyć, gdzie to jest.

0: Fajnie, że Teddy jest z nami. Teddy Swims, 37 po 7.
1: Wszystko się zgadza, fajnie, że z nami jesteście od samego rana w środę, który dzisiaj już jest, 13 maja. Dzisiaj, o, 13, ale to nie piątek, spokojnie.
0: A propos tego, kto jest, a kogo nie ma, to niestety jego nie będzie. Telewizja Polska ogłosiła komentatorów na Mundial, słuchaj, i okazało się, że na liście brakuje Dariusza Szpakowskiego.
1: Tego Darka Szpakowskiego, naszego Dariusza cudownego, wspaniałego?
2: Tak, w prostym tłumaczeniu, proszę Państwa, Bodvarsson, no to syn Bodvara. Gunnarsson, no to syn Gunnarssona. Gunnara, przepraszam.
0: Właśnie.
1: Ja kocham, naprawdę za każdym razem, jak słyszę ten piękny głos, od razu przenoszę się. Ojej, cudo.
0: Człowiek okazja. Okazja, teraz jest okazja!
1: Ale wspaniały. No, ale szkoda, że zabraknie, tak?
0: Szkoda. O, to oznacza, że po raz pierwszy, słuchajcie, od 40 lat legendarny komentator nie zrelacjonuje żadnego meczu Mistrzostw Świata, co zawsze robił.
1: No właśnie, panie Darku, panie Dariuszu, co pan na to, że pana zabraknie?
3: Czy to się dzieje naprawdę?
4: Jankes i Wiktor.
5: Reklama. Projekt ZS zaprasza na największy rapowy festiwal ostatnich lat. Szczecin, 20 czerwca, tereny dawnej stoczni historycznej wizytówki ZS. Na scenie Don Guralesco, Belmondo, Wadstoja, Kali i inni. To rapowe święto Szczecina. Więcej na Facebooku i Instagramie projekt.zs. Wszyscy jesteśmy ZS.
6: Poleca Radio SK.
7: Kierowniku, o kantynku rozbić tę masę. Klei się jak nieszczęście. A kolor? Miała być pustynna burza, a wyszedł smutny beton.
8: Mówiłem wyraźnie. Bierz tylko Soproterm z Bokaro Szczecin. Ich doradca w temacie tynków wyprostuje cię szybciej niż pion na ścianie. Soproterm. Nowoczesne tynki silikonowe i mineralne. Gotowe do użycia i odporne na każdą pogodę. A kolory? Wybierasz, a w Bokaro mieszają na miejscu. Zapraszamy. Salon Bokaro Szczecin. Bulwar Gdański 11.
9: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 18 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem na ulicy Struga w Szczecinie. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
18: I po reklamie.

0: i Youngest, Kama na występach zagranicznych. No dobrze, zabieramy się za Nosela. Nosele dzisiaj będzie Halino.
1: Halino.
2: Fiszbina.
0: I kiedyś był taki utwór Love Song for Halina.
2: Ale nie Fiszbina.
0: Nie.
2: No dobra. Będzie dzisiaj wkręcał kogoś, kto chce wylecieć na Teneryfę. Mhm. Mam nadzieję, że nie zadzwoni z takim wkrętem do kogoś na odlot ściśle tajny.
0: Nie, w żadnym wypadku. No ale posłuchajcie uważnie, uwaga.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham. Dzień dobry, Fiszbina Halina, po tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z panią Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
5: Słucham.
4: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałabym informacji jeszcze, ile opakowań na wynos u państwa szykować?
5: Nie rozumiem, jak na wynos.
4: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet i oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
5: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
4: Ale nie można naczyń ze stołówki wynosić.
5: Ja jestem z dziećmi. Aha. Ja nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłku.
4: No, dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie na wynos.
5: To proszę dać opakowanie na wynos tym, co sami są dorośli.
4: Nie, a to pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić tę ilość opakowań.
5: Ja jestem, proszę pani, z rodziną, ja jestem z wnukami.
4: Nie pomieścicie się, dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
5: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
4: Nie, tylko z opakowania, proszę pani, na wynos.
5: I co mam z tym opakowaniem na wynos
4: zrobić? No na przykład,
5: zrobić?
4: Nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju,
5: no,
4: albo gdzie
5: pójdę
4: indziej.
5: Sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
4: To ja może do szefowej przełączę, to pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
6: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
5: Słuchasz?
6: No jaja, zostałaś wkręcona.
5: No to niezłe jaja. Jak berety.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No i właśnie, no dobrze, udało się znowu.
2: Tylko jaj jak berety proszę nie zabierać na pokład samolotu, bo to brzydko pachnie.

0: Paty, do finału awansował
1: Holand!
0: Tak, właśnie kończył się wczorajszy wieczór. Ja zasnąłem przed ogłoszeniem wyników, ale rzeczywiście, no będziemy w wielkim finale, jeśli chodzi o Eurowizję.
2: Bo najfajniejszym krajem jest
1: Holand!
0: Yeah! Holand, tak? Holand? Jeszcze raz mogę usłyszeć?
1: Holand!
0: Dobrze powiedzieli. No dobrze, będziemy w wielkim finale sobotnim, jeśli chodzi o Eurowizję. Dzisiaj jeszcze ciąg dalszy, jeśli chodzi o wejście do finału.
2: Tak jest, a o sukcesie Alicji Szemplińskiej za chwilę więcej Marcin Procki.
3: Radio SK. Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer GC & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Vilaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na vilaro.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
19: Może poinformować po prostu.
20: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
21: No w sumie.
22: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: Korki i jeszcze raz utrudnienia. Teraz uważamy między innymi na Matejki, zwalniamy na Szczenieckiej, ciasno jest na Ku Słońcu, dłużej postoicie też na Mieszka Pierwszego. Na termometrach mamy 8 kresek, temperatura odczuwalna nieco niższa, dziś będą opady deszczu, więc pamiętajcie o parasolkach.
1: Minęła 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
2: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu, mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
2: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
1: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu uchylił także inne środki zapobiegawcze. 57-letni sprawca wypadku nie ma już dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju. Dostanie też zwrot poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Huczne owacje i awans Alicji Szemplińskiej do wielkiego finału Eurowizji. Polka po swoim występie w Wiedniu zebrała sporo pozytywnych recenzji.
4: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
1: A informował reporterski Mateusz Chłyston. Finał w sobotę, a dodam, że konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
5: To my jeszcze raz przypominamy, do finału awansował
6: SK Szczecin.
0: Mateusz Tomaszewicz, 36 milionów złotych na Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. W planach jest przede wszystkim modernizacja dziedzińcu.
7: Będziemy mogli robić na dziedzińcu wspaniałe wydarzenia, ale oczywiście zwiększy też się nasze bezpieczeństwo.
0: Mówi Wioleta Słoka, dyrektorka Zamku Książąt Pomorskich. Otwarcie nowych dziedzińców planowane jest w 2028 roku. Kobiety w wieku od 45 do 74 lat będą mogły skorzystać z bezpłatnej mammografii. 1 czerwca mobilna pracownia pojawi się przy ulicy Ofiar Oświęcimia.
8: Good morning, raz jeszcze witamy Poland! 3 minutki po godzinie 8.
5: No a gdzie nas słuchacie? Gdzie jest z wami od rana SK?
9: Gdzie słuchamy radia? Pozdrowienia dla Wiktora spod stadionu Alfreda Smoczyka.
8: O, Gorzy Wielkopolski!
5: Ja tylko dopytam, ten telefon był na pewno z Polski, prawda?
8: Tak.
5: Bo już za chwilę będziemy was wysyłać za granicę na odlot ściśle tajny, dlatego ściągajcie nową łapkę Eski i wchodźcie do gry.

0: Tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Zabieramy się za coś do jedzenia z samego rana, bo śniadanko to ważna kwestia.
1: Pizzunia na nas czeka teraz. Pizzunia, którą przetestował książulo, Ksiapulo.
0: Czyli ekspert, jeśli chodzi o jedzonko w naszym kraju, jeździ, ocenia, wstawia na YouTube'a. Ludzie wszyscy robią wielkie oczy. On jest krezusem. Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. W ogóle z jedzenia kebabów przed kamerą taki biznes zrobić. Piękna sprawa, nie?
0: Dobrze. To jest facet, który rzeczywiście nazywa się książulo. No i facet wpadł, by spróbować pizzę w naszym kraju, w Polsce, bo my wiadomo, że jesteśmy najlepsi na świecie, jeśli chodzi o pizzę.
1: No ale co w niej jest takiego wyjątkowego?
0: Oj, proszę bardzo, pizza jest po pierwsze droga, bo kosztuje 1500 zł.
2: Ile?
0: 1500! Nie słyszał pan? 1500 powiedziałem!
1: Ładny, to ja już nie chcę słuchać dalej.
0: Znajduje się na niej ekskluzywna wołowina.
1: Wagyu.
0: Tak się nazywa. Oraz kawior z jesiotra.
1: Ludzie, kochani, za 1500 zł to wy macie zapas paprykarza i konserwy turystycznej na 5 lat. Wybierzcie mądrze.
3: Radio SK.
4: Ty miałeś wszystkie noce dla mnie, gdy były wszystkie oczy na mnie wtedy. A jak byłem na

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 17 minut po godzinie 8.
1: SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: I od razu czuję taki dreszczyk na ręce. Gdzie to będzie? Co to będzie? Z kim to będzie?
0: Tak, moja żona wczoraj zapytała mnie...
3: Czy może lecieć?
0: Czy ja na pewno lecę? Ja mówię, no tak, ale super. No. Słuchajcie, no ja tak się jaram, tak się cieszę.
3: Paweł też leci z nami. Paweł.
4: Jak się jaram?
0: Mamy fantastyczny radiowy team, bo najczęściej siedzimy w radiu, my przed mikrofonami, tam z głośników do was mówimy, ale wychodzimy często z tej sytuacji, by spotkać się z wami, no i polecieć sobie gdzieś w fajne miejsce.
3: Z takich ciekawostek technicznych, wczoraj się dowiedzieliśmy, że wylot jest w ostatni weekend maja, w piątek z samego rana. Mm-hmm. Koło 8 rano musimy być na lotnisko, więc będziemy prowadzili poranek tak naprawdę w biegu, z bycia w drodze.
0: Kompletujemy ekipę, która z nami poleci w miejsce wciąż oczywiście nieznane. No i teraz łączymy się z naszą słuchaczką Olą. Dzień dobry.
5: Ale dzień dobry.
3: Ola.
0: Dzień dobry.
3: Twoja droga zaczęła się od ściągnięcia aplikacji Eski, prawda?
5: Tak, chociaż już miałam od jakiegoś czasu dłuższego.
3: Polecamy każdemu, bo apka to jest jedyna droga, żeby wejść do samolotu, który poleci w nieznane. Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać, a nie tych wszystkich, którzy obok zgłaszali się i też coś wpisywali, też mieli argumenty?
5: No, mój argument, po 5 latach czekania, w końcu miesiąc temu zostałam taką najszczęśliwszą narzeczoną. Wow, tak się cieszę. Super zaskoczona.
3: To od razu wyprzedzajmy fakty, jeżeli ty polecisz, to rozumiem, że no, wybór jest oczywisty osoby towarzyszącej, twój narzeczony.
5: Tak, tak, tak? Wezmę narzeczonego, no zadał to pytanie, stresował się chłopak.
3: Słuchaj, nie wiem, jak jest, czy dobrze robimy.
0: W sensie, że ich zabieramy?
3: A jak oni się pokłócą na tym wyjeździe?
4: Że ostatnia podróż solo.
5: Nie ma szans.
0: Prosimy o pokój dźwiękoszczelny daleko od nas, będzie dobrze. No.
3: A jak jeszcze trafi się inny ktoś, kto im namąci w tym związku? Wiesz, różni ludzie lecą.
0: Mów o sobie, a mówisz, rozumiem. Weź mów za siebie.
3: Nie ma takiej szansy.
0: Ale to też jest, wiesz, sprawdzian w jakim sensie. No, gdzieś lecisz, coś się dzieje i patrzysz, wiesz, analizujesz.
3: Ufacie sobie do samego końca, tak?
5: Tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
0: No dobra, ale to jeszcze jednak bardzo ważna kwestia, bo nasz kapitan co chwilę nam podpowiada, gdzie lecimy. Teraz, czy za chwilę?
3: Za chwilkę, bo no na razie znamy dwa fakty. Wiemy, że to jest miasto, miejsce związane z młodością. Wiemy na pewno, że nie trzeba będzie tam paszportu. No ale pytanie, Jankę, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie? To decyzja należy do nas, właściwie do ciebie, jako tutaj szefa tego poranka.
0: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz ze swoim facetem na odlocie zadajny!
5: Yeah! O matko, super! Yeah!
3: Tak!
0: Cudownie, naprawdę cieszymy się bardzo, że trafiacie do naszego teamu. W ostatni weekend maja oczywiście lecimy wciąż w nieznaną sytuację.
3: Tak, dwie szalone doby przed nami. Mówiliśmy, że to miejsce związane z młodością, że nie trzeba mieć paszportu, to teraz uwaga. Olka, słuchaj, trzecia podpowiedź od kapitana.
6: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
3: Co? Ale czego 300? Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300? Czekaj, jeszcze raz.
0: Ja już coś sobie kojarzę.
6: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: Okej, nie musimy mieć paszportu, to ważne. Pierwszy był komunikat. Tam poczujemy się młodo.
3: No i region, do którego lecicie, ma ich ponad 300. Ja chyba jestem za głupi na tą podpowiedź.
0: Olka... Ja mam pewien trop, ale na razie...
3: No Olka, czy ty masz jakieś tropy?
5: Madera może? Dużo roślin, dużo jedzonka.
0: Czyli Hiszpania.
3: No, nie, Portugalia.
0: Przepraszam, Portugalia. Powinniśmy tutaj
3: Cristiano Ronaldo. No dobra, zapisujemy i się przekonamy, czy takie są fakty i czy taka jest prawda. Olka, ty i twój facet, lecicie z nami. Jeszcze raz gratulujemy.
5: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
1: Odlot ściśle tajny.

0: Kocham, kocham to, że siedzimy i poza anteną kombinujemy z tymi podpowiedziami, gdzie to jest.
1: Serio, naprawdę my nie wiemy, gdzie lecimy i też nas to bardzo kręci w głowie. Ponad 300 dni słonecznych mi wyskoczyło, że to niewątpliwie grecka wyspa.
0: Ale nie wiemy, czy chodzi o dni słoneczne.
1: Jedna z, o.
0: Region, do którego lecicie,
1: jest napisane.
0: Ma ich ponad 300.
1: Ma ponad 300 słonecznych dni.
0: Ja tak wiem, tutaj, ale może chodzi o co innego.
1: Okej.
0: Może chodzi o 300 i Grecja i wiesz, i tam... This is Sparta!
1: O, to też ładne, rzeczywiście. No ja, no kombinuję. Pytanie, jak wykombinujecie, ale wcześniej naprawdę wykombinujcie sobie miejsce w samolocie, który w ostatni weekend maja poleci, no wciąż w nieznaną sytuację. Na lotnisku finalnie dowiemy się, gdzie lecimy, ale cały czas kompletujemy oczywiście, nasz team.
0: Przypominamy, że jedyna droga, jedyna szansa, jedyna możliwa możliwość jest możliwa poprzez ściągnięcie apki Eski.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

0: przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślin ozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego. 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
2: Zapraszam. Olgierd Gblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: I po reklamie.
14: Przejazd przez Szczecin nie należy do łatwych zadań. Kierowcy muszą uważać na ku słońcu. Zwalniamy na Cukrowej. Uważajcie też w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Na termometrach 7 kresek. Dziś przewaga nad Szczecinem będzie chmur, z których spodziewamy się opadów deszczu. Ciśnienie na stabilnym poziomie.
15: 8.30 to jest Kanius. Marcin Procki. Zapraszam. Pod koniec maja do bazy w Łasku dotrą pierwsze myśliwce F-35. Jak przekazał dowódca bazy, ta jest już gotowa do przyjęcia amerykańskich maszyn. Od kilkunastu miesięcy trwają szkolenia pilotów oraz personelu technicznego. W sumie Polska zamówiła 32 samoloty F-35. Cztery samorządy ze zgodami na płoszenie wilków. To w województwie warmińsko-mazurskim. Wilki w tym regionie coraz częściej są widywane w pobliżu domów. A przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, a w niedzielę rewanż w Olsztynie.
16: Kama i Wiktor w Radiu SK.
17: Hej, hej! 8.31, tutaj SK w środę 13 maja.
18: Pamiętasz, kiedyś było hej, hej, tu NBA?
17: No, stąd coś to wzięło, kocham, Czaranowicz.
18: A kto hej, hej przy telefonie?
19: Cześć SK, tu kolejny raz wasza największa fanka. Pozdrawiam was z Krzywej koło Legnicy.
17: Ja mam rodzinę w Legnicy, bardzo mocno całuję.
18: A wiesz, co się stało pod Legnicą? Nie mogę ci powiedzieć na antenie.
17: Jak to?
18: Może Paweł ci powie.
20: Dramatyczna sytuacja z jajecznicą się wydarzyła pod Legnicą.
18: Popsute jajka były chyba, wiesz?

0: Tutaj ASK, no trzeba przyznać, że Dawid zna się na muzyce, potrafi ją robić. Dawid z Dąbrowy Górniczej przed chwilą wystąpił u nas na antenie ASK. Za przyszłą sobotę będzie obchodził 33 urodziny.
1: Dzisiaj każdy wpisuje miasta ustami w wersji mówionej albo państwa. Słuchaj, za granicą to nas słychać wszędzie. ATC Around the World, halo.
2: Serdeczne pozdrowienia z Nottingham od Robin Hooda.
0: Robi, ojejku, ja kocham. Pierwszy serial Robin Hooda w telewizji polskiej. Kocham do tego wracać. No i muzyka, ścieżka dźwiękowa grupy Clannad, bardzo mocno polecam.
1: I wersja filmowa z Kevinem Costnerem, też ten stary, oryginalny.
0: To później, ale to nie, to już by jest młodszy.
1: To już później, no tak, tak, tak.
0: Później, czyli później niż wcześniej.
1: Nie, no, znaczy raz to grali o 13, to wcześniej.
0: Rzeczywiście. Cieszymy się bardzo, że jesteście. Nottingham, to tam jeżdżą po prawej stronie, mają lewe papiery na samochody?
1: Nie, prawe papiery.
0: Bo, dlaczego prawe?
1: Bo kierownica jest po prawej.
0: A, no to miałem na myśli właśnie.
1: Halo, dzień dobry.
3: Cześć. ASK dociera też do Irlandii Północnej. Pozdrawiam.
1: O, to nad Nottingham właśnie.
0: O, no właśnie, daj bardzo.
4: Siema ASK. Rafał pozdrawia z północnej Holandii.
1: Północna Holandia. Nawet nie wiedziałem, że tam jest północna i południowa, że to się jakoś dzieli, ale w sumie logiczne, nie?
0: Wystarczy być w Amsterdamie i jesteś w Holandii po prostu, no.
5: Pozdrawiam z Gran Canaria, wasz wierny fan.
0: Ach, mięsny.
1: Wierny fan to wiatrak po angielsku.
6: Jankes, Jankes i Wiktor.
7: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
9: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
10: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
11: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
10: No właśnie, widzę.
11: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
10: Serio? To czemu ja się tu męczę?
11: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
17: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
18: I po reklamie.
19: Fire!

0: Lost Frequencies, Reality. No realia są takie, słuchajcie, że 12 minut do 9 nam zostało tylko, więc ruchy, ruchy, ruchy, ludzie.
1: No i uwaga, panie i panowie, panicki, wychodzimy na Krupówki. Tutaj zawsze się dzieje. Cudownie, w Zakopanem rośnie lekkie poddenerwowanie.
0: A to już nie cudownie.
1: No mniej cudownie rzeczywiście. Ponoć tych bogatych turystów z krajów arabskich, których było bardzo dużo.
0: Tak, nawet specjalne napisy w restauracjach.
1: Tak.
0: I co, nie ma już ich?
1: Było bardzo dużo, a teraz jest bardzo mniej. Serio, naprawdę jest mniej turystów z krajów arabskich, z różnych powodów oczywiście. Dlatego władze miasta kierują swój wzrok ku turystom z nietypowego kierunku pod tytułem Japonia. Tam między innymi są reklamy i zapraszają bardzo mocno. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy.
0: Ty, może to było tak, że ci górale siedli, zaczęli się zastanawiać i doszli do wniosku, że i ich... I nas zawsze rano sushi.

0: drodze na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Trzymam kciuki za wszystkich ósmoklasistów.
1: Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się.

0: robisz na antenie? Hopie.
1: Słuchajcie, przed chwilą jabłko ugryzłem i jakoś tak mi tutaj zaległo delikatnie. Dobra, 5 minut do godziny 9,
0: to
1: tutaj
0: jest
1: Eska.
0: Radio na żywo. Słuchajcie, jutro wrócimy tutaj z kolejnymi przyjemnościami, bo dzisiaj było 5 słów, 5 stów. To była taka atrakcja oprócz odlotu ściśle tajnego, ale jutro będziemy przebierać Jankesa. Właśnie, dajcie nam znać, bo jeszcze...
1: Dlaczego przebierać? A, w sensie, kim jest Jankes?
0: Zdjęcie
1: akcja
0: przerabiać, tak. Jeszcze nie zapadła decyzja, kim albo czym będziesz, więc może ktoś ma jakąś inspirację. Ostatnio byłeś Seedem z epoki lodowcowej.
1: No dobrze, no to no co, zaczną się bać, no bo jak powiesz słuchaczom, no to oni wtedy odpalają swoje pomysły i jest niebezpiecznie.
0: Ja przyjdę jutro do radia, ale tylko jak mi obiecasz, że będzie fajnie. Będzie fajnie?
1: Czy ja wiem?
0: No powiedz, że
1: będzie. Będzie fajnie.
0: O, dobra.
2: Nie, no to niemożliwe.
3: Nie ma takich rzeczy.
4: Jankes,
3: Kama i Wiktor.
1: Będzie fajnie. Od 6:00, bądźcie z nami.
0: Daj tego jabłka.
5: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
21: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
22: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Teraz kierowcy nadal płynnie nie przejadą przez Santocką i 26 kwietnia. Noga z gazu na Niemierzyńskiej. Uważajcie też na Wilczej. Do końca dnia spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, więc warto mieć parasolkę przy sobie. Ale spokojnie, promienie słoneczne też będą z nami. Ciśnienie na stabilnym poziomie.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest to 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób, wpłynęło ponad 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. To nowe informacje ze śledztwa w sprawie Zonta Krypto. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
4: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonta Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
3: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Śledczy zwrócili się też do innych giełd, aby zabezpieczyć środki dane. Ceny paliw w dół. Dziś na stacjach paliw delikatne spadki w porównaniu do cen z wczoraj. Kierowcy też zastanawiają się, co dalej z rządowymi obniżkami. Tu minister energii Miłosz Motyka zapowiada.
5: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
3: A program na razie zostanie przedłużony na najbliższe 2 tygodnie. A czas na trzeci, ostatni egzamin. Ósmoklasiści zmierzą się dziś z językiem obcym. Rozwiązywanie zadań rozpocznie się już za chwilę, a większość postawiła na angielski.
6: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
7: Z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole.
6: U 100% idę.
3: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa.
0: SK Szczecin. News.
2: Mateusz Tomaszewicz. Dźwięki hip-hopu popłyną ze szczecińskiej Łasztowni. To w ramach drugiego dnia koncertowego tegorocznych juwenaliów.
8: Kizo, Żabson, Hubert Kropka, Kaz Białas i Miu.
2: Mówi Krzysztof Warpachowicz z ZUT-u. To wszystko w piątek 22 maja. 30 czerwca rozpocznie się postępowanie w sprawie wybrania nowego dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Decyzja o ogłoszeniu konkursu związana jest z przejściem na emeryturę Barbary Igielskiej, która kierowała zamkiem przez ostatnie 15 lat.
9: Plotki mówią, że będą kwiatki. Dla tych, którzy piszą egzamin z angielskiego, to bez problemu rozszyfrują, że Rumors od Thomasa Greya będzie najpierw, a później będzie Miley Cyrus i jej Flowers. Damiano Dawid na początek tej godziny hitów, 9:00 na zegarach. Weste już grają. Michu Sapkowski, witajcie!

Esca. Hesitation if you step, you get a race. Running.

0: Nicky Jam i Enrique Iglesias, przypominam ten numer El Perdón, hity zawsze na czasie. U nas się pojawiają 9.18 na zegarach, po krótkiej przerwie powrót, bo to jest jednocześnie i hit zawsze na czasie i świeżynka, nowość, tak, bardzo konkretnie nowość w gorącej dwudziestce Radia SK po prawie 14-letniej przerwie. Justin Bieber pod koniec 2012 roku razem z Nicki Minaj wydał numer Beauty and the Beat i ten numer graliśmy wam na antenie Radia SK. Na Coachella, ten festiwal tegoroczny był naprawdę magiczny. Sabrina Carpenter razem chociażby z Madonną. No i ten koncert Justina Biebera, o którym mówiło naprawdę wielu. No i pokłosie tego koncertu, bo tamten numer się pojawił, on stał się wiralem i wrócił również na antenę Radia SK. Beauty and the Beat w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
6: I po reklamie.

0: świetny jak zwykle. Teddy Swims i Bad Dreams. Póki co koncertuje po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale już za kilka tygodni z tym swoim koncertowaniem przeniesie się do Europy, żeby między innymi wylądować 4 lipca na Openerze. Na Openerze trochę mnie rozbawiła ta informacja, bo na oficjalnej stronie artysty jako miejsce odbywania Openera i jego koncertu jest napisane Puck County, czyli hrabstwo puckie. No, Pucku drogi, masz powody do mruczenia, naprawdę. A propos koncertów, to już za 2 dni Mata na PGE Narodowym i co? I my wciąż zasypujemy was biletami na to wydarzenie. Kolejne już wkrótce, a zgłoszenia na sk.pl. Rita Ora, za chwilę później Juste i Jack Stell, czyli Turn the Lights Off, weste. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: 10-lecie triatlonu Lipiany. Multisportowy weekend w Lipianach 13 i 14 czerwca. Sobota, 13 czerwca. Zawody pływackie w wodach otwartych, Wondół Open Water i bieg nad Wondołem, czyli bieg przełajowy na dystansie 8 km. Niedziela, 14 czerwca. Triatlon Lipiany. Dystanse, olimpijka, sprint, sztafety oraz triatlon dzieci i młodzieży. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Więcej na www.triatlon-lipiany.pl.
10: Syc z klasą. Energia dla młodych. Energetyka się zmienia. Bądź częścią tej zmiany. Szczecińska Energetyka Cieplna zaprasza studentów na bezpłatne wykłady i warsztaty o transformacji energetycznej. Zobacz, jak wygląda przyszłość branży od środka. Sprawdź, gdzie możesz być za kilka lat. Szczegóły na syc.com.pl.
11: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza na wielkie otwarcie w piątek 15 maja. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63/64. Tekstylowo, tanio i modnie.
12: Już w sobotę 16 maja uroczyste otwarcie sklepu Mr. DIY w Galerii Turzyn w Szczecinie. Znajdziesz tu tysiące produktów dla całej rodziny w zawsze niskich cenach. Przyjdź, odbierz prezent, weź udział w konkursach i wygraj iPhone'a. Startujemy o 9. Mr. DIY.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 14 maja otwieramy nowy salon Villaro w Choszcznie przy ulicy Malczewskiego 1. Elegancja, komfort i męski styl. Teraz także w Twoim mieście. Odwiedź nas. Czekają upominki i słodki poczęstunek.
18: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato. Jakoś tak jesienią pachnie ten numer. 13 maja i tak brzmi bardzo dobrze. Kuba i Kuba kończą tę godzinę hitów. Będę miał dla was kolejną. Już mi stygnie ta godzina hitów. Po godzinie 10. Robin Schulz i James Blunt na początek, czyli okej.
1: Okay. Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898.

0: płatne technikum i branżowe szkoły Eurospec to przyszłość zgodna z Twoimi marzeniami. Zostań technikiem lotniskowych służb operacyjnych, reklamy, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, rachunkowości lub logistyki. Ucz się od najlepszych specjalistów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Więcej na eurospec.edu.pl.
1: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juwenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juwenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
2: Kierowniku, o kantynku rozbić tę masę. Klei się jak nieszczęście, a kolor? Miała być pustynna burza, a wyszedł smutny beton.
3: Mówiłem wyraźnie. Bierz tylko Soproterm z Bokaro Szczecin. Ich doradca w temacie tynków wyprostuje cię szybciej niż pion na ścianie. Soproterm. Nowoczesne tynki silikonowe i mineralne. Gotowe do użycia i odporne na każdą pogodę. A kolory? Wybierasz, a w Bokaro mieszają na miejscu. Zapraszamy. Salon Bokaro Szczecin. Bulwar Gdański 11.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
9: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Nad Szczecinem coraz więcej ciemnych chmur i z tych chmur spodziewamy się dziś opadów deszczu, więc pamiętajcie, aby przed wyjściem na zewnątrz zabrać ze sobą parasolki. Na termometrach mamy aktualnie 8 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Kierowcy, wy uważajcie na Jana Skolna i przy Wyszyńskiego.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Jest 10:00, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, są ofiary śmiertelne po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Mateusz Chłyston teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
15: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie na osiedlu Przy Lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy z tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
14: Niewielki dron znaleziony na Podkarpaciu. Obiekt znaleziono w lesie w miejscowości Bachów, to niedaleko Przemyśla. Przypomina bezzałogowy płatowiec, a zabezpieczyła go już żandarmeria wojskowa.
16: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
14: Mówi nam podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii. Obiekt prawdopodobnie został wykonany na drukarce 3D. To potwierdzą jeszcze badania. A żużlowiec Patryk Budniak nadal w śpiączce farmakologicznej przeszedł też kolejne badania. To nowe informacje z poznańskiego szpitala po wypadku na torze w Gnieźnie. Stan 19-latka. Nadal jest ciężki, mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski.
17: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
14: Klub zapewnia, że wszystkie wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione. Start założył też internetową zbiórkę na rehabilitację żużlowca.
4: SK Szczecin. Sport.
13: Mateusz Tomaszewicz. Dziś King Szczecin rozpoczyna walki w play-off. W pierwszej rundzie Wilki podejmą Zastal Zielona Góra. Awans do kolejnej rundy wywalczy zespół, który wygra 3 mecze.
18: Fajnie, że taki mecz będzie już w pierwszej rundzie z tak wymagającym przeciwnikiem. Zrobimy wszystko, żeby osłabić do drugiej rundy.
13: Mówi Maciej Majchedek, trener Kinga. Początek meczu w Szczecinie o godzinie 18. Karol Demucha ze złotym medalem na letnich Mistrzostwach Polski w parapływaniu. Junior Startu Szczecin był najszybszy w wyścigu na 150 metrów stylem zmiennym.
19: Hity na czasie po godzinie 10. Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remixie. Hit, który rozgrzewa nas od kilkunastu nawet tygodni. Będzie też m.in. Alex Warren i Fever Dream i Another 54 Ultra, czyli Talk to You. Taka świeżynka. A na początek Robin Schulz, Michał Sobkowski. Witajcie.

0: wideo i wszystko jedno na antenie Radia SK. No, fanom Eurowizji wczoraj wieczorem na pewno nie było wszystko jedno. Poza nami pierwszy półfinał i naprawdę bardzo dobry występ Alicji Szemplińskiej. No, trudno było nie mieć ciarów, zwłaszcza przy tak potężnej końcówce. Wow, wow, wow.
1: Thank you, Europe. Dziękuję.
0: To my dziękujemy. Stresu było sporo, bo Polska została ogłoszona jako ostatni finalista, ale jak wcześniej dali znać, że kolejność jest losowa, a nie, że zgodna z zajętymi miejscami, to ja już byłem spokojny. Jakby Alicja nie przeszła do finału, to ja bym złożył wniosek o dołączenie Polski do Afrykańskiej Unii Nadawców. Naprawdę. O ile w ogóle taka Unia istnieje. Alicja, brawo, brawo, brawo. Trzymamy kciuki za podobny występ w sobotę. A jestem pewien, że będzie dobrze. Marshmello, Ellie Goulding i Ava Young. Będzie dobrze w Radiu SK już za moment, bo będzie Save My Love, a później Alex Warren.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
2: Zapraszam. Olgierd Gleblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

0: Rihanna i świetny Diamonds na antenie Radia SK. Mamy czas przyjęć komunijnych. Różne rzeczy potrafią się wydarzywać. Na przykład, jak czytam, w okolicach Grodziska Wielkopolskiego na parkingu przy restauracji przy okazji takiego komunijnego przyjęcia dwóch chłopców, 9 i 10 latek, postanowili podczas tego przyjęcia wykorzystać czas na tym parkingu i zarysowali kamieniami, nie diamentami, ale kamieniami to też boli, około 40 samochodów gości. Ja pamiętam, że było coś takiego, już dawno temu miałem pierwszą komunię, że było coś takiego jak pamiątka z pierwszej komunii świętej, ale to chyba było coś innego. Damiano Dawid za chwilę wesce i Blown with a Broken Heart, a później Komodo. Radio
1: SK. Reklama. Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
7: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
8: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę, życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Tak dałem do pieca przed godziną 11 na antenie Radio SK, a raczej wcisnąłem gaz do dechy. Christian Marki i Fast Cars and Superstars przed 11. Po 11 hity na czasie i będzie numer 1 w Polsce. New Religion, Bibi Rexa i Faithless.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
5: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
9: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
8: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
12: Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
13: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home, bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Przenieś swój biznes nad jezioro. Veranda Events w Morzyczynie pod Szczecinem to idealne miejsce na szkolenia, konferencje i eventy firmowe. Nowoczesna sala, piękny ogród i zaplecze noclegowe. Veranda Events. Twoja firma w najlepszym otoczeniu. Restauracja Veranda.pl.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: 7 stopni Celsjusza, tyle mamy aktualnie na termometrach w Szczecinie. Nad naszymi głowami dużo chmur, z których dziś będzie padać, więc warto pamiętać o parasolkach. Ciśnienie na stabilnym, średnim poziomie. Kierowcy, wy płynnie przejeżdżacie z punktu A do punktu B, ale uważamy na głównych wylotówkach i w rejonie węzła Kijewo.
19: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Minęła 11, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek Dolny Śląsk, gdzie trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie reporter SK. Doszło do niej na osiedlu przy lesie w Lubinie. I z tym tematem ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
23: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
22: Strażacy zakończyli działania w Puszczy Solskiej. Trwa szacowanie strat po ogromnym pożarze lasu. Jak mówi nam Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki takich pożarów są
0: często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
22: A ze względów bezpieczeństwa nadal obowiązuje zakaz wstępu do spalonego lasu. Rodzice młodych sportowców ruszyli z pomocą, a to po kradzieży sprzętu z magazynu Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki. Łupem padł sprzęt do pomiaru czasu warty 80 tysięcy złotych i niezbędny do organizowania profesjonalnych zawodów.
2: Też ukradł młodym ludziom marzenia, bo my teraz jako związek zostaliśmy na początku sezonu bez sprzętu do zawodów, do pomiaru czasu. Nie jesteśmy w stanie jako związek zorganizować zawodów, zmierzyć prawidłowo czasu według wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Także jesteśmy załamani.
22: No, opowiada prezes związku Szymon Niestatek. Rodzice zorganizowali internetową zbiórkę na nowy sprzęt.
15: SK Szczecin News.
21: Mateusz Tomaszewicz, Szczecin, gospodarzem 4. Kongresu Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej. Chodzi między innymi o wymianę doświadczeń specjalistów zajmujących się leczeniem dzieci i młodzieży. Kongres odbędzie się w dniach od 21 do 23 maja. 20 maja studenci przejmą władzę nad miastem. Wtedy w Szczecinie wystartują juwenalia. O północy pod magistratem żacy odbiorą klucze, a następnie wezmą udział w biegu nocnym.
18: Pobiegniemy pod rektorat ZUT-u, gdzie będzie meta.
21: Mówi Krzysztof Warpachowicz. Z ZUT-u juwenalia potrwają do niedzieli.
24: Fajnie gramy, to wiadomo, ale fajnie gramy również po polsku. W tej godzinie będzie naprawdę fajnie, bo będzie Blecka, komu miałabym powiedzieć. Wiktor Waligura i 4 proroku również, a także coś od Dawida Podsiadło. Na początek najpopularniejszy hit nad Wisłą, New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Michu Sobkowski, witajcie. 11:03, PSC już grają.

0: Wiktor Waligura na antenie Radia SK 4 pora roku. Ciekawe, jaka pora roku będzie tam, gdzie was wysyłamy w ostatni weekend maja.
1: Odlot ściśle tajny.
0: No na pewno będzie ciepełko, jestem przekonany. I wiemy też na pewno, że na pokład naszego samolotu dostaje się Ola razem z narzeczonym. Świeżo upieczone to narzeczeństwo, bo zeszło miesięczne. No i tak jak przyszły rok, to mają być podróże głównie między salą weselną, gośćmi a salonem ślubnym. No to jeszcze ten ostatni weekend maja jest razem z Eską. Gdzie? A tego właśnie nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, że wiadomo kiedy. Ostatni weekend maja, wiadomo z kim, eskowa ekipa, ale nie wiadomo dokąd. Są podpowiedzi, tak, codziennie są podpowiedzi. Uwaga, szanowni państwo, podpowiedź na dziś. Proszę bardzo, trzymajcie się mocno, usiądźcie wygodnie.
2: Szanowni państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: 300 czego? Nie pytajcie mnie, bo nie mam zielonego pojęcia, ale za to no już wiecie, że no właśnie takiego mamy kapitana, moi drodzy. Takiego mamy kapitana. A zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK. Za chwilę Lady Gaga.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 18 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem na ulicy Struga w Szczecinie. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak? To Allegro.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
15: I po reklamie.

0: Shakira i Wycliffe z Anthony Hips Don't Lie na antenie Radia SK. Nie są to najlepsze wieści dla budżetu państwa, ale dla kierowców bardzo dobre wieści. Wiemy już na pewno, że program ceny paliwa niżej będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, czyli do końca maja. To jest oficjalna informacja z Ministerstwa Finansów. Więcej szczegółów oczywiście w newsach o godzinie 12. Wcześniej Somber 12 to 12, a później m.in. Armin van Buuren, który powrócił w blasku i w chwale do Eski ze swoim Estate of Trance. Generalnie legenda powróciła, czyli SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20, właśnie między innymi z Arminem van Buurenem, a w aplikacji Radia SK, którą można za darmo ściągnąć, jest cały stream SK Live Remix, czyli EDM, muzyka taneczna, muzyka klubowa na wyciągnięcie ręki i paluszka, gdziekolwiek tylko będziecie chcieli jej posłuchać i przy niej się porządnie pobawić.
1: Radio SK. Reklama.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Już 14 maja otwieramy nowy salon Villaro w Choszczynie przy ulicy Malczewskiego 1. Elegancja, komfort i męski styl. Teraz także w Twoim mieście. Odwiedź nas. Czekają upominki i słodki poczęstunek.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, Checkit Out kusi ceną każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Już w sobotę 16 maja uroczyste otwarcie sklepu Mr. DIY w Galerii Turzyn w Szczecinie. Znajdziesz tu tysiące produktów dla całej rodziny w zawsze niskich cenach. Przyjdź, odbierz prezent, weź udział w konkursach i wygraj iPhone'a. Startujemy o 9.
11: Mr. DIY.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: I po reklamie.

0: takie bardzo dobre granie przed godziną 12 na antenie Radia Ska. Rule i Don't Say That. Przedpołudnie ze Ską zakończone. Rozpoczynamy popołudnie z hitami na czasie i z Kasią Męsierską od jej Tate McRae i Just Keep Watching. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięso.

0: Reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
5: Kierowniku, o kant tynku rozbić tę masę. Klei się jak nieszczęście, a kolor? Miała być pustynna burza, a wyszedł smutny beton.
6: Mówiłem wyraźnie. Bierz tylko Soproterm z Bokaro Szczecin. Ich doradca w temacie tynków wyprostuje cię szybciej niż pion na ścianie. Soproterm. Nowoczesne tynki silikonowe i mineralne. Gotowe do użycia i odporne na każdą pogodę. A kolory? Wybierasz, a w Bokaro mieszają na miejscu. Zapraszamy. Salon Bokaro Szczecin. Bulwar Gdański 11.
7: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Bezpłatne technikum i branżowe szkoły Eurospec to przyszłość zgodna z Twoimi marzeniami. Zostań technikiem lotniskowych służb operacyjnych, reklamy, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, rachunkowości lub logistyki. Ucz się od najlepszych specjalistów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Więcej na eurospec.edu.pl.
9: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza na wielkie otwarcie w piątek 15 maja. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63/64. Tekstylowo. Tanio i modnie.
10: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szczecińska Energetyka Cieplna zaprasza studentów na cykl zajęć edukacyjnych w ramach kampanii SEC z klasą Energia dla Młodych. Tegoroczna tematyka to transformacja energetyczna. Dołącz do bezpłatnych warsztatów i zdobądź praktyczną wiedzę i zobacz, jak wygląda praca w branży. To może być Twoja przyszłość. Szczegóły na sec.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Za nami pierwsza część środy, przed nami druga z opadami deszczu i na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie na stabilnym poziomie. Na ulicach Szczecina nieco większy ruch. Zwalniamy teraz na Matejki. Uważajcie też na ku słońcu.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o groźby, które przed wypadkiem miały pojawiać się w internecie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, śledczy szczegółowo analizują wszystkie okoliczności.
18: Po zapoznaniu się przede wszystkim z komentarzami, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych, poznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
17: A równolegle trwa też śledztwo dotyczące samego wypadku, w którym zginął poseł. Są super nowoczesne i jeszcze w tym miesiącu trafią do Polski. W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa odliczanie do przyjęcia pierwszych myśliwców F-35.
19: To, co wyróżnia samoloty F-35, to bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
17: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów. Angielski poszedł jak z płatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści zakończyli 3-dniowy egzaminacyjny maraton.
0: Egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejsze angielski zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
13: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
17: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
19: SK Szczecin. Na czasie.
16: Mateusz Tomaszewicz. Szczecin znów stanie się tenisową stolicą Europy. Młode talenty powalczą w Szczecin Cup by Kia Polmotor 2026. Wielkie emocje sportowe rozpoczną się już w niedzielę na kortach SKT przy Alei Wojska Polskiego. Wydarzenie skupi 150 najlepszych zawodników i zawodniczek w kategoriach U14 i U16. Również w niedzielę odbędzie się wydarzenie Tramwaj zwany pożądaniem, tylko zamiast jeździć tramwajem po ulicach Szczecina, będziecie pływać wynajętym statkiem po Odrze. Na miejscu wolontariusze będą edukować na temat chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV i AIDS.
20: Niektórzy nazywają ją małym piątkiem, inni apogeum, bo praca się zebrała z poniedziałku, do piątku nadal daleko i jakoś tak sama zrobić się nie chce. Środa w kalendarzu, 12:02. Tate McRae, a także Teddy Swims, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Tak będziecie śpiewać, jak już wyjdziecie z pracy. Lerek Nowator, moja panienka w Radiu SK, 17 po 12. And Just Carries i Zokaria to za chwilę. Ciekawe fakty, o których nie mieliście pojęcia, ale którymi potem możecie pochwalić się znajomymi, jak będziecie z nimi rozmawiać. Część pierwsza. Pszczoły śpią od 5 do 8 godzin w ciągu dnia, zazwyczaj wewnątrz kwiatów, jeżeli nie w swoim ulu. I jeżeli śpią wewnątrz kwiatów, to uwaga, trzymają się, bo śpią w parach, za stopy, żeby nikt nie wypadł. Wszyscy, mam wrażenie, patrząc po tym, jak śpimy w parach, bywamy w swoich łóżkach pszczołami.
1: Autopromocja. Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
2: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.

0: Witam, Jano David, Zombie Lady w Radiu SK. 24 minuty zostało jeszcze do godziny 13 i ostatnie miejsca zostały jeszcze na odlot ściśle tajny. Dobra, wcale nie ostatnie, ale jak się powie, że ostatnie, to jakoś tak chętnie się zgłaszacie, więc oczywiście zróbcie to. Nie wiecie dokąd, wiecie kiedy, wiecie z kim, wiecie, że ekipa będzie fajna i wiecie jak. I my tyle samo wiemy dokładnie. Więc jeżeli chcecie polecieć z nami w nieznany z Radiem SK, to zgłaszajcie się już teraz sk.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie szczegóły zgłoszenia czekamy. Ekipa powoli kompletowana, bo w poranku wygrywacie te wyjazdy, żeby potem razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem spędzić weekend w przepięknym, trzymam za to kciuki, w przepięknym miejscu. Szczegóły na sk.pl. The Weekend za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią, albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co?

0: wtedy.
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
6: I po reklamie.

0: ósmoklasisty tutaj w naszym studiu. Jazzy Can't Tonight w Radiu SK z matematyki, co gorsza. Nie wiem dlaczego, po co i kto go tutaj zostawił. Jeżeli to ma być test dla mnie, to jak zacznę robić, to prawdopodobnie nie odezwę się już do godziny 15, czyli do momentu, do którego trwa mój program i będę kończyła w domu. Więc gdybym nie wróciła po 13, to właśnie to robię. Po 13, niemniej jednak najlepsze hity dla Was mam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
11: A w tobie?
10: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślin ozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak, a w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
18: Zapraszam, Olgierd Gblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Ruch na ulicach Szczecina z każdą minutą jest coraz większy. Uważajcie teraz na Nabrzeżu Wieleckim i na Trasie Zamkowej. Noga z gazu na Ku Słońcu. Zwalniamy też na Cukrowej. Na termometrach mamy aktualnie 9 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś jeszcze będzie w Szczecinie padał deszcz.
20: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw brutalnie pobili, potem podpalili na stosie dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie.
24: Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie.
23: Zaznaczyła sędzia Barbara Markowska. Wyrok jest nieprawomocny. Zapowiedzi stały się faktem. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
0: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży.
23: No już wiadomo, że jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, za 98 6 zł i 98 groszy, a cena oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł i 92 groszy. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa. Towarzyszy temu specjalny ceremoniał. W rzeczywistości jednak mowa jest pisana przez rząd i przedstawia plany na najbliższą sesję parlamentu. Król Karol podkreślił, że niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu, a konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem.
1: SK Szczecin. Na czasie.
22: Mateusz Tomaszewicz, zapraszam. 23 maja Drawsko-Pomorskie po raz kolejny stanie się motocyklową stolicą Polski, a to wszystko przez SK Rider Show 6. Zaczynamy o godzinie 12, a na miejscu nie zabraknie zlotu motocykli, konkursów z gadżetami, ale także strefy chilloutu Radia SK Szczecin, a z nowości po raz pierwszy śmigłowiec Radia SK. Gruba impreza będzie też w czerwcu, dokładnie 20, gdzie Projekt ZS organizuje festiwal. Odbędzie się on na postoczniowych terenach przy Wulkanie, a na scenie Malik Montana, Weimar czy Don Guralesco.
2: Słuchanie muzyki redukuje ryzyko wystąpienia demencji o nawet 40%. Proszę zrobić głośniej, bo właśnie teraz będziemy zapobiegać temu, żeby nasz mózg się nie zestarzał. 2 minuty po 13:00. Sana, Kwiat Jabłoni, Szary Świat już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Yeah!

0: Ale ten numer cały czas dobrze brzmi. Armin van Buuren, Shannon Den Adel, In and Out of Love w Radiu SK. Armin van Buuren zresztą pojawi się lada moment w Polsce, dlatego że już w czerwcu zagra na Warsaw Music Festivalu podczas swojego Estate of Trance, czyli legendarnego już, trudne słowo się wylesowało, setu DJ-skiego w Polsce. Wszystko to można zobaczyć na żywo i usłyszeć nawet. No i nie chcę nic mówić, ale Radio SK ma patronat właśnie nad tą imprezą, co oznacza, że prawdopodobnie, a nawet na pewno, będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. Zwłaszcza, że warto na koncerty chodzić, bo badania dowodzą, że ludzie, którzy chodzą na koncerty, są w życiu szczęśliwsi. To znaczy obcowanie z muzyką na żywo pokazuje, że nasz poziom endorfin, serotoniny, wszystkich tych dobrych hormonów, które mamy w sobie oraz to, że w tym czasie przeżywamy fajne momenty z innymi ludźmi, powodują, że nasz dobrostan określany jest jako wyższy. W związku z czym zachęcałabym. Nie zachęcają prawdopodobnie ceny biletów na różnego rodzaju festiwale czy koncerty, bo być może my wychodzimy z tego wydarzenia szczęśliwsi, ale nasz portfel i konto w banku już nie.
1: Radio SK. Reklama. Dziesięciolecie triatlonu Lipiany. Multisportowy weekend w Lipianach 13 i 14 czerwca. Sobota, 13 czerwca. Zawody pływackie w wodach otwartych, Wondół Open Water i bieg nad Wondołem, czyli bieg przełajowy na dystansie 8 km. Niedziela, 14 czerwca. Triatlon Lipiany. Dystanse, olimpijka, sprint, sztafety oraz triatlon dzieci i młodzieży. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Więcej na www.triatlon-lipiany.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
4: I po reklamie.

0: Eminem zagrał Drowning Slim Shady w Radiu SK. 21 minut zostało do 14. Oscar Timms co noc zaśpiewa za chwilę w Radiu SK. Czy wy w pracy macie ochotę teraz zaśpiewać Dajcie mi już wszyscy święty spokój? Czy może jakąś wesołą piosenkę pod tytułem tu, tu, tu, tu, tu. Don't worry, be happy, bo szef przyszedł z podwyżką, premią albo awansem? Jeżeli u kogoś niemożliwe się właśnie wydarzyło, to bardzo proszę, żeby dał znać na SK-owy Messenger. Tam właśnie czekam na tego typu głosówki, żebyśmy wszyscy mieli nadzieję, że jednak nasz trud w naszych miejscach pracy kiedyś zostanie doceniony.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę ja się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. I po reklamie.

0: David Guetta. Powrócił Milky, Just the Way You Are w jego namiksie. Właśnie za nami w Radiu SK przed 14. Osoby, które stoją w trakcie pracy, spalają o 40% więcej kalorii niż te, które siedzą. A te, które chodzą, to w ogóle spalają naprawdę dużo kalorii. Wstać i wyjść z pracy. To by było rozwiązanie po 14. kolejne hity.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
2: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juwenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kaz Bałagane i inni. Bilety i juwenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwaga, motocykliści! Podpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Wesele nad brzegiem jeziora? Powiedz tak w otoczeniu natury, zaledwie krok od Szczecina. Weranda Events w Morzyczynie to przestronna, stylowa sala, urokliwy ogród i noclegi dla gości. Weranda Events. Tworzymy wspomnienia z widokiem na szczęście. Weseleweranda.pl.
6: Uwaga, motocykliści! Podpalamy konie i ogień w tłoki!
1: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Na zmotoryzowanej mapie Szczecina widać pierwsze powroty z pracy do domu. Kierowcy zwalniacie teraz m.in. na Placu Żołnierza Polskiego, na Wyszyńskiego, Bałuki i na Bogumińskiej. Dzisiaj w naszym mieście jest deszczowo, do tego możemy spodziewać się burzy. Termometry wskazują 11 stopni Celsjusza, a ciśnienie jest na niskim poziomie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Trzeba było poderwać polskie myśliwce, to w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy, informuje Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Dodatkowo w stan wyższej gotowości postawiono systemy rozpoznania. Działania mają charakter prewencyjny. Setki policjantów zaangażowano do obławy w Zagłębiu Miedziowym. Mundurowi szukają podejrzewanego po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Na miejscu jest nasz reporter Kamil Warzocha.
0: Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, do poszukiwań zaangażowano kontrterrorystów z Wrocławia. Łącznie w obławie bierze udział około 300 mundurowych z Dolnego Śląska. Szukają mężczyzny, który strzelał w 11-piętrowym bloku przy Jastrzębiej, przed którym właśnie jestem. To tutaj późnym wieczorem w jednym z mieszkań podejrzewany otworzył ogień do 3 osób. Nie wiadomo, czy był to efekt kłótni, czy może egzekucja. Śledczy na razie nie informują o swoich ustaleniach. Ja rozmawiałem z przerażonymi sąsiadami. Kilku z nich przesłuchała już policja. Zabezpieczono też monitoring z osiedla. Z Lubina Kamil Warzocha.
15: Pobiegną w szczytnym celu. Wystartowały zapisy na tegoroczny Poland Business Run.
12: Pobiegniesz, pomożesz, to nasze naczelne hasło. Mało tego, od zeszłego roku przejdziesz, pomożesz, bo włączyliśmy w Business Run też taką formułę, że można przejść tą trasę.
15: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone m.in. na pomoc osobom po amputacji kończyn. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK, a pierwszy bieg 30 sierpnia w Warszawie.
16: SK Szczecin. News.
14: Krzysztof Baziuniak. Ostatni z 3 egzaminów, najłatwiejszy dla szczecińskich uczniów. Ósmoklasiści zdawali dziś język obcy. Większość z nich wybrała angielski.
17: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze. Łatwo było.
18: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski. Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
14: Mówią uczniowie. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca. Gmina Dobra na podium w ogólnopolskim rankingu finansowym. Samorząd zajął 3 miejsce wśród najlepiej zarządzanych gmin wiejskich w kraju. Ranking znajdziecie na stronie Urzędu Gminy.
19: To co tam na obiad u Was? Pytam wszystkich tych, którzy dziś pracują zdalnie. Bo zakładam, że kuchnia serwuje naprawdę dobrze, skoro miała czas ugotować. Nie, wiem, że naprawdę ciężko pracujecie. Wersja dla szefów. I tak w ogóle oficjalna i to jedyna prawdziwa, tak właśnie brzmi. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Tame Impala już teraz.

SK Szczecin. No

0: Od Gipsa w Radiu SK, 17 po 14. Co u was słychać w tę środę? Nie było takiego pytania, ale są takie odpowiedzi wysłane na SKP Messenger. Zapraszamy, nasz Messenger to wasz Messenger. Wszystkie głosówki mile widziane, zwłaszcza te mówiące o tym, co się u was dzieje w tę środę. I jest Michał, który miał środę jak wielu innych, mam wrażenie, maturzystów.
1: Cześć, cześć wszystkim. Witam na radiowiczów SK. My dzisiaj tu maturak zdaliśmy profesjonalnie na wysokie procenty. Bez stresu wszystkim pozostałym życzę. Pozdrowienia dla was i dla całej redakcji SK.
0: Zakładam, że to były jakieś matury ustne. Jeżeli o te procenty chodzi, to mam wrażenie, Michał, że coś tam o nich wiesz. Niekoniecznie mam tu na myśli te procenty na maturze.
2: Radio SK. Reklama. Już 14 maja otwieramy nowy salon Villaro w Choszcznie przy ulicy Malczewskiego 1. Elegancja, komfort i męski styl. Teraz także w twoim mieście. Odwiedź nas. Czekają upominki i słodki poczęstunek.
3: Już w sobotę 16 maja uroczyste otwarcie sklepu Mr. DIY w Galerii Turzyn w Szczecinie. Znajdziesz tu tysiące produktów dla całej rodziny w zawsze niskich cenach. Przyjdź, odbierz prezent, weź udział w konkursach i wygraj iPhone'a. Startujemy o 9.
4: Mr. DIY.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Dziesięciolecie triatlonu Lipiany. Multisportowy weekend w Lipianach 13 i 14 czerwca. Sobota, 13 czerwca. Zawody pływackie w wodach otwartych, Wondół Open Water i bieg nad Wondołem, czyli bieg przełajowy na dystansie 8 km. Niedziela, 14 czerwca. Triatlon Lipiany. Dystanse, olimpijka, sprint, sztafety oraz triatlon dzieci i młodzieży. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Więcej na www.triatlon-lipiany.pl.
9: Bezpłatne technikum i branżowe szkoły Eurospec to przyszłość zgodna z twoimi marzeniami. Zostań technikiem lotniskowych służb operacyjnych, reklamy, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, rachunkowości lub logistyki. Ucz się od najlepszych specjalistów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Więcej na eurospec.edu.pl.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Syc z klasą. Energia dla młodych. Energetyka się zmienia. Bądź częścią tej zmiany. Szczecińska Energetyka Cieplna zaprasza studentów na bezpłatne wykłady i warsztaty o transformacji energetycznej. Zobacz, jak wygląda przyszłość branży od środka. Sprawdź, gdzie możesz być za kilka lat. Szczegóły na syc.com.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza na wielkie otwarcie w piątek 15 maja. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63 przez 64. Tekstylowo. Tanio i modnie.
14: I po reklamie.

0: Running.
1: Oni też za miesiąc, trochę ponad miesiąc, na Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started, Radio SK. Trzymajcie kciuki, bo Alicja Szafnińska trafiła do finału Eurowizji, a to oznacza, że może mamy szansę przywieźć jakąś nagrodę. W sobotę tego się dowiemy. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, za chwilę Wescy.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru. Już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
8: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: się potem mówić swim, BTS i swim przed godziną 15 w Radiu SK. Kilka ogłoszeń mam, radiowych powiedziałabym, bo z parafialnymi to nie ma zbyt wiele wspólnego. Bilety na koncert Maty. Kto chętny? To jest już w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeżeli tak, to oni je mają. Pirowski, Pawełek, którzy po 15 wrzucają na luz, takie bilety rozdawać będą. Już teraz można się zgłaszać na sk.pl w zakładce konkursy. Jak już tam będziecie, to sprawdźcie też, czy przypadkiem nie macie czasu, żeby polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Weekend za granicą, w pakiecie z kimś, kogo zabierzecie ze sobą, w wersji all inclusive, wylatujecie w piątek rano 29 maja, wracacie w niedzielę wieczorem 31 maja. Dokąd? Nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem. Nikt z nas nie wie. Także Jankę Skama i Wiktor, którzy z wami polecą, też tego jeszcze nie wiedzą, no bo dlatego to się nazywa odlot ściśle tajny. A jutro z kolei, jak już też tam będziecie, to możecie się dzisiaj już zgłosić, żeby jutro poćwiczyć dykcję na antenie, czyli pobawić się w powtarzanie łamańców językowych. Gadżety czekają w ramach akcji Kasia Dobrze Gada. To tam was odsyłam i zróbcie głośniej radio, bo Pirowski i Pawełek dobijają się do studia, więc za chwilę wrzucają na luz westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
10: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
11: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
12: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home, bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
13: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
14: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
18: Play. I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Szczecińscy kierowcy, w okolicach godziny 15 uważajcie m.in. na Gdańskiej, Energetyków, Wyszyńskiego, Kolumba, Bałuki, na Placu Rodła oraz w Alei Wyzwolenia. Termometry wskazują aktualnie 11 stopni Celsjusza. Na ulicach może być mokro, więc kierowcy uważajcie jeszcze bardziej, a piesi niech uzbroją się w parasolki.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do porozumienia wciąż daleko. Zakończyła się sejmowa komisja w sprawie kryptoaktywów. Rozpatrywano 4 projekty regulujące rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie potwierdził, czy to oznacza kolejne weto.
22: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
21: W piątek w Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna, 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem z zarzutami. Do szpitala dziecko przywiózł ojciec, który zauważył, że syn jest zaniedbany i ma rany na głowie. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
0: Dziecko upadło z łóżka na podłogę i w takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy.
21: Informuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy, zamierza podjąć leczenie odwykowe. Rezygnuje z wygód. Peter Madżar nie przeprowadzi się do oficjalnej rezydencji premiera i nie będzie jeździł limuzyną. Właśnie zapowiedział, że zamierza poruszać się swoją, sprawdzoną Skodą. Przypomnijmy, poprzedni premier Viktor Orban poruszał się kuloodporną limuzyną wartą 750 tysięcy euro.
1: SK Szczecin News.
20: Krzysztof Baziuniak. Do budżetu Szczecina wróciło ponad 10 milionów złotych. Pieniądze według władz miasta pochodzą z tytułu nieprawidłowo naliczonego udziału podatku od spółek.
8: Tego oczekują mieszkańcy i tak będziemy współdziałać właśnie dla ich dobra.
20: Mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Przy szpitalu na Pomorzanach będzie więcej miejsc do parkowania. Władze miasta na budowę nowego parkingu z niespełna 50 miejscami postojowymi przy ulicy Starkiewicza zabezpieczyły ponad 1,5 miliona złotych. Prace powinny się zakończyć jeszcze w tym roku. Po więcej informacji ze Szczecina zapraszamy na sk.pl.
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć, wrzuć, wrzuć, wrzuć
23: na luz!
24: Radio SK!
25: Z tym dżentelmenem zawsze jest miło się spotkać w Radio SK. Damiano Dawid i jego hit The First Time już za moment, a później Ebony Hollow, Dua Lipa, a także Alex Warren ze swoim najnowszym hitem Fever Dream. 2 po 15 w SK. Pirowski, Pawełek, dzień dobry!

0: Alex, Warren i Fever Dream na antenie Radia SK już 14,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witamy tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: I ważna wiadomość od Pawła ze Świdnicy.
1: Aha.
0: Dzień dobry, dzisiaj mam na obiad placki ziemniaczane.
1: O, marzenie, placki ziemniaczane na obiad.
0: Bardzo serdecznie, drogi Pawle, dziękujemy, gdyż znamy też menu, prawda, obiadowe, przynajmniej w jednym regionie w Polsce.
1: No właśnie, ale jesteśmy ciekawi, co u was na obiad, co dzisiaj na talerzu.
0: Ja nie wiem, czy Pawełku, jestem tak ciekawy, żeby ludziom na talerz zaglądać. Już wystarczy,
1: no
0: że zaglądamy
1: to?
0: Do ich serc, umysłów i dusz.
1: Ja zawsze zaglądam. No, na przykład jak jestem w knajpie i ktoś coś zamawia, to zerkam tam bardzo głęboko w ten talerz komuś.
0: No właśnie, Pawełku, zapytałeś mnie kiedyś, dlaczego już nie chodzę z tobą do barów mlecznych. Mm-hmm. Pamiętasz?

0: pamiętam.
1: No właśnie dlatego, że miałem wrażenie, że szybciej jesz mój obiad niż jesz swój, Pawełku, więc aż mi głupio było naruszać mój, skoro konsumowałeś go oczami.
0: Tak, oczami jestem w stanie zjeść dużo.
1: No to co na obiad dzisiaj u was? Zapraszamy serdecznie, obiecujemy, że nasza zupa z najlepszych hitów na czasie będzie idealna i w smak. 664 402 302. Tutaj jest SMS-owo z propozycjami obiadowymi.
0: A na eskowym Messengerze zapraszamy po z głosóweczkami i po nagrody przy okazji.
1: Zapraszamy serdecznie wszystkie Magdy Gessler i Robertów Makłowiczów. Nagrywajcie głosówki, a my wasze najlepsze obiadowe głosówki będziemy dziś nagradzać naszym popołudniowym merchem stworzonym z firmą Warsaw Saints. Czyli firmą, w której ubierałby się Pawełek, gdyby nas było na to stać. New Religion i Bibi Rexa za moment.
2: Reklama.
3: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
4: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
10: I po reklamie.

0: Rudimental i Khalid, All I Know. Gramy wam w Radiu SK już pół do czwartej. Witamy was pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, znane ci jest takie hasło jak intryga?
1: Intryga to jest coś mojego ulubionego i ukochanego w życiu.
0: I bardzo dobrze, bo jesteśmy w intrydze. W intrygę zamieszane są Diana, mama, i Maja, córka. Dzień dobry, Diano, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy Maja nas słyszy, czy jesteśmy, że tak powiem, na jednym łączu tylko my razem?
2: Nie, właśnie jestem na głośno mówiącym i Maja ma bardzo zaskoczoną minę.
0: To prawda, bo Majeczka nie wie, o co chodzi. Dobra, to mama. Diano, wytłumacz tylko, kto dzwoni, żeby Maja się czuła bezpiecznie, że dzwoni dwóch dżentelmenów o szemranej reputacji, jeszcze biorą matkę na głośnik i teraz nie wiadomo, co się dzieje. Proszę bardzo.
2: Radio SK do ciebie dzwoni.
0: Majeczko, pewnie nie wiesz, w jakiej sprawie, a my tutaj już mamy po małych spytkach i dowiedzieliśmy się, że jesteś fantastyczną córką. Poza tym tylko, że jesteś wzorową uczennicą, przewodniczącą szkoły i nikt na ciebie nie narzeka, to wszystko się zgadza, Maja. Majeczko, nie bądź czerwona. My chcielibyśmy, żebyś trochę za naszych czasów mówiło się popsociła, jednak żebyś zrozumiała, co się kryje za tym trudnym hasłem popsocić, namawialibyśmy cię, żebyś poszpąciła troszkę w najbliższym czasie. Jesteś gotowa na szponcenie, Mają?
2: Jest.
0: Majeczko, a co ty byś powiedziała, gdybyśmy cię zabrali na małe szponcenie? Na koncert Maty na Narodowy. Kochani, to ogłaszamy to wszem i wobec. Maju, Diana, twoja mama ci to załatwiła. Jedziecie na koncert Maty na Narodowy. SK wam zapewnia cały komplet atrakcji.
2: Naprawdę?
1: 15 maja szykuj się na koncert The Best of Mata na Narodowym. Dwa bilety, podwójne zaproszenie. Wędruję do was.
2: O Jezus!
0: I zauważcie, jaką Pawełek zastosował promocję. Maja użył zarówno do wypowiedzenia twojego imienia, a także miesiąca, w którym koncert się odbywa. A zatem dziewczyny, pojutrze Mata już na was czeka! Ale nie pozwolimy mu czekać za długo. Dla Diany, dla Mai i dla was wszystkich, którzy lubicie matę, Jored de Mar już teraz, a jakże, w Radiu SK.

0: potencjalnie dobry hit na antenę Radia SK. Potencjal od Sombra. Gramy wam go 22 minuty przed 16.
1: Tu Kirowski. To oczywiście. I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pytaliśmy przed chwilą, co na obiad. Są tutaj różne propozycje. Natomiast jeżeli nie macie pomysłu, to ja mam taką inspirację od Kacpra.
0: Pawełku, ja się trochę boję twoich inspiracji, muszę jednak powiedzieć, wiesz?
1: Słuchaj, bo może to będzie twój pomysł na kolację.
2: Z racji tego, że mieszkam na Chorwacji i często gęsto próbuję różnych takich rzeczy, to w dniu dzisiejszym jest rekin zrobiony po tajsku. Mięso z rekina w przyprawach tajskich.
1: Taki tam obiadek w środę.
0: No i czego nie rozumiesz, Pawełku? A jak to smakuje, jak schabowy z kapustką mniej więcej?
1: Albo jak mielony.
0: O, jak mielony. Też bym tak sobie wyobrażał właśnie ten zapach. Mielony śledź.
3: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 18 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem na ulicy Struga w Szczecinie. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
5: Kierowniku, o kantynku rozbić tę masę. Klei się jak nieszczęście. A kolor? Miała być pustynna burza, a wyszedł smutny beton.
6: Mówiłem wyraźnie. Bierz tylko Soproterm z Bokaro Szczecin. Ich doradca w temacie tynków wyprostuje cię szybciej niż pion na ścianie. Soproterm. Nowoczesne tynki silikonowe i mineralne. Gotowe do użycia i odporne na każdą pogodę. A kolory? Wybierasz, a w Bokaro mieszają na miejscu. Zapraszamy. Salon Bokaro Szczecin. Bulwar Gdański 11.
7: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
8: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dziesięciolecie triatlonu Lipiany. Multisportowy weekend w Lipianach 13 i 14 czerwca. Sobota, 13 czerwca. Zawody pływackie w wodach otwartych Wondół Open Water i bieg nad Wondołem, czyli bieg przełajowy na dystansie 8 km. Niedziela, 14 czerwca. Triatlon Lipiany. Dystanse, olimpijka, sprint, sztafety oraz triatlon dzieci i młodzieży. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Więcej na www.triatlon-lipiany.pl.
11: I po reklamie.
9: Esko.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut. Zalia i Vito Bambino stworzyli razem nowy hymn męskiego grania orkiestra na 2026 rok, a nazywa się on Nareszcie.
2: Za chwilę w SC punktualnie o 16:00 newsy i powiemy w nich o tym, że niskie ceny paliw na stacjach zostaną utrzymane na dłużej.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Trzciny, jubileusz, zjazd przyjaciół. W Veranda Events w Morzyczynie celebrujemy najważniejsze chwile. Przestronna sala, piękny ogród i parking. Blisko jeziora, blisko bliskich. Veranda Events, tu bije serce twojej uroczystości. Restauracja Veranda.pl.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
2: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
3: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
2: No właśnie, widzę.
3: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
2: Serio? To czemu ja się tu męczę?
3: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Niepodległości, Brama Portowa, Krzywoustego, Owocowa i Mickiewicza. Tam szczecińscy kierowcy powinniście uważać. Aktualnie prawdziwe oberwanie chmury, do tego burza. Tak więc jeżeli nie musicie wychodzić, zostańcie w domu. Termometry pokazują teraz 12 kresek na plusie. Ciśnienie jest niskie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 16. Agata Chruściak. Zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Powiedz, czy po naszej stronie jest bezpiecznie?
10: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łucku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
9: Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny i zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę brał udział w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł operację kręgosłupa. Sportowiec nadal jest w śpiączce. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka. Będzie on obowiązywał co najmniej do końca maja. Kierowcy zadowoleni.
11: Benzyna tanieje. Jak najdłużej, żeby było tak.
12: Oczywiście, benzyna musi być jak najniższa, żeby Polacy mieli czym jeździć.
13: Bardzo dobrze.
14: Dlaczego pani tak sądzi?
13: No dlatego, bo będzie taniej, proszę pana.
9: Mówili kierowcy z Radomia. Jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a diesla 6,92.
15: SK Szczecin. Sport.
8: Krzysztof Baziuniak. Portowcy nadal walczą o utrzymanie. W piątek zagrają ważny mecz z Zagłębiem Lubin.
16: Spodziewamy się takiego meczu, w którym drużyna Zagłębia, mimo tego, że gra u siebie, będzie w takim niskim bloku. Natomiast my będziemy starali się grać ofensywnie.
8: Mówi Bartosz Witkowski, rzecznik Dumy Pomorza. Mecz rozpocznie się o 18:00. Flota Świnoujście powalczy o kolejne ligowe punkty. Mecz już za godzinę odbędzie się na wyjeździe, a rywalem będzie Wybrzeże Rywalskie. Klub aktualnie plasuje się na ostatniej pozycji, natomiast Wyspiarze są na 8 miejscu.
17: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
18: W Radiu ESK.
19: Po 16:00 dużo dobrych dźwięków na czasie do wzięcia. Penny Get the Disco, potem Andy Dust, będzie Igo z numerem Bruce i Sugar Babes z numerem Push the Button, a zatem dawno niesłyszany numer na naszej antenie. Mamy nadzieję, że odkorkuje w was emocje, o których być może byście siebie nie podejrzewali w tych czasach. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
20: Tu Pawełek. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.

0: Obiecane dziewczyny z Sugar Babes, push the button na antenie Radia SK, już kwadrans po 16. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Dzień dobry, dzisiaj pytamy was, no rzekłbym nawet słowami Asi Kołaczkowskiej.
2: Co na obiad?
3: U nas był w supermarkecie, był remanent.
2: Co na obiad?
3: Był remanent, ja musiałam jechać na osiedle.
2: Co na obiad?
3: Osiedle obok.
2: Weź. Nie denerwuj mnie, mężczyzno.
0: Okazuje się, że do takich sytuacji nie dochodzi tylko w kabarecie, ale nawet w kabarecie życia. Zapraszamy.
4: Siema, pytacie, co dzisiaj na obiad. Ja właśnie zainspirowany waszym pytaniem zadzwoniłem do żony, a żona mi mówi, no kochanie, co zechcesz, co chcesz jeść, możesz dziś jeść. Byłem trochę zdziwiony, a ona dalej mówi, że po prostu na co masz ochotę, kup składniki, ugotuj, ja też zjem. Więc pozdrawiam, ja jadę na zakupy.
1: Oby w sklepie nie było żadnych remanentów.
0: I kolejek. No i to się nazywa przebiegłość żony level hard. Pawełku, ja w ogóle mam do ciebie pytanie, ponieważ długo ze sobą pracujemy. Właściwie pyknęło nam w kwietniu 11 lat. Jaki byś chciał dom, Pawełku?
1: No taki, wydaje mi się, duży, przestronny, jakiś taki, no fajowy taki.
0: To ja mam dla ciebie świetną propozycję.
1: Tak?
0: Kup cegły, cement, tynk, farby, płytki, kleje i zaprawy.
1: No.
0: Wprowadź się. A ja też przyjadę na obiad. Co ty na to?
1: Już pędzę po cegłę.
0: PZ, pędzimy za moment.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bezpłatne technikum i branżowe szkoły Eurospec to przyszłość zgodna z Twoimi marzeniami. Zostań technikiem lotniskowych służb operacyjnych, reklamy, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, rachunkowości lub logistyki. Ucz się od najlepszych specjalistów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Więcej na eurospec.edu.pl.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla bardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
17: Zapraszam. Olgierd Gblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
18: I po reklamie.

0: Måneskini Gossip w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jak dobrze, że jest już środowe popołudnie i możemy wam dorzucić coś nowego do zainteresowania, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, i będzie to hit dziewczyny, którą zobaczyć na koncercie można w najbliższych dniach. Ale trzeba by się udać do Stanów Zjednoczonych. Na całe szczęście posłuchać możecie jej w Radiu SK.
2: No właśnie, Olivia Rodrigo, bo o niej mowa, jest bardzo wyczekiwana z koncertem w Polsce. No, na razie czekanie nam pozostaje. Nie ma informacji o tym, żeby w najbliższym czasie miała się pojawić, ale hitów można słuchać zawsze, tym bardziej tych nowych, bardzo, bardzo dobrych. Drop Dead, tak brzmi tytuł jej najnowszego singla. Chyba nie ma co przedłużać i tylko wypuścić go w eseczce.
0: Jasna sprawa. Dla Oliwii zawsze rozwijamy czerwony dywan. Posłuchajcie, jak brzmi Drop Dead, jej nowość na naszej antenie.

0: Billy, Christina Aguilera, Feel This Moment w Radiu SK. 23 minuty przed 17. Pięknie witamy.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: No i od razu spieszymy donieść, że zbieramy ekipę na odlot ściśle tajny, a zatem trzeba mieć w sobie nieco spontaniczności i na moment też zapomnieć o poczuciu kontroli, bo kontroli nad tym, gdzie polecicie, nie macie. To trzymamy w tajemnicy do samego końca, ale pilotami, animatorami tej wycieczki są ludzie, których imiona i nazwiska dobrze znacie. Kama, Jankes i Wiktor z pop rannego programu w Radiu SK.
1: Tak jest, w naszej aplikacji mobilnej za darmo możecie się zgłosić po odlot ściśle tajny i później poczuć się tak jak Ola dzisiaj rano.
2: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Wy zorganizujcie sobie wyłącznie czas, a my zorganizujemy wam całą resztę. Jeżeli chcecie poczuć ten stan wygrywania odlotu ściśle tajnego, koniecznie zahaczcie o naszą aplikację, tam możecie zgłosić się do zabawy. A jeśli chcecie poczuć inny stan, na przykład ten stan od Sanach, to zostańcie z Radiem SK, bo za moment gramy ten wielki hit. Radio
4: SK. Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Szczecińska Energetyka Cieplna zaprasza studentów na cykl zajęć edukacyjnych w ramach kampanii SEC z klasą Energia dla Młodych. Tegoroczna tematyka to transformacja energetyczna. Dołącz do bezpłatnych warsztatów i zdobądź praktyczną wiedzę i zobacz, jak wygląda praca w branży. To może być twoja przyszłość. Szczegóły na sec.com.pl.
9: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
10: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juvenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Myslowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kaz Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kto zwalcza ból? Kto?
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Fast Cars and Superstars na antenie Radia SK jeszcze przed 17. Za moment wyruszymy w podróż po najciekawsze informacje.
1: Tak, będzie bardzo ciekawa, bo jest opcja na darmowe wakacje na Helu albo w Trójmieście. Trzeba tylko zrobić jeden dobry uczynek.
0: Czyli zawsze jest jakieś ale.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
3: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza na wielkie otwarcie w piątek 15 maja. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63 przez 64. Tekstylowo, tanio i modnie.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Już 14 maja otwieramy nowy salon Villaro w Choszcznie przy ulicy Malczewskiego 1. Elegancja, komfort i męski styl. Teraz także w Twoim mieście. Odwiedź nas. Czekają upominki i słodki poczęstunek.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Już w sobotę 16 maja uroczyste otwarcie sklepu Mr. DIY w Galerii Turzyn w Szczecinie. Znajdziesz tu tysiące produktów dla całej rodziny w zawsze niskich cenach. Przyjdź, odbierz prezent, weź udział w konkursach i wygraj iPhone'a. Startujemy o 9. Mr. DIY.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w centrum handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Szczecińscy kierowcy muszą uważać podwójnie ze względu na korki oraz na sytuację pogodową, która zmienia się jak w kalejdoskopie. Zwolnijcie m.in. na rondzie Girosa, Milczańskiej, na Kusłońcu i na Południowej. Promienie słoneczne próbują przebić się przez chmury, ale miejcie przy sobie parasolki.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Już prawie 17, Agata Chruściak. Zapraszam. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. W bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
20: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on jest bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
19: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa. Na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych i nie było konieczności ewakuacji. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. Typowy dzień zaczynał się wspólnym śniadaniem i sprzątaniem.
0: Potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
16: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu.
19: Mówili Kuba i Ania, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku. Wtedy zebrano na plażach ponad 2 tony śmieci.
21: SK Szczecin. News.
18: Krzysztof Baziuniak. W Szczecinie rozpoczął się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Umożliwia on rozmowy pomiędzy samorządowcami, przedstawicielami portów i uczelni oraz ekspertami morskimi.
22: Dotyczą oczywiście wszystkich ważnych problemów. Stoczni, poprzez porty, logistykę, shipping, urzędy morskie, więc infrastrukturę całą związaną z morzem.
18: Mówi profesor Dariusz Zarzecki z USU. Kongres potrwa do piątku. Studenccy mistrzowie w poniedziałek rozegrają turniej szachowy. To w ramach szczecińskich juwenaliów.
23: Rok temu to wydarzenie też cieszyło się dużym zainteresowaniem.
18: Mówi Krzysztof Warpachowicz z UTU.
24: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
26: W Radiu USK.
27: 17 w Radiu USK otwierają Justin Bieber i Nicki Minaj, ale będzie też Alvaro Soler, Miu i Zalia, a także Junior Caldera i Sophie Ellis-Bextor. Pięknie Was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
28: Tu Pawełek. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor. To był Can't Stop the Feeling w Radiu SK. Na zegarkach już niemal kwadrans po godzinie 17. Panie Pawełku.
1: Pani Pirowski,
0: czy
1: dzień
0: to dobry moment, by powitać królową Polski, panią Jadzie?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, królowo, witamy. Pirowski i Pawełek. Witamy was serdecznie i oto rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Wkładam przedmiot, a wy dzwońcie 664 402 302. Skarpetki z naszego merchu do wzięcia i dorzucimy jeszcze, myślę, w bonusie eskowy kubeczek.
0: Zapraszamy serdecznie. Pani Jadziu, czy moglibyśmy poprosić o podpowiedź?
2: Można to ugryźć.
0: W sensie, że może pani ugryźć odpowiedź?
2: Nie mogę ugryźć odpowiedzi i nie mogę ja tego ugryźć.
1: A ja ugryzłem.
2: A Pawełek ugryzł.
0: Czyli przedmiot do gryzienia, ale nie przez człowieka, czy nie przez panią?
2: Nie przez człowieka.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Odbieramy to połączenie. Dzień dobry.
3: Cześć.
0: Kogo witamy? Cześć.
3: Czy to jest miękkie?
4: Jest miękkie i przyjemne, tak.
3: Dobrze, mam jeszcze pytanie, czy to typowo się je, czy raczej tylko można to ugryźć?
4: Raczej można tylko ugryźć.
3: Okej, czy to... Nie wiem, piłka?
0: Piłka, nie. Nie jest to piłka, ale wydaje mi się, że potraktujcie to jako podpowiedź, bo rzeczywiście sprawa jest związana z czworonogami. Nawet, i Pawełkiem aktualnie, nawet, dwunożnym.
4: No, czuję tutaj zapach czworonoga na tym przedmiocie.
0: Czujesz zapach czworonoga, czuję. Pawełku. Tym bardziej doceniamy to, że ten przedmiot wciąż jest w twoim ręku, a nie już w rękach.
1: Wyplułem.
0: Czyli capi.
1: No, nie chciałem tego mówić, ale tak.
0: Przedmiot capiący dzisiaj. Zapraszamy za moment na rundę drugą.
5: Reklama.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych.

0: kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
3: I po reklamie.

0: Beautiful People od Davida Getty i Sii w Radiu SK 29 minut po godzinie 17. Wracamy do zabawy, co Pawełek trzyma w ryjku. Co nieco o tym przedmiocie już wiemy. Wiemy, że można ją gryźć, szarpać, podrzucać i miętosić. Ale w 99% nie robią tego ludzie. W tym 1% znajduje się dzisiaj Pawełek.
1: To najmniejszy przedmiot w ryjku.
0: Pani Jadziu, przypomnijmy kategorię. A, przypomnieliśmy,
2: coś
0: że można gryźć.
2: Okay. Gryzienia, ale nie przez ludzi. Człowieka.
0: Dobra, zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie. 664-402-302. A do wzięcia dzisiaj elementy merchu popołudniowego Pirowski, Pawełek i Warsaw Science.
1: Chciałem podpowiedzieć, że to też wydaje taki, o, taki dźwięczek.
0: Ale są takie, które wydają jeszcze gorsze dźwięki. Dzień dobry.
2: Niektóre piszą.
3: Dzień dobry, witam.
0: Kogo witamy?
3: Wiolę.
0: Dzień dobry, Wiolu. Próbujesz z pytaniami, czy celujesz w nazwę przedmiotu?
3: Tak, nie, próbuję z pytaniami, bo dopiero co wsiadłam w auto i włączyłam radio.
0: Jasna sprawa.
3: Powiedzcie mi, jaki to ma kształt?
1: Akurat to jest w kształcie takiego kapcia, ale to ma przeróżne kształty. Są jakieś takie fikuśne.
3: Dobra.
1: Są,
3: dobra.
1: No.
3: Będę, zaryzykuję jeszcze jednym pytaniem. A czy to wydaje dźwięki?
0: Ta akurat na szczęście nie, bo byśmy zwariowali,
3: tak,
0: ale generalnie
3: dobrze,
0: tak.
3: To strzelam, to jest zabawka dla psa?
0: To jest zabawka dla psa, tak jest. Brawo, brawo, brawo. Coś w rodzaju gryzaka, ewentualnie, no, tak by się wydawało. O, złapałem,
3: dobra. Chyba wszyscy mamy jedno i to samo na myśli.
0: Wszyscy mamy tego samego psa, chcesz powiedzieć.
2: Nie, nawet nie tak.
0: Gratulujemy serdecznie, nagrody są twoje, wygrywasz dzisiaj merch popołudniowy w Radiu SK. Wielkie brawa, pani Jadzia
2: super,
0: żyje
2: dzięki.
0: Już własnym życiem, a zatem...
2: Oddali.
0: Pani Jadzia chyba adoptowała pieska przy okazji, w dodatku, no nie swojego,
4: Jadzie,
0: ale...
4: W studiu nie ma żadnego psa. Do kogo mówisz?
0: Tylko ci się wydaje, Jadzia. To jest Pawełek, tak. To jest Pawełek, Jadziu.
2: Pawełek na czworaka chodzi?
0: No, przy tobie tak. Zobacz, kolana mu miękną. Sean Paul.

0: Don't Say That w Radiu SK już 22 minuty przed godziną 18. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pawełek.
0: No i zerkamy w stronę muzyki, którą za moment wam zaserwujemy, żeby dobrze się wracało do domu. Mamy taką nadzieję, no chyba żeby była inna sytuacja, jesteście w pracy. Proszę dać znać SMS-em albo głosówką, zmienimy plany muzyczne. Ale te dobre na dom tak zwane to m.in. Just T i Turn the Lights Off. Dołożyłbym jeszcze Dua Lipę.
1: Och, zawsze. Ale trzeba pytać.
0: Przed 18 będzie jeszcze jedna muzyczna niespodzianka.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dziesięciolecie triatlonu Lipiany. Multisportowy weekend w Lipianach 13 i 14 czerwca. Sobota, 13 czerwca. Zawody pływackie w wodach otwartych Wondół Open Water i bieg nad Wondołem, czyli bieg przełajowy na dystansie 8 km. Niedziela, 14 czerwca. Triatlon Lipiany. Dystanse, olimpijka, sprint, sztafety oraz triatlon dzieci i młodzieży. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Więcej na www.triatlon-lipiany.pl.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
9: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
10: I po reklamie.

0: Another Talk to You. Gramy wam na finał naszego środowego spotkania z popołudniowym programem w Radiu SK. Za moment 18.
1: No, a to oznacza w SC jedno. Zaczyna się imprezka. Zaprasza Michał Hanczak. Widzę wypakowany hitami na czasie, więc będzie się działo.
0: To jest gentleman, który nigdy nie podpiera ściany. Zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: To co, Angela? Idziemy na rower?
9: Ale mój stary już nie daje rady.
8: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
9: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
8: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Kierowniku, o kantynku rozbić tę masę. Klei się jak nieszczęście, a kolor? Miała być pustynna burza, a wyszedł smutny beton.
16: Mówiłem wyraźnie. Bierz tylko Soproterm z Bokaro Szczecin. Ich doradca w temacie tynków wyprostuje cię szybciej niż pion na ścianie. Soproterm. Nowoczesne tynki silikonowe i mineralne. Gotowe do użycia i odporne na każdą pogodę. A kolory? Wybierasz, a w Bokaro mieszają na miejscu. Zapraszamy. Salon Bokaro Szczecin. Bulwar Gdański 11.
17: To będzie ostatnia reklama. Wesele nad brzegiem jeziora? Powiedz tak w otoczeniu natury, zaledwie krok od Szczecina. Weranda Events w Morzyczynie to przestronna, stylowa sala, urokliwy ogród i noclegi dla gości. Weranda Events. Tworzymy wspomnienia z widokiem na szczęście. Weseleweranda.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Na szczecińskich ulicach jest mokro, więc jedźcie ostrożnie m.in. przez główne ronda i skrzyżowania. Główne wylotówki tam też miejcie oczy dookoła głowy. Nogę z gazu ściągnijcie również na Wyszyńskiego. Jeżeli wychodzicie z domu, miejcie przy sobie parasolki. Termometry wskazują aktualnie 12 stopni Celsjusza.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: 18. Agata Chruściak, zapraszam. To celowe uderzenia na obszary położone najbliżej granic państw NATO. Tak Wołodymyr Załański komentuje zmasowane ataki na Ukrainę i wylicza, że od początku doby Rosja użyła do nich już co najmniej 800 dronów. Pod ostrzałem znalazły się głównie zachodnie obwody. Są ofiary i ranni, a w związku ze zmasowanymi atakami Polska poderwała myśliwce. Historyczna wizyta po raz pierwszy od 9 lat. Donald Trump przyleciał do Chin. Ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej, m.in. o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump zostanie w Pekinie do piątku.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
21: Kolejny fantastyczny mecz dziś świątek na turnieju WTA w Rzymie. Tym razem polska singlistka pewnie pokonała Jessica Pegula 6-1, 6-2 i w znakomitym stylu awansowała do półfinału. Świątek w półfinale zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Heleną Rybakiną. Za 2,5 godziny zaległy mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Pojedynek będzie zacięty, bo oba zespoły mają po 49 punktów i tracą do liderującego Lecha Poznań 7 oczek.
18: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
22: SK Szczecin. News.
23: Krzysztof Baziuniak. Oszuści z nowym sposobem na wyłudzenie danych i pieniędzy. Tym razem wysyłają SMS-y z treścią o pozostawionej wiadomości głosowej. W nim znajduje się numer telefonu, pod który należy zadzwonić.
24: Po wykonaniu połączenia użytkownik może zostać połączony z numerem o podwyższonej opłacie lub zagranicznym numerem generującym wysokie koszty.
23: Mówi Nikola Podzińska z Policji w Szczecinie. W Pyrzycach po raz pierwszy odbędzie się Noc Muzeów. Podczas wydarzenia uczestnicy usłyszą ciekawe opowieści czy zwiedzą kościół. Start w sobotę o godzinie 10 przy ulicy 1 Maja.
25: Imprezka.
26: Imprezka.
25: Imprezka.
26: Imprezka.
25: Imprezka.
26: Imprezka.
27: Skoro 2 minuty po godzinie 18, no to można już mówić dobry wieczór, mimo że jeszcze jest jasno na zewnątrz, co niewątpliwie mnie bardzo cieszy. Jasne jest to, że to będzie dobry wieczór, jak zostaniecie z Eską. Przed nami m.in. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual. Od tego zaczynamy. Tu Hanczak. Witajcie.

Macie ochotę na trochę zabawy dzisiaj wieczorem? Nie musicie od razu tańczyć, nie musicie od razu robić nie wiadomo jakich tam wygibasów, ale oczywiście możecie. Ale też zachęcam do tego, żeby po prostu pobawić się ze mną w różne gry i innego typu rzeczy, które zaplanowałem do godziny 21. Zobaczymy, czy macie trochę siły tak na półmetku tygodnia, w sumie to już nawet trochę za półmetkiem. Enrique Pitbull, IMG, no już za nami, to tam obien, a ja was dzisiaj wieczorem chciałem zapytać o wasze ulubione zabawki. Tak, wiem, to może być dla niektórych kontrowersyjne i w sumie to czekam na wszystkie

0: Sezon się kończy. To znaczy hit pod tytułem Sezon, bo jeszcze 12 sekund zostało tego hitu. To Dawid Podsiadło. Jeszcze nie raz ten sezon rozpocznie na antenie Radia SK oczywiście. Głosować możecie w gorącej 20 na sk.pl na ten właśnie hit. A na Messengerze Radia SK pytam was dzisiaj o wasze środowe zabawki. Marta się odezwała.
1: No hejka SK. Cześć. Moją dzisiejszą zabawką jest oczywiście pędzelek. Ale żeby nie było taki otwarty.
0: A okej, dobrze, że dodałaś, bo już myślałem o innym pędzelku, też do malowania, ale jak się okazuje, duże dziewczynki mają duże, poważne zabawki, jak na przykład Sara.
2: Czułem Radio SK. Moją dzisiejszą zabawką była kosa spalinowa, ponieważ musiałam wyczyścić cały rów i mało tego, przyszła do mnie sąsiadka i poprosiła również o skoszenie całego wielkiego pola, także gorąco pozdrawiam wszystkich koszących trawę małymi, dużymi kosami i kosiarkami.
0: Na Messengerze Radio SK opowiadacie o swoich dzisiejszych zabawkach, przy okazji się dowiaduje, co się u was ciekawego dzieje. A za kilka chwil te, które wykosiły konkurencję. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love wam zagra.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radio SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46, Szczecin Kurza 4.
12: I po reklamie.

0: Czy wy też tak głośno podkręciliście radio, kiedy Calvin Harris zaczął grać My Way? Ja to zrobiłem tu w studiu do tego stopnia, że kolega z newsroomu wpadł do studia i powiedział: ale świetny kawałek, dawno go nie słyszałem. Też go uwielbiam. My Way za nami w imprezę, 20 minut do godziny 19. Za chwilę Sombr, będzie Taylor Swift, ale wcześniej pytam was o wasze dzisiejsze zabawki, zabawki dla dorosłych. Na przykład Karolina napisała mi na Messengerze Radia SK, że głównie bawi się dzisiaj bałkiem, bo robi ciasto. No i to jest bardzo dobra zabawka. Kończy się czymś całkiem smacznym. No to sprawdźmy jeszcze, co u Ani. Tutaj czeka głosóweczka.
1: No ja to się cały dzień bawię szwami po usunięciu zęba. Tam sobie językiem smyram.
0: Ach, no właśnie, ja tak to jest, że człowiek niby wie, że nie powinien tam pchać tego języka, ale i tak mimowolnie cały czas to robi. Zupełnie tak jak na randkach niektórych z pewnymi osobami.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.

imprezka Westy Hanczak z tej strony i Jazzy Candy Nights. No takiego grania u nas nie brakuje, zwłaszcza w piątkowe wieczory, bo przypominam, wróciło SK Live Remix, kultowy dla wielu osób program, a tam m.in. Armin Van Buuren gra swoje Estate of Trance, ale też inni światowej klasy DJ i producenci grają swoje sety. Mamy też miks radiowych hitów, żeby dobrze wejść w weekend. To w piątkowy wieczór, oczywiście od 20 na antenie Eski, ale mówią, że środa to mały piątek, więc jeżeli ktoś dzisiaj chciałby się już w taki imprezowy nastrój wprawić, to proszę bardzo. SK Live Remix czeka też przez całą dobę codziennie w naszej apce na smartfony, także jeżeli jeszcze jej na swoim smartfonie nie macie, to możecie ściągnąć. Tam też oczywiście Radia SK można słuchać, na przykład w podróży, tam gdzie nie ma zasięgu w takim tradycyjnym radiu. Za chwilę 19, za chwilę powiem, jak zdobyć bilety na koncert pewnej gwiazdy, która za kilka dni przyleci do Polski.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290.

0: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak, a w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
1: Zapraszam, Olgierd Gblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
9: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. I po reklamie.
14: Szczecin na czasie.
15: Mateusz Tomaszewicz. Święto Wszystkich Żaków zbliża się wielkimi krokami. Za tydzień, w czwartek, rozpoczynają się Juwenalia w Szczecinie. To oczywiście 3 dni koncertów. W czwartek usłyszycie Dawida Kwiatkowskiego czy Wideo, w piątek Żabsona czy Kasba Łaganem, a w sobotę braci Kasperczyk czy Mysłowic. Mamy kilka wejściówek. Chcecie, piszcie szczecinmałpa.sk.pl i przekonajcie mnie, dlaczego te bilety powinny trafić do Was. Co ważne, w tym mailu podajcie informację, na który dzień chcecie wejściówki. Do usłyszenia.
16: Muzyką się żyje.
17: Ale to były emocje. Trzymali nas w niepewności do ostatniej chwili, no ale najważniejsze, że się udało. Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji i wiadomo już, że w sobotę wystąpi w jego drugiej połowie. Alicja pokazała wczoraj rasowy wokal, wykonując piosenkę pod tytułem Pray.

0: Jejku, aż mam ciary nawet teraz. Dużo komplementów zebrał też cały staging, czyli oprawa występu Alicji. O wszystkim oczywiście na bieżąco piszemy na sk.pl. Gwiazda prosto z Jamajki za tydzień w Polsce. Mam dla Was bilety na koncert Shona Paula w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Shawn Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Zapraszamy bardzo serdecznie jako Radio SK, więc jeżeli chcecie dostać bilety, które dla Was mam, no to musicie mnie po prostu przekonać, że to Wy musicie tam być, najlepiej głosówką na Messengerze Radio SK, a jak ktoś umie jeszcze naśladować Shona Paula, to już w ogóle mile widziany, on takim głufim trochę mówi.
1: Impreska. Impreska.
0: SK. Albo jakby miał kluski w buzi. Ona na pewno w buzi klusek nie ma, kiedy śpiewa. Bledka, komu miałabym powiedzieć na dobry początek tej godziny imprezki Westę? Minuta po 19. Przed nami jeszcze Thomas Gray i nowość od Kygo. Hanczak, no już nie nowość, ale witam serdecznie.

No bo gdzie szukać nowości, jak nie na antenie Radia SK w Imprez na przykład. Ale najpierw wycieczka w przeszłość. Dokładnie 13 maja, 10 lat temu, w 2016 roku. Ciekawe, czy ktoś pamięta, co wtedy robił. O, na pewno wasza partnerka pamięta, co dokładnie powiedzieliście, drodzy panowie, 13 maja 2016 roku. Ja pamiętam, że tego dnia ukazał się debiutancki album Kygo, Cloud 9. Pamiętacie na pewno hity Stole the Show czy Firestone. No naprawdę wtedy świat oszalał na punkcie Kygo. No i to jest bardzo dobry moment, to dziesięciolecie, żeby zagrać coś nowego od tego artysty. Zespół z Khalidem i Griffinem, Save My Love, to jest ich wspólny singiel, który właśnie teraz wybrzmi na naszej antenie.

0: Mam nadzieję, że tym hitem sprawiłem komuś sporo radości. To wino od Gipsa i spółki. Za kilka chwil troszkę zmienimy klimat, bo będzie Bebe Rexha i Faithless, New Religion, a potem jeszcze Lady Gaga i Paparazzi. Egzaminu ósmoklasisty. Gratuluję wszystkim tym, no nie chcę powiedzieć dzieciakom, no nastolatkom, które już mają za sobą te trzy dni egzaminów. Dzisiaj język obcy, najczęściej wybierany angielski. No i z tego, co słyszałem, to było nieźle.
1: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze.
2: Łatwo było.
3: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski. Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
0: No i bardzo dobrze. Tak właśnie mówili ósmoklasiści ze Szczecina. Pozdrowienia oczywiście dla was. No a jeżeli komuś jakoś, nie wiem, egzamin ósmoklasisty albo matura, bo przecież cały czas matury trwają, no nie poszły te egzaminy, no to pozostaje wam już tylko być Alicją Szczęplińską na Eurowizji.

0: tym jedynie nadzieja. Amen.
1: Radio SK. Reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: Co za przyciągający hit, no ale nazywa się Magnetic. Bosa na antenie Radia SK w imprezce 15 minut do godziny 20. Czy ja mówiłem dzisiaj coś o tym, że mam bilety na koncert Shona Paula w Warszawie za tydzień? Naprawdę mówiłem, Magdalena?
1: Hej, Hanczak, nie uwierzysz, co mi się dzisiaj udało.
0: Aha.
1: Najpierw spóźniłam się do pracy, a szef się nie denerwował, a potem usłyszałam w esce, jak mówisz o koncercie. Nie zgadniesz, udało mi się przekonać moją mamę, żeby zajęła się moją córką 20. Nie przerywaj tej cudownej pasy.
0: Podziel się
1: biletami na Shona Paula.
0: Zastanowię się, ale też macie takie wrażenie, że Magdalena ma trochę głos jak jakaś postać z kreskówki? Może powinnaś pomyśleć o dubbingu. No to jeszcze Daniel, który chyba też w sprawie Shona Paula.
2: Może zaśpiewam. Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. Także mam nadzieję, że to akurat znajdą się dla mnie te dwa bilety. Pozdrawiam, SK.
0: Szacun za to, że nie śpiewasz Kancelaria. Ja zawsze Kancelaria śpiewam, jak słyszę ten hit. Got to love ya już nie będę w takim razie grał, skoro już mamy odśpiewane. Po 20 zagram coś od Shona Paula. Daniel, Magdalena, oczywiście dwa podwójne zaproszenia. To znaczy jedno dla Magdaleny podwójne, drugie dla Daniela podwójne. Może na siebie wpadniecie na koncercie za tydzień na Torwarze warszawskim. Shona Paula po 20, a teraz zagram Home Record, to hit Sombra.

Wszystkie hity zaczynają się w Estę i to jest jedna z naszych nowości. Mam nadzieję, że wpadnie wam w ucho Flora. To jest tytuł singla Macieja Musiałowskiego, którego możecie kojarzyć chociażby z filmu Sala Samobójców, Hater. Ale też się okazuje bardzo dobrze śpiewa, co zresztą udowodnił już chociażby śpiewając duet z Julią Wieniawą swego czasu. Za kilka chwil 20, a po 20 gram dalej będzie obiecywany Sean Paul w duecie z Dua Lipą. No Lie wybrałem dzisiaj wieczorem dla was, ale wcześniej Andy Dust się pojawi, Zokaria. No i jeszcze będzie jedna niespodzianka biletowa, tak to powiem.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Szczecin na czasie.
9: Wielkie odliczanie trwa za tydzień, w sobotę, a więc 23 maja Drawsko-Pomorskie po raz kolejny stanie się motocyklową stolicą Polski. Ja się kłaniam po raz kolejny. Witajcie z tej strony, Mateusz Tomaszewicz. Przed nami SK Rider Show 6. Zaczynamy punktualnie o godzinie 12, a w programie nie zabraknie zlotu motocykli, rozmów z ekspertami czy DJ-a Radia SK, a z nowości pojawi się ekipa Motobandy i Ścigacza.pl. Więcej na sk.pl. Do usłyszenia.
10: Muzyką się żyje.
11: The Best of Mata. Już w piątek przed nami wyczekiwany przez wielu koncert rapera na PGE Narodowym w Warszawie, a ja za kilka chwil dam komuś z Was bilety na to wydarzenie. Zgłoszenie na sk.pl, tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jest maj, a jak maj to wiadomo, juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze się bawić na koncertach. Oczywiście koncerty juwenaliowe odbywają się w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jan Gigi, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Na że SK jest od lat obecna na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Zapiszcie sobie w kajecikach, w notesikach. Słuchajcie nas wtedy uważnie, bo będziemy mieć dla Was mnóstwo biletów na Kortowiadę.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Dwie minuty po 20, Michał Hanczak z tej strony. Mamy środę, już w sumie to wieczór środowy, więc tydzień z górki. A za chwilę między innymi zagram wam End of Beginning od Joe, teraz Andy Dusty Harris z Okaria.

0: poskakane z Blackpink na antenie Radia SK. No być może za chwilę Kuba wskoczy na PGE Narodowy. No dobra, w piątek wieczorem, to za chwilę się wszystko wyjaśni. Cześć Kuba, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Na razie Kuba skoczył po pierwsze na SK.pl, żeby się zgłosić, a po drugie chyba na zakupy.
1: Na zakupy, no.
0: Okej. Okay. Dobra, nie będę ci tam zaglądał teraz do koszyka. Zajrzę do zgłoszenia na SK.pl, w którym napisałeś, że znasz doskonale wersy, wszystkie maty, że jest to naprawdę twój ulubiony artysta i nawet te wersy znasz lepiej niż kod PIN do swojej karty. No to ja mam dla ciebie wyzwanie. Ja zaczynam pewien wers, a ty musisz dokończyć, a jak nie dokończysz, to musisz mi podać PIN do karty. Wchodzisz w to?
1: Dobra, wchodzę.
0: Dobra, spróbujmy w takim razie. To Kiss Kam Podryw Roku, znany hit doskonale. Tutaj jest taki fragment. Masz oczy jak Atlantyk, a ja mam zeza w lewym oku i brwi...
1: I brwi jak Czesław Miłosz, ale może gdzieś to miłość jest.
0: Dobrze, dobrze! No, już myślałem, że poznam twój PIN do karty i sam sobie skoczę na zakupy potem, no. Ale w takim razie pokonałeś mnie i zdobywasz podwójne zaproszenie na koncert The Best of Mata w piątek na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Ale super, Jezu, zajebiście, tak się cieszę strasznie.
0: Bardzo proszę! No, także baw się doskonale w takim razie, a tymczasem zagram nowy hit Maty pod tytułem Echo. Znasz?
1: Znam. Ten kojarzę, akurat nie znam go dokładnie, ale...
0: No, to, bo to jest nowe, no to akurat się można poduczyć troszeczkę. No dobra, no to my gramy, a wy się zgłaszajcie na SK.pl po bilety. Pamiętam.

0: David Guetta pobawił się starym hitem Milky Just The Way You Are, jeszcze pomieszał ten hit z kawałkiem od Stardust, no i wyszła nam naprawdę bardzo fajna wiosenna piosenka. 29 minut po godzinie 20 i tu imprezka, tu Hanczak. Pytam was dzisiaj, czym wy się teraz, aktualnie bawicie? Głosówkę na Messengerze Radia SK Sara zostawiła.
1: Siemanko, moją dzisiejszą zabawką jest książka od logiki.
0: O.
1: Mam pomysł dla wszystkich wykładowców, którzy wykładają na uczelniach. Jeżeli chcecie sobie dorobić, to napiszcie książkę i każcie wszystkim studentom ją kupić, aby przygotowali się z niej do egzaminu, bo na tej podstawie będziecie robić egzamin.
0: Brzmi logicznie. Sara, jak dla mnie, już logikę zaliczyłaś. Benson Boone za chwilę.
2: Reklama. Projekt ZS zaprasza na największy rapowy festiwal ostatnich lat. Szczecin, 20 czerwca, tereny dawnej stoczni historycznej wizytówki ZS. Na scenie Don Guralesco, Belmondo, Wadstoja, Kali i inni. To rapowe święto Szczecina. Więcej na Facebooku i Instagramie. Projekt.ZS. Wszyscy jesteśmy ZS.
3: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
7: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
8: I po reklamie.

0: Gdybym miał wytłumaczyć, co to jest imprezka w Radiu SK Millennialsom, trochę nawiązując do słynnego virala i mema ostatnio, to bym powiedział, że jest to rozrywkowa audycja muzyczna z udziałem słuchaczy, aktywnym i interaktywnym. A gdybym miał powiedzieć to generacji Z, to po prostu bym powiedział, dzwońcie i bawcie się razem ze mną, no. Albo piszcie SMS-y, bądź nagrywajcie głosówki. Teraz akurat chwytajcie za smartfony 664-402-302, niezależnie od wieku pokolenia. Dzwońcie i bawcie się ze mną w zabawę, w której ja zadaję pytanie, a wy musicie odpowiedzieć słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302 to jest właśnie ten moment, żeby do mnie zadzwonić. No więc odbieramy w takim razie. Hanczak z tej strony, Radio SK. Halo, ojej, tylko słuchawa przy uchu, bo nic nie usłyszę. Halo.
1: Halo.
0: Oj, tu będzie ciężko, tu będzie ciężko. To spróbujemy tu. Słuchawka przy uchu, to się przydaje. Halo.
1: Przydaje. Halo.
0: Jak masz na imię?
1: Michał.
0: O, to tak jak ja. Michał, słuchaj, no to czym można bawić się dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia? Czy M?
1: No to może.
0: 3, 2, 1, czas minął. Spróbujmy tutaj. Halo, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
2: Anna.
0: Anna, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
2: Na przykład aerobik.
0: No nie jest to rzecz do zabawy, ale niech będzie, że jest to rodzaj zabawy. Chociaż ja bym wolał inne zabawy. Halo, witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór.
3: Cześć.
0: Jak masz na imię?
3: Danusia.
0: Danusia, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład? Pierwsza litera twojego imienia na początku tego słowa.
3: Dancing.
0: Czym?
3: Dancingiem.
0: Prosiłem o jakieś rzeczy, rekwizyty, a nie, że od razu rodzaj zabawy.
3: Dinozaur.
0: Dinozaur.
3: Jakkolwiek to brzmi.
0: No, dokładnie, wszystko się może kryć pod hasłem dinozaur. I taki pluszowy, i na przykład coś starego. Na przykład mąż może się też kryć pod tym.
3: No, nie, dobrze. No mój mąż 34 lata.
0: A nie, to nie dinozaur, to nie, to taki dinuś jeszcze.

0: BTS w Radiu SK przed 21. To ich hit pod tytułem Swim. A czy tam, gdzie polecimy, w sumie wy polecicie, będzie można pływać? Tego nie wiem.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: No właśnie, jakie to może być miasto? Może jakieś, które słynie z klinik odmładzania i tak dalej? No słuchajcie, no nie wiadomo, dokąd polecicie, ale wiadomo, że pod koniec maja i wiadomo, że z naszą poranną ekipą, Jankesem, Wiktorem i Kamą, przez aplikację możecie się zgłosić naszą na smartfony, do odlotu ściśle tajnego. Dzisiaj do naszej ekipy dołączyła Ola z narzeczonym. Czas na was!
2: Esko.

0: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
1: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
0: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
2: Super.
0: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: I po reklamie.
8: Szczecin na czasie.
9: Po raz ostatni dzisiejszego dnia. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Wszystkim miłośnikom rapu i hip-hopu przypominam, że już 20 czerwca na postoczniowych terenach przy Wulkanie odbędzie się festiwal organizowany przez Projekt ZTS. Na scenie Malik Montana, Ruf Babicze czy Belmondo. Tak się składa, że jako patron medialny mamy kilka wyjściówek do rozdania. Chcecie, piszcie. Szczecin@sk.pl i przekonajcie mnie, dlaczego te wyjściówki powinny trafić do Was.

0: Elsa Szczecin News.
1: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu porozmawiamy m.in. o fizjoterapii zwierząt. Zapraszam Was na materiał Mateusza Tomaszewicza.
2: Czas na kolejną rozmowę w naszym dzisiejszym magazynie, a moim gościem jest pani Dominika Bobowska, inżynier zoofizjoterapii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Często mówi się, że profilaktyka jest ważna dla nas, dla osób, dla człowieka, ale też często zapominamy o profilaktyce dla zwierząt, co też jest bardzo ważne, więc zacznijmy właśnie od tego, jak bardzo ważna jest profilaktyka dla zwierząt.
3: Jest naprawdę bardzo ważna i niestety zapominana, bo powinno się już taką profilaktykę wykonywać w wieku szczenięcym. Bardzo mało popularne są zdjęcia RTG w wieku szczenięcym, co jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ takie zdjęcia pomiędzy 12 a 16 tygodniem życia, maksymalnie do 20, są w stanie nam wykluczyć bądź potwierdzić dysplazję stawów biodrowych czy łokciowych, OCD w stawach. I przez to jesteśmy w stanie wdrożyć leczenie już na bardzo wczesnym etapie choroby.
2: Mhm. Czyli ta profilaktyka, jeżeli na przykład jej nie wdrożymy na początku, bo wiadomo, są różne sytuacje, to jak później zobaczyć, że na przykład nasz piesek czy nasz kotek mają, czy w ogóle inne zwierzątko mają jakieś problemy na przykład zdrowotne? Co wtedy?
3: Generalnie, jeśli chodzi o stricte aparat ruchu, na zdjęcia RTG nigdy nie jest za późno. Zawsze je warto wykonać. Jeśli nie wykonaliśmy tych zdjęć w tym okienku diagnostycznym, o którym mówiłam, to można wykonać je praktycznie później, w każdym momencie. Jednakże jeśli mówimy o stricte o leczeniu na przykład dysplazji stawów biodrowych, która jest bardzo częsta, to niestety takie stricte zabiegi na staw biodrowy niwelujący nam problem mamy do okresu zakończenia wzrostu. Czyli najczęściej do tego 12 do 14 miesiąca w zależności od rasy.
2: Niektóre zwierzęta pewnie rosną jeszcze szybciej, więc takie badanie pewnie też jest potrzebne.
3: Tak. Przy tych ras szybko rosnących, przede wszystkim przy największą uwagę trzeba mieć przy tych rasach olbrzymich i dużych, ale te małe pieski też bardzo często chorują. To nie jest dysplazja stawów, tylko to jest często na przykład zwichalność rzepki, która już potrafi być w tym okresie szczenięcym, na którą niestety nie ma wyboru jak wykonanie operacji, bo prędzej czy później ten pies czy kot, bo koty też chorują, a często są niedozdiagnozowane, trafiają i tak na stół operacyjny.
2: Proszę teraz powiedzieć, oprócz tego, żeby skupiać się właśnie na tym wzroście, czy są jeszcze jakieś zakamarki profilaktyki, na których też musimy się skupić?
3: Tak. Każdy pies i kot raz w roku do okresu, kiedy już będzie tym zwierzęciem starszym, powinien mieć robione badania krwi, czyli morfologię, biochemię, jonogram, witaminę B12, kwas foliowy. Po wkroczeniu już taki wiek seniorski, do tego wszystkiego powinno dojść do badania moczu, USG, echo serca i badania ciśnienia krwi, bo o tym zapominamy, i tarczyca, bo o tym zapominamy, ale zwierzęta też chorują na nadciśnienie, też chorują na tarczycę, na niedoczynność i nadczynność, i też jest to coraz częstszym problemem. Tych zwierząt diagnozuje się coraz więcej.
2: A jeżeli już powiedzmy, że zwierzak został zdiagnozowany i niestety ma na przykład problemy, to na przykład można się do pani wtedy zgłosić, żeby pomóc takiemu zwierzakowi?
3: Generalnie wizyty u fizjoterapeuty, takie profilaktyczne, powinny być raz w roku, żeby sprawdzić każdy staw, sprawdzić ruchomość tych stawów, sprawdzić zwierzaka w ruchu, bo na co dzień opiekunowie nie są w stanie tego wychwycić, albo mój ulubiony tekst: on ma tak zawsze.
2: Aha, czyli zawsze coś się dzieje, a
3: od zawsze coś było, a nie było reakcji na to, bo uznawało się to za normą, a normą to nie jest. I tym szybciej zdiagnozujemy stawowo takiego zwierzaka, tym dobrą sprawę mamy później większy problem. Więc ta reakcja, tym szybciej, tym lepiej, jest tutaj jak najbardziej właściwa.
2: Proszę powiedzieć teraz, jak wygląda taki etap, jeżeli na przykład, nie wiem, piesek ma problemy, to no właściciel musi jakby też poświęcić mu czas i na przykład przychodzimy do pani. Jak pani jest w stanie pomóc?
3: To zależy, jaki ma problem, ale no przede wszystkim w przypadkach ortopedycznych naszym celem fizjoterapeutycznym jest opanowanie objawów bólowych, zwiększenie mobilności tego zwierzaka, ogólnie poprawienie jakości życia, bo też trzeba tutaj wspomnieć, że starość to jest tylko etap życia, a nie choroba. I te zwierzęta starsze też potrzebują tej fizjoterapii, żeby chodzić sprawnie na spacery, żeby cieszyć się życiem, bo to jest tylko etap, a nieleczenie w okresie starości jest zaniedbaniem.
2: Jak często pani idzie sobie po ulicy i obserwuje pani pewnie zwierzęta, strzelam, że na pewno tak jest, to już pani widzi, który zwierzak ma problemy i który powinien właściciel szukać pomocy?
3: Tak. I co jest najstraszniejsze, jest to 70% psów widzianych na ulicy, jak nie więcej.
2: Jeżeli teraz porozmawiajmy też o tym etapie fizjoprofilaktyki, proszę mi powiedzieć, gdzie szukać pomocy, jeżeli pies jest naprawdę przewlekle chory i nie mówię tutaj tylko o tym, że nie wiem, źle łapę stawia, ale na przykład no, choruje na jakieś potężne choroby krwi, nie wiem, serca.
3: Generalnie takich przeciwwskazań do fizjoterapii jest niewiele i każdemu zwierzakowi w jaki sposób jest się w stanie pomóc. Nawet tym zwierzakom, które chorują na nowotwory złośliwe, jest coś takiego jak rehabilitacja onkologiczna. Także gama fizjoterapii na dzień dzisiejszy jest naprawdę olbrzymia. I tutaj czasem nie będzie spektakularnych efektów, ale nam nie chodzi o jakieś spektakularne efekty, tylko faktyczną, realną pomoc, poprawienie jakości tego życia, czy zmniejszenie tego bólu, albo zachowanie choroby na takim etapie, na którym ona jest, żeby ona się nie pogłębiała.
2: Czyli tak jak przychodzi osoba do lekarza, mówi, panie doktorze, proszę mi pomóc, bo coś mnie boli, tak? Zwierzę tego nie powie, no ale są pewnie jakieś znaki i właśnie i na czym trzeba się skupić, żeby wiedzieć, że coś jest naszemu czworonogowi.
3: Trzeba swoje zwierzęta macać, tak powiem kolokwialnie, tylko one nie pokażą tego bólu na zasadzie płaczu czy takiej wokalizacji. To są naprawdę nieraz drobne objawy bólowe, czy na przykład jak się dotknie to samo miejsce trzy razy, to ten pies trzy razy się automatycznie obliży, czy się spojrzy, czy mrugnie.
2: Zdrygnie może też, tak?
3: Tak, ale to już jak bardziej boli. Bo te objawy bólowe takie subtelne to często są niezauważalne. Bardzo mała procent opiekunów, to najczęściej to już są naprawdę bardzo świadomi opiekunowie, którzy wcześniej mieli styczność z fizjoterapią, są w stanie to wykwytyć. Że dotykać swoje zwierzęta, patrzeć uważnie, patrzeć jak się poruszają, czy te kroki są równe, czy na przykład nie kręcą za bardzo biodrami, czy jak chodzą, to ta głowa nie chodzi góra-dół.
2: Jak u kury, tak? Dobrze
3: tak,
2: rozumiem?
3: Tak, coś takiego, bo to jest akurat taki schemat ruchu, który świadczy o kulawiźnie w kończynach piersiowych, która jest ciężka do diagnostyki, bo taki zwykły opiekun najczęściej jest nie widzi, bo ona jest taka niezauważalna, taka naprawdę zauważalna jest w momencie, kiedy ona już jest naprawdę tak bardzo nasilona.
2: Teraz skupmy się na przypadkach. Z jakim najdziwniejszym według pani przypadkiem przyszedł opiekun ze swoim zwierzakiem? Czy jest takie coś, żeby pani była zaskoczona?
3: Nie tyle co zaskoczona przypadkiem jako jednostkę chorobową, ale zwierzęciem, bo był to kangur.
2: O, z kangurem do pani
3: tak.
2: Przyszli?
3: Walabia Beneta, dokładnie. Był to pacjent neurologiczny, który z dnia na dzień po prostu przestał chodzić, przestał się pionizować, leżał, miał przykurcze, miał problemy z jedzeniem, bo walabie biorą jedzenie w ręce i potem jedzą, a on takiego odruchu nie miał, trzeba mu podtrzymywać tą marcheweczkę, czy podawać właśnie granulat.
2: I udało się wszystko?
3: Wypracowaliśmy pewne rzeczy, jednakże tutaj niestety historia się dobrze nie kończy, bo przyczyna też nie była znana tego jego stanu chorobowego i dostał niewydolności nerek, trzeba było prostu poddać go eutanazji. Mm-hmm.
2: A proszę mi teraz powiedzieć, co ze zwierzętami, pieskami, kotami, które są w schroniskach. No wiadomo, że schroniska niektóre nie mają nawet takich pieniędzy, żeby wołać fizjoterapeutę, ale czy są jakieś takie programy, które mogą pomóc takim zwierzakom w schronisku na przykład?
3: Generalnie ja schroniskom czy fundacjom nie odmawiam pomocy. Nie prowadzę im całej fizjoterapii, ale na przykład prowadzę im takie szkolenia z podstaw, z tego, co oni mogą sami zrobić. Czyli jakieś podstawy masażu, czy podstawy kinezyterapii. Też zdarza mi się po prostu skonsultować psa, powiedzieć, tu on ma z tym i z tym problem, możecie robić to i to.
2: Mhm. Czyli taka pomoc taka, że wiadomo, że coś jest ze zwierzakiem i w którym kierunku iść, aby temu zwierzęciu było po prostu lepiej, tak?
3: Dokładnie, ale też problem jest taki, że te zwierzęta w schroniskach, większość ma jakiś problem niestety.
2: Mhm. No wiadomo, z jakiejś przyczyny tam trafiły. Wiadomo, że też jest tak, że ludzie zaczynają wyjeżdżać na wakacje, wtedy zostawiają takie zwierzęta, porzucają, no ale też po prostu właśnie, bo może być chory, dlatego też jakby, no nie wiem, kupimy nowego małego szczeniaczka, tak?
3: No, to też jest problem. Jest taka pewna grupa opiekunów, która na przykład na początku decyduje się, najczęściej tak z pacjentami neurologicznymi po operacjach kręgosłupa, którzy są ciężkimi pacjentami, którzy wymagają naprawdę długiej fizjoterapii, żeby stanąć na nogi. I czasami tak się zdarza, że opiekunowie są tak zmęczeni psychicznie całą tą sytuacją, nie są w stanie sobie z tym poradzić, już nie wierzą, że ten pies zacznie czy kot chodzić i po prostu poddają takiego zwierzaka eutanazji.
1: I tutaj stawiamy kropkę i zmieniamy temat, przenosząc się na bokserski ring. Zapraszam Was na rozmowę Oliwii Rudnickiej.
4: Dzisiaj w studiu mam przyjemność gościć Pawła Stępnia, którego dzisiaj obnażymy zarówno z jego historii, jak się zaczęło.
5: Więc ogólnie sporty walki trenuję od 29 lat. Zaczynałem od aikido u trenera Roberta Mirka, z którym do dzisiaj mam kontakt i pozdrawiam go serdecznie, bo to tak naprawdę dzięki niemu poszedłem na boks, ponieważ on do aikido dołączył elementy bokserskie. No i w tym boksie tam na jego treningach tak dobrze mi szło, że w 2005 bądź 2006 roku zawitałem do klubu BKS Sztorm Szczecin do trenera Jarosława Poznarskiego i trenera Fryderyka Krausa. No i tam zacząłem swoją przygodę z boksem, natomiast gdzieś po dwóch czy trzech latach gdzieś odstawiłem to na bok, wróciłem z powrotem gdzieś do korzeni, też gdzieś tam po drodze tajski boks, tak, czyli próbowałem tak interdyscyplinarnie w tych sztukach walki gdzieś się odnajdywać. No i w 2009 roku, jakoś na przełomie 9-10 roku zaszedłem do klubu BKS Olimp Szczecin, w którym aktualnie teraz znowu do niego wróciłem, do trenera Tomasza Króla, Edwarda Króla i Radosława Króla. No i tam toczyłem swoją karierę amatorską, no i tam zdobywałem w tym klubie najwyższe laury, tak? Byłem w kadrze Polski, no multimedalistą byłem, mistrzostw Polski, pucharów Polski, tak? Nawet później w 2013 roku dostałem się do półzawodowej ligi World Series of Boxing. To jest liga, w której najlepsi amatorzy z całego świata, z każdego kraju najlepsi zawodnicy z danej wagi startują w takich turniejach, gdzie było to już po 5 rund w mniejszych rękawicach. Tam miałem zaszczyt stoczyć walkę z dwukrotnym mistrzem olimpijskim, kilkukrotnym mistrzem świata Julio de la Cruzem, Kubańczykiem. No i ta walka dała mi dużo, ponieważ ona pokazała mi, w jakim miejscu jestem i ile jeszcze muszę włożyć w pracę do tego, żeby jednak ten poziom był wyższy. No i w 2015 roku postanowiłem przejść na zawodowstwo.
4: Coś kluczowego było w tym roku?
5: Tak, było. Kluczowe było to, że byłem troszeczkę oszukiwany w tym boksie amatorskim i gdzieś z racji tego, że miałem mniej walk niż inni przeciwnicy, byłem mniej gdzieś tam popularny w cudzysłowie w tym boksie amatorskim, no to gdzieś tam minimalnie zawsze zawsze dawali mi tą przegraną, niejednogłośną, tak? No ale mój boks polegał właśnie bardziej na znajdywaniu ciosów celnych.
1: I tutaj stawiamy kropkę, ale wy oczywiście zostańcie z nami. Krzysztof Baziuniak, do usłyszenia.
0: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszej rozmowie dnia będzie sportowo. Zapraszam Was na materiał Mateusza Tomaszewicza.
2: Dziś moim gościem jest pan Krzysztof Bobala, organizator Invest in Szczecin Open, bo dziś będziemy rozmawiać o tenisie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Panie dyrektorze, zacznijmy od tego, że pan tenis kocha chyba od małego. Jak to wyglądało u pana? Bo no, z tenisem myślisz tenis, myślisz pan Bobala. Tu w Szczecinie na pewno.
6: Ja też myślę, Krzysztof, to znaczy tenis, i to jest, udało mi się wciągnąć też całą moją rodzinę, gdzie z dziećmi nie było problemów, bo do dzisiaj jest super, że mogę wyjść na kort i grać z synem czy z córką. Żona też próbowała, w związku z kontuzją nie mogła grać dłużej. Oczywiście to był poziom bardzo amatorski, natomiast udało mi się ją wciągnąć tak, że w tej chwili ogląda praktycznie każdy turniej razem ze mną, zna się na tenisie, ma swoich ulubionych zawodników. Taylor Fritz to jakiś w ogóle gwiazdor jej, więc jest śmiesznie w domu, bo potrafimy się kłócić o to, kto wygra ze względu na sympatię. I rzeczywiście ten tenis jest wszechobecny zarówno w firmie, jak i w domu, i to jest fajne. Jest to moje takie, to nawet nie, trudno nazwać hobby, ja jestem po prostu trochę trzepnięty na punkcie tenisa i zawsze lubiłem sport. Kiedyś ktoś mnie dojrzał, jak grałem gdzieś rakietką do badmintona i gumową piłeczką przez linkę na asfaltowym boisku na Wojska Polskie, na Kazimierza Królewicza w latach, początek lat 70. Ja miałem wtedy, nie wiem, 9 czy 10 lat. I wciągnięto mnie do pan Andrzej Wroński, pamiętam nazwisko mojego pierwszego trenera, którego pozdrawiam, bo jeszcze ciągle jest na chodzie i odwiedza nas podczas dużego turnieju. Andrzej Wroński jakoś mnie tam przyuważył, wciągnął mnie najpierw do Czarnych Szczecin, potem przyszedłem do SKT, grałem tam parę lat, bez większych sukcesów, jakichś takich, no gdzieś poszło jednak, ważniejsza była nauka, ważniejsze były potem studia, ale udało mi się być na dwóch spartakiadach młodzieży, udało mi się być nawet jakimś tam brązowym medalistą mistrzostw okręgu w grach podwójnych, bo je lubię i zawsze najbardziej w tenisie i w badmintonie. No i tak szło to najpierw, to było, praktycznie byłem bez przerwy związany z tenisem, tak? Bo jako dziecko to była taka moja pasja fajna, nastolatka czy wcześniej dzieciaka, gdzie chodziłem, gdzie byłem dumny, chodziłem z rakietą. W tamtych czasach, w latach 70. mieć rakietę, a ja miałem dzięki rodzicom, potem dostawałem te rakiety z klubu i to chodziłem dumny po podwórku na Kazimierza Królewicza, bo to było coś. Ja byłem tam, wiadomo, wszyscy graliśmy w piłkę nożną, jeździliśmy na rowerach, ale ja się wyróżniałem tym, to wtedy się zaczęły też, ja grałem troszeczkę wcześniej niż się zaczęły czasy FIBAKA, czyli ja grałem chyba od 70 tam drugiego czy trzeciego roku, a Wojtek FIBAK, który zresztą nas odwiedza na turnieju, zawsze tam wspominamy, no to był 70, tam chyba 6 rok. Więc chodziłem dumny po podwórku z tą moją torbą tenisową. Najpierw oczywiście to nie była torba, ale no potem już się tak wszystko poukładało. I z tego klubu dość płynnie przeszedłem do, bo wiadomo, bo skończyła się podstawówka, zaczęło się liceum, tam grałem, nawet jestem jakimś mistrzem szkół średnich w Szczecinie. Był taki moment, więc to było, reprezentowałem dumnie dwójkę, a potem na studiach Irek Maciocha, czyli mój kolega, który był trenerem w SKT, w związku z tym, że chciałem sobie gdzieś tam dorabiać, no to wziął mnie na takiego instruktora też pomocniczego, że tak powiem, mimo że nie miałem papierów, no ale grałem, więc byłem sparring partnerem i uczyłem trochę tych młodszych jakichś adeptów tenisowych. I zaraz właściwie tak na dobrą sprawę skończyłem liceum, no to przecież to chwila, moment gdzieś tam już już grałem wtedy tylko amatorsko. Na studiach tak jak przeszedłem trochę na stronę badmintonową, bo nie było sekcji tenisowej. A zaraz po studiach i na studiach właśnie jakby byłem tym instruktorem, a zaraz po studiach tak naprawdę założyłem tę moją firmę, która ma 36 lat w tym roku i to po 2 czy 3 latach robiło już duży turniej, ale wcześniej robiło jeszcze 2 turnieje mniejsze. Taki bezzawodowy turniej kobiet w Gryfinie, to był mój pierwszy zawodowy turniej, to był ITF-u, czyli tej Międzynarodowej Federacji Tenisowej, turniej z zawrotną pulą nagród, nie wiem, $5,000 czy coś takiego. Poniosłem tam potężną porażkę organizacyjną, ostatnią moją porażkę organizacyjną. Pierwszą i ostatnią tak naprawdę nauczyła mnie bardzo wiele pokory, bo wydawało mi się, że już właściwie możemy Wimbledon organizować, a to tak nie jest. No i potem już jak się zaczęły turnieje, to coraz bardziej w ten tenis jeszcze wsiąkałem, już taki bardziej profesjonalny. No my dzisiaj jesteśmy... Ta rola organizatora tenisowego, organizatora imprez tenisowych jest zdecydowanie prostsza dzisiaj, bo tenis stał się niezwykle popularny. Tak jak my mówimy o latach, kiedy tak naprawdę była absolutna posucha w polskim tenisie, bo pierwszą dopiero czekaliśmy na czasy po Wojtku Fibaku, czekaliśmy bardzo długo na czasy Jurka Janowicza, Łukasza Kubota, pary Fürstenberg-Matkowski, czyli naszej tutaj, częściowo naszej pary lokalnej, ale musieliśmy cały czas obserwować tenis, musieliśmy patrzeć, jacy zawodnicy, gdzie oni są, których warto zapraszać, których możemy też zaprosić, bo to też nie na wszystkich nas stać, więc trzeba było się na tym tenisie znać. Ten tenis był obecny, ja bardzo dużo wyjeżdżałem na różnego rodzaju turnieje po Europie i nie tylko, oglądając, jak to robią bogatsi, wtedy dużo bogatsze kraje, dzisiaj jesteśmy na trochę innym poziomie jednak, także ekonomicznym. I to widać, że to, co było kiedyś, to było bardzo trudne. Ja cały czas mówię, często gdzieś udzielam jakichś wywiadów, czy prowadziłem bardzo dużą akcję dla organizatorów turniejów zawodowych w Polsce, ten Lotos PZT Polish Tour, gdzie byłem dyrektorem tego. I ja wszystkim mówię, że to wszystko wymaga cierpliwości, ogromnej cierpliwości. My taką cierpliwość mieliśmy, bo tak naprawdę to... Pierwsze 3 edycje to były edycje, w które trzeba było wkładać pieniądze. Mieliśmy sponsora, bo od razu bank był, jakby jeszcze kiedyś Pomorski Bank Kredytowy był tym pierwszym sponsorem od pierwszej edycji, ale mimo wszystko tych pieniędzy nie starczało. I można było powiedzieć, nie, no nie zarabiamy ten, ale to była grupa, wtedy jeszcze nas było więcej, nie byłem tylko Agnieszka, ja, czy teraz Kacper, syn, natomiast wcześniej była nasza, ta grupa była 6-osobowa, taka organizacyjna, management tego turnieju mniej więcej tyle ludzi miał i to była grupa wariatów po prostu. To są początek lat 90., początek jakby kapitalizmu w Polsce, wszystko się rozwija i nagle ludzie po tak naprawdę, nie wiem, tam 30 lat mówią, zrobimy w Polsce Wimbledon. No nie zrobiliśmy Wimbledonu, ale mimo wszystko jesteśmy bardzo dumni wszyscy z tego, że to powstało i że ten turniej dzisiaj ma taką renomę w świecie. Turniej będzie miał 33. edycję, a tak naprawdę 30 lat Challengera, czy 30 lat obecności w ATP, więc mamy mały jubileusz. Obiecały nam już się właściwie zapowiedzieli włodarze z ATP, no bo jesteśmy takim dość znaczącym w świecie Challengerów wydarzeniem i to jest fajne, no. Wiele osób się przewinęło przez tą organizację. Wiele związków z tych turniejowej ekipy, którym my jakby do dzisiaj trzymamy za nich kciuki, bo i małżeństwa, i dzieci, i prace do jakieś magisterskie i doktorskie. To jest kawał historii. To jest po prostu kawał historii tego miasta, kawał historii sportu tego miasta i kawał historii tenisa w Polsce, tak? Bo oczywiście najważniejsi są zawodnicy, bo bez nich nie będzie popularności. Natomiast my nie dość, że popularyzujemy sam tenis tutaj w naszym regionie i wiemy, jaki jest wzrost po każdej edycji, jaki jest wzrost chętnych na szkółki tenisowe, ale to też jest niezwykle zauważalne, jeżeli chodzi o funkcję ball kids, czyli tych ball boyów, ball girls. My jeszcze parę lat temu musieliśmy bardzo zabiegać o to, żeby byli chętni. Nie była, jak tenis nie był taki popularny, to tych dzieci było zdecydowanie mniej. Dzisiaj ja mam taki problem, jak się odbywa się nabór na dzieci. Ja mam telefony od różnych znajomych. Słuchaj, bo moje dziecko, albo dziecko moich znajomych, albo tamto. I żeby tylko przyjąć, bo tych dzieci jest zdecydowanie mniej. Niestety jeszcze raz taką liczbę dzieci musimy im odmówić z żalem, ale mówimy może w przyszłym roku i to jest fajne, że jednak to rzeczywiście ten tenis, turniej jest popularny, to widać też po tym, że ludzie dzisiaj z dumą chodzą na kortach z koszulkami z naszym logo turnieju. Także zrobił się fajny produkt marketingowy.
2: No właśnie, czy w Szczecinie popularność tenisa, tak jak pan powiedział, cały czas rośnie i czy to widać już od tych najmłodszych lat, że rodzice przychodzą z dziećmi, zapisują je na te jakieś różne szkółki? Jak to wygląda z pana perspektywy oczywiście?
6: Czy dzieci jest bardzo dużo grających i to jest bardzo fajne i tak jak mówiłem, że po każdym turnieju te liczba tych dzieci wzrasta, ten tenis się staje bardziej popularny. Dzieci często są zabierane przez rodziców na turnieje na zasadzie, że tak powiem, osób towarzyszących rodzicom. I w związku z tym, że mamy dla nich atrakcje, mamy ten Kids Day, cały dzień dla dzieci, wy też jesteście ze swoimi atrakcjami dla dzieciaków i te dzieci, które przychodzą niby się bawić, niby coś tam spróbować, to nagle staną z tym rodzicem, wejdą na kolana, patrzą, grają, fajnie grają. Inaczej się ogląda tenis na żywo niż tenis w telewizji i taka jest różnica, dlatego my też podczas turnieju organizujemy ten od wielu, wielu lat, nie wiem, 98 czy jakoś tak, festiwal muzyczny, po to właśnie, żeby i robimy wolny wstęp, dlatego żeby ludzie mogli przyjść do nas, zobaczyć ci, którzy chcą tylko wysłuchać koncertu, ale mają wstęp wolny wcześniej. Przyjdź na korty, zajmij sobie miejsce, a potem wejdź albo zajrzyj chociaż na kort, zajmij sobie miejsce przed sceną, a potem przyjdź na kort i zanim się rozpocznie koncert, bo i tak się nie rozpocznie przed zakończeniem meczu ostatniego, to zobacz, jak to wygląda. I tak naprawdę ja mam ogromną rzeszę różnego rodzaju mniejszych, większych znajomych, którzy mówią, dzięki temu, że przyszedłem na koncert, jestem dzisiaj wariatem tenisowym. I to jest to, że ludzie sobie biorą urlopy na czas turnieju po to, żeby móc oglądać mecze, bo to jest jednak nie tylko... Tenis jest takim kręgosłupem tej imprezy. Natomiast my staraliśmy się to przez wiele lat obudować różnymi innymi
2: gwiazdy,
6: atrakcjami.
2: Gwiazdy,
6: ten turniej gwiazd, turniej jakiś biznesu, festiwal, ten Kids Day, wiele atrakcji i to jest to, że ta impreza się wtedy broni.
2: Mm-hmm. To tak jeszcze na koniec mam jedno pytanie. Czy jeżeli tenis będzie się rozwijał, to na przykład taka Świątek teraz, tak, czy kiedyś Radwańska, dobrze pamiętam, to też właśnie pomagają, żeby ten tenis właśnie jeszcze jakby zwiększał, nie tylko przyciągał kibiców, ale też i zawodników?
6: Absolutnie tak. My nie mamy systemu szkolenia, to nad tym ubolewam. Nie będę teraz tego rozwijał, bo to moglibyśmy rozmawiać półtorej godziny. Nie mamy takiego dobrego, on się tworzy i to mam nadzieję, że się stworzy wreszcie i będzie lepiej, łatwiej tym młodym zawodnikom, bo oni mają ogromny problem jest z przejściem z wieku dziecięcego, czy nawet juniorskiego do seniorskiego. Są ogromne pieniądze i to najczęściej niestety rodzice wykładają. Natomiast tak jak wcześniej był Wojtek Fibak, potem po Wojtku Fibaku, jako Wojtek skończył, nie było następnej gwiazdy. Nikt nam się taki nie urodził i rzeczywiście ta posucha trwała wiele, wiele lat, bo dopóki, tak jak mówiliśmy, talent Jurka Janowicza, ale teraz jak spojrzymy na ostatnie lata w tenisie, Jurek Janowicz skończył karierę, ale był Łukasz Kubot, który grał w Debla dobrze i wygrywał Wielkiego Szlema, a już się rodził Hubert Hurkacz. W międzyczasie, jak był Janowicz, grała Agnieszka Radwańska, damska część tenisowa, gdzie może nie osiągała tak spektakularnych sukcesów jak Iga, no ale była naprawdę w czubie, wygrywała Mastersa i była, jak dobrze pamiętam, drugą rakietą świata, więc to się wszystko skończyła Agnieszka, tak naprawdę żadnej posuchy, weszła Iga. Mamy ten problem dzisiaj, tak myślę, właśnie taki problem, że nie ma tej ciągłości w skokach narciarskich, bo nagle nam się, no jest, jest ten młody Tomasiak, ale to jest nasz sport narodowy i wszyscy się martwimy, bo stok żyła, ktoś tam kończy karierę, dziękuję, koniec, kropka, nie ma. Tu na szczęście jest i wydaje się, że będziemy mieli tą, to szczęście, że kolejne pokolenie, dzięki właśnie, tak jak pan powiedział, Agnieszce, Idze, Hubertowi, dzisiaj dużo chętniej grają, widzą też, jak dużo siły, jak dużo energii, jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby wygrywać.
1: Zostańcie z nami, bo już za chwilę magazyn lokalny.
0: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina na pierwszy ogień poleci rozmowa, a w zasadzie historia o tym, jak zrzucić 50 kg. Następnie przeniesiemy się do budynku Filharmonii w Szczecinie. Koniecznie zostańcie z nami.
0: SK Szczecin.
1: I tak jak zapowiedziałem, rozpoczynamy o historii zmiany swojej sylwetki. Zapraszam was na rozmowę Oliwii Rudnickiej.
4: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a dzisiaj w naszym szczecińskim studiu będzie taka dosyć wyjątkowa historia, o której więcej powie trener osobisty Mateusz Władkowski. Cześć.
7: Cześć Oliwia, dzień dobry.
4: Co to za historia? Zacznij tak delikatnie, żeby wprowadzić naszych słuchaczy.
7: Co? Przyprowadziłem tutaj Bartka wzór, żeby ludzie zrozumieli, że jeżeli chcą coś zmienić w swoim życiu, to muszą ciężko pracować. Wiele osób myśli, że jak poćwiczy miesiąc, to ich życie się zmieni. I chciałbym, żeby po prostu zrozumieli ten proces, a on go przeszedł bezbłędnie. To jest bardzo ciężki okres 2-3 lat, gdzie ze 140 paru kilo doszliśmy do 90 i cały czas waga spada. Tylko właśnie chcielibyśmy opowiedzieć o tym, jak to wyglądało, bo to nie były tylko łatwe chwile, tylko było bardzo dużo też ciężkich chwil, które Bartek ładnie przetrwał przede wszystkim, więc chciałem go też tutaj ładnie wyróżnić.
4: Mhm. No i jak zaczęła się wasza współpraca? I jak na początku wyglądają ćwiczenia u takiej osoby?
7: Właśnie, wiesz co, dlatego jest świetnym Bartek przykładem, bo Bartek przy 140 kg tak naprawdę jeszcze nie powinien iść na siłownię. Więc ja go odwiedziłem, zrobiłem mu przegląd lodówki, zrobiliśmy rozmowę, zrobiłem mu trening do domu, który Bartek trzymał chyba rok. I bazując na tym, co go nauczyłem, co mu dałem za informację, zrzucił, nie wiem, 21 kilo. Chciałem oddać głos Bartkowi Jaskulskiemu, mojemu podopiecznemu.
8: Właśnie. Dzień dobry wszystkim, cześć. Jestem Bartek, jestem grafikiem komputerowym, stąd też zaczęliśmy naszą wspólną przygodę. Tak, tak jak mówisz, najpierw była lodówka, ćwiczenia w domu, proste, dużo spacerów przede wszystkim. To nie była wycieczka od razu na siłownię. Tak jak wspomniałeś, nakierowałeś mnie, jak powoli powinniśmy się za to zabrać.
4: Mhm, ale 140 kilo to w sumie nie bierze się znikąd, czyli raczej miałeś ten taki tryb siedzący, prawda?
8: Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest efekt mojej siedzącej pracy. Pracuję przy komputerze i bardzo dużo też pracuję. To też było wynikiem
4: jedzenia, no, które jest gdzieś w okolicy i można zamówić.
8: Zgadza się, jak najbardziej w tą stronę. Wydaje mi się, że też nieświadomość tego, co jemy na co dzień. Przy siedzącej pracy bardzo dużo miałem okazji picia słodkich napoi, z czego sobie nie zdawałem sprawy, jakie to jest szkodliwe. No i później właśnie Mateusz po kolei wytłumaczył, co jest ważne, co trzeba wyeliminować. I posłuchając go, tak naprawdę wdrożyłem ten plan i powoli zaczęliśmy pracować nad tym.
4: To od kiedy zaczęliście?
7: Wiesz co, dat ci nie powiem, bo to już było dawno, wiesz, i ten czas naprawdę szybko leci, ale to chyba z 4 lata, Bartek, temu, co? Albo 3, pamiętasz?
8: 3, bym powiedział, 3 lata.
4: Czyli to nie jest tak, że zrzuć 50 kilo w miesiąc, tak o.
7: Właśnie i o to chodzi, bo przychodzą ludzie i myślę, że oni jednym treningiem, nie zmieniając nic, oni po prostu zrzucą nie wiadomo ile i to będzie tak, o. A u Bartka to była naprawdę ciężka praca i mówię, to był, najpierw musiał sobie poradzić sam, bo przez takich kilogramach to nawet niebezpieczne jest z kimś ćwiczyć.
4: Mhm. No i w takim razie, jak to obecnie wygląda? Czy miałeś problemy z nadmiarem skóry?
8: Nie, właśnie nie było tego problemu. Jest to wynik przemyślanej strategii, że tak powiem, Mateusza. Jest to długi proces, który, że tak powiem,
7: Wtrąca się Bartkowi słowo. Chodzi o to, że im dłużej będziemy redukować wagę i jeżeli odpowiednio odżywimy organizm, to ta skóra nam nie zostanie. Bo jaki jest problem wielu ludzi? Na przykład wielu ludzi, którzy używają inkretyny, czyli to na przykład GLP, czyli tak zwany Ozempic, oni bardzo dużo chudną, ale oni w tym czasie nie jedzą. Oni nie trenują, więc tracą i masę mięśniową, i tracą dużą ilość tkanki tłuszczowej i jest to za szybki proces. Organizm nie zadąża, żeby tą skórę sobie zbierać. U Bartka jest perfekcyjnie, naprawdę wszystko wyszło, bo po prostu nie musi teraz robić operacji. A co się dzieje z ludźmi, którzy tak szybko jakby schudną? Oni i tak nie są szczęśliwi i zadowoleni, bo oni mają potem przed sobą no, tak zwany pysk buldoga. To jest brzydka nazwa, ale naprawdę się tak no to mówi. Czyli tą skórę wiszącą niestety na dole. I no, to są już kolejne pieniążki, poważne operacje, żeby to usunąć.
4: Myślę, że kobiety też się borykają z tym problemem, że mają nadmiar tej skóry gdzieś tam na ramionach. I wtedy też planują operację.
7: To są tak zwane pelikany albo hrabianki, no. Faktycznie kobiety zawsze o to pytają. No i mówię, to też zawsze tłumaczę. Niestety z tym nie da się punktowo nic zrobić, ale redukując całą masę ciała i trenując, wypełnimy sobie ten obszar mięśniem i to się ładnie ujętrzy. Więc to też musi być proces.
4: Czyli jeśli słuchają nas słuchacze, którzy borykają się z podobnym problemem jak Bartek, to co, jak zacząć?
7: Właśnie, Bartek, co było twoim takim problemem w ogóle, jak byłeś no otyły, powiedzmy sobie szczerze? Co było największym problemem?
8: Ja może powiem, jaki był mój moment kryzysowy, który spowodował, że stwierdziłem, że warto coś z tym zrobić i to tak dłużej nie powinno wyglądać. Nie zapomnę, no ważyłem wtedy 140 kilo. Zwykła, prosta czynność, zakładanie butów. Pamiętam, że miałem moment, że założyłem buta, podniosłem się, zakręciło mi się w głowie. Poczułem, jak się zmęczyłem tą prostą, zwykłą czynnością. No i stwierdziłem, że mam 30 lat i to tak nie może wyglądać. W tym wieku nie powinienem mieć takich problemów. No i wydaje mi się, że zakiełkowała wtedy jakaś determinacja we mnie. No i od tego się zaczęło. To był moment, który spowodował, że chciałem zacząć dbać o siebie, chodzić na siłownię. Wydaje mi się, że wszyscy powinni zaszczepić w sobie taką konsekwencję chodzenia na ćwiczenia, dbania o coś, żeby to nie było chwilowe, żeby to nie trwało tydzień, dwa i później taki proces nagrody, że wytrzymałem tyle, to należy mi się teraz nagroda. Trzeba być konsekwentnym w swoich ćwiczeniach, w swojej diecie, w swoim ruchu, czy nam się chce, czy nam się nie chce. Wydaje mi się, że właśnie ta determinacja to jest klucz do efektu.
4: Czy osiągnąłeś już swój cel, czy jeszcze do niego zmierzasz? Jak to wygląda?
8: Osiągnąłem mój cel. Powiem więcej. Mój cel po prostu kiedyś był czymś, co chciałem osiągnąć, a dzisiaj stał się moją codziennością. Na przykład nie wyobrażam sobie odpuścić tej ciężkiej pracy i mój dzień, każdy wygląda teraz tak samo, że potrzebuję właśnie sportu, potrzebuję zdrowo jeść, to wpływa bardzo na moje samopoczucie. Nie wiem, jak wcześniej funkcjonowałem, szczerze mówiąc.
4: Czyli to nie jest tak, że po takiej diecie można od razu wrócić na same tory, bo przecież schudłem.
8: Wydaje mi się, że mogą być takie przypadki, ale to kwestia jakiegoś zaangażowania.
7: Wiesz co, tak jak Bartek mówi, to jest właściwie bardzo częste. No, statystyka jest niestety nieubłagana i kurczę, nie chcę, bo mówię z pamięci, ale około na 100 osób, które zrzucą jakąś wagę, na 90% wróci do poprzedniej. Ale skąd to się bierze? Dlaczego ja troszkę inaczej podchodzę do ludzi i dbam jakby o całą kształt, o fizjologię, uczę ich jeść, bo to jest warunek, żeby oni utrzymali efekty. Oni muszą rozumieć, po co oni jedzą. Ja zawsze na pierwszym spotkaniu zadaję pytanie, po co ty jesz? I ludzie na przykład bardzo się dziwią, że zadaję to pytanie, ale chodzi o to, żeby oni mieli w głowie, że oni mają odżywić organizm. I dlaczego ludzie bardzo często odpuszczają, bo zakładają sobie jakiś duży cel, nie mogą go osiągnąć, osiągną tylko troszkę, już mówią, a jest dobrze. I potem bardzo często jest powrót do poprzedniej wagi z nadwyżką. A u Bartka ten proces trwał 2 lata, i powiem uczciwie, uczeń przerósł mistrz. Bo w pewnym momencie on trenował 5 razy w tygodniu, jadł dużo, bardzo zdrowo, a ja sobie na przykład trenowałem 2 razy. Jak Bartka poznałem, to szczerze powiem wam, nie mógł zrobić pompki. Pamiętam, jak go próbowałem uczyć pompkę i to było dla niego za dużo.
4: A teraz robi więcej od ciebie.
7: Słuchaj, po dwóch latach chłop jedzie dwa tygodnie w góry, robi, nie wiem, 100 tysięcy kroków, wspina się na skałkach, morsuje, gra w squasha, ale w ogóle to też chciałem o tym opowiedzieć, bo ja staram się wyznaczać takie małe cele, żeby ludzie nie trenowali tylko, żeby schudnąć. Więc u niego takim początkiem był, że grał z kolegami w squasha i chciał być lepszy. Więc wzmacnialiśmy nogi. I mimo wszystko, mimo że faceci to jednak zawsze chcą tą górę pachować, nie?
4: Czy tutaj ten schemat budowania był podobny, czy właśnie tak skupiłeś się w ogóle na innych elementach?
7: No właśnie był podobny, wiesz, taki, czyli krok po kroku mu wyjaśniałem, co może jeść, jak do tego podejść, jak trenować. Nauczyłem go wszystkiego, co wiem, więc on już dzisiaj sobie sam trenuje, ewentualnie mnie tylko pyta o coś i cały czas leci. I przed nim ten najtrudniejszy okres, bo Bartka marzeniem jest mieć sześciopak. I to jest
4: bardzo...
7: No właśnie, jak idzie?
8: Widać pierwsze dalążki, nie poddajemy się. Nie, myślę, że to kwestia czasu. Nie narzucam sobie tak restrykcyjnego celu, wiem, że on przyjdzie po prostu.
4: No to tak dla słuchaczy.
7: To jest zdrowe podejście właśnie.
4: To tak dla słuchaczy. Ile potrzeba czasu, żeby zbudować sześciopak?
7: Wiesz co, tak naprawdę... To zależy wszystko od twojego poziomu wyjściowego. Mhm. Ale większość ludzi ma taki poziom, powiedzmy, faceci 25% tkanki tłuszczowej, kobietki po 30%. I oni przychodzą i jak oni ode mnie słyszą, że ja im na przykład w 3-4 miesiące nie zbuduję tego sześciopaku, to no dobra, poszukam innego trenera. I ja ich zawsze obserwuję i widzę, że oni 2-3 lata się męczą i nic nie zbudowali. Mhm. Bo ciągle albo zmieniają trenerów, albo zmieniają podejście, bo dalej mają taką wizję, że zobaczyli gdzieś w internecie metamorfozę kogoś w 4 tygodnie, to zazwyczaj ściema, nie? No i myślą, że też tak mogą. I to jest taki bardzo duży obecnie problem marketingu, bo niestety niektórzy fachowcy powielają takie schematy, że zrobią z tobą cud, a tak naprawdę oni nie ponoszą żadnej konsekwencji, tylko tracisz pieniądze.
4: A czy taka współpraca trenerska, dietetyczna, czy ona jest tak jakby na zawsze, że już nie uwolnimy się od tego naszego
7: trenera? Właśnie nie jest na zawsze, chociaż muszę przyznać, że z Bartkiem już się skumplowałem, więc chyba jest ze mną na zawsze, wiesz, bo my tam dużo rzeczy sobie robimy razem czy coś, ale właśnie chodzi o ten proces, żeby kogoś nauczyć, żeby on był samodzielny, żeby on zrozumiał, co jest ważne, co mniej, po co to robi. Żebym miał nawyk, zawsze powtarzam, nawyki żywieniowe. To się staram wypracować w ludziach, dlatego im daję takie małe zadania. Nie rzucam im jakby, dobra, przychodzisz, ja ci piszę dietę, jesteśmy 100% fit, tylko odstawiamy cukier. Dobra, odstawiamy troszkę węglowodanów. Dobra, dołożysz sobie jedną jednostkę, bo już dwie jednostki to za mało. No tak jak mówiłem, Bartek w pewnym momencie 5 razy w tygodniu trenował. Nie wiem, czy teraz trenujesz 5 razy, chyba nie masz czasu.
8: Tak, tak? Trzymam się tego. Dalej tak, trzyma, tak.
7: No dalej więcej ode mnie, bo ja trenuję 2-3, bo nie mam czasu niestety.
4: I to jest taka wystarczająca liczba treningów w tygodniu?
7: Wiesz co, to zależy. To jest bardzo zależne, bo zależy, co chcesz osiągnąć. Do redukcji masy tłuszczowej to 2 treningi, szczerze mówiąc, wystarczą, bo organizm będzie chłodł, jak mu nie będziesz przeszkadzać. Więc ten trening ma nam tylko trzymać metabolizm i trzymać masę mięśniową. Co do budowania masy, no to już u większości nie jest wystarczające. Już lepiej dołożyć tę 3., 4. jednostkę.
4: A jak w ogóle budować te nawyki zdrowego stylu życia?
7: No właśnie, i to widzisz. Jeżeli chodzi o nawyk, to on się buduje znowu z pamięci 40-50 dni. Więc dobrze jest sobie co jakiś czas wprowadzać sobie jakąś nową zmianę, czyli na przykład jem biały chleb, no dobra, przejdźmy na ten chleb pełnoziarnisty. Sorowo mówię pełnoziarnisty, bo to nie znaczy chleb czarny, bo chleb czarny bardzo często to jest chleb wałkowany, bo po prostu zabarwiony biały. I jeżeli jem 5 posiłków, zmniejszę sobie tą ilość. Ja zawsze propaguję okna żywieniowe u ludzi mniej aktywnych, bo one się świetnie sprawdzają. Jak ktoś zaczyna post i tak naprawdę mógłby pościć do końca życia, no to zaczynamy sobie od okienka 12-12. Po 2 tygodniach zmieniamy na 10-14. Zazwyczaj tak wystarczy, no ale jak nie leci, no to można już 8-16. Przez to, że tak długo to robimy, dla kogoś to potem jest naturalne. Ja bardzo często spotykam swoich podopiecznych sprzed 3 lat i oni nadal na przykład poszczą regularnie.
4: No ale to chyba też ważna jest motywacja. Żeby zacząć, no to chyba coś musi tobą kierować.
7: Wiesz co, i dlatego zawsze dopytuję, czemu ktoś się zgłosił. I nigdy nie słyszałem, zawsze udaje mi się dojść do takiego prawdziwego powodu, dlaczego ktoś przyszedł. I bardzo często, na przykład u dziewczyn bardzo lubię, szczerze mówiąc, bardzo często jest powód, żeby żałował. ale muszę tą panią pomęczyć. Jak już wiem i wiem, okej, okay, z tą kobietą mogę cisnąć, bo ona wytrzyma, bo ona chce zrobić na złość no, byłemu partnerowi, no to ona zniesie wszystko. Powiem szczerze, że dwa najlepsze motywacje to niestety

0: Zero alkoholu, zero przyjemności i po 3 tygodniach organizm wchodzi w tryb przetrwania, bo jest po prostu zajechany i wszystko rzucamy. Mhm. A ja zawsze uczę, żeby podejść spokojnie. Jeden trening w tygodniu na początek, niech ten nawyk się wyrabia. Przestanie iść, dołóżmy drugi, żeby ten układ nerwowy też trenował, bo go też trzeba trenować.
1: Czyli małe kroczki, nie od razu, nie
0: właśnie,
1: lecimy z klientem,
0: tylko małe kroczki i szczerze mówiąc, im mniejsze, tym lepiej. Im mniej na początku robisz, tym lepiej dla ciebie.
1: No ale to,
0: ale
1: wtedy
0: to jest
1: ta
0: bardzo
1: motywacja,
0: ciężko wyjaśnić
1: ta dopamina
0: ludziom,
1: nie jest dokarmiona.
0: No dokładnie, wiesz, i to chodzi właśnie o te hormony. I też często jak ludzie rzucają używki, to nie rozumieją, że muszą jakby czymś to zastąpić, więc ktoś rzuca kawę, papierosy, o to ja próbuję teraz, ale rzuca wszystko i zostawia sobie pustkę i on się nagle nudzi, no to on też będzie zajechany, bo tą dopaminę trzeba regulować naturalnie, czyli ja na przykład byłem bardzo dużym przeciwnikiem morsowania, a dzisiaj bardzo je polecam, bo naprawdę po jednym takim zamoczeniu się w zimnej wodzie, to po prostu człowiek dostaje tyle dopaminy, że cały dzień jest nakręcony, nie? Zimne prysznice najbardziej polecam.
1: Czyli od tego też można się uzależnić.
0: Bardzo. Jak ja się tak z dwa tygodnie nie przymorsuję, to kurczę, się źle czuję. A mój, byłem bardzo dużym przeciwnikiem. Postanowiłem, że skrytykuję morsowanie, jak miesiąc pomorsuję. Na początku było fatalnie. 2 razy lekarz, ale podszedłem do tego z głową i teraz nie wyobrażam sobie chociaż raz w tygodniu nie pójść.
1: Też morsujesz.
2: Ja bym powiedział, że to ja właśnie tutaj w drugą stronę zaraziłem Mateusza tym morsowaniem. Ja byłem wielkim zwolennikiem. Tak jak Mateusz był wielkim zwolennikiem siłowni, tak ja bardzo lubiłem morsować. I chciałem go właśnie zaangażować też w to. Zawsze był sceptyczny, parę razy wybrał się nawet ze mną, zamoczył tylko nogi, ale widzę, że później...
0: Ale poszło.
2: Poszło, tak.
1: Czyli co? Polecamy morsowanie i zachęcamy do techniki małych kroków.
0: Dokładnie. A ja mam jeszcze jedno pytanie do Bartka właściwie. Co, Bartek, dzisiaj możesz robić, czego nie mogłeś wcześniej robić?
1: Założyć buty.
0: Poza założeniem butów.
2: Stanowczo. Plusy, generalnie, jeżeli pytasz mnie o plusy zdrowego stylu życia, no to jest ich mnóstwo tak naprawdę. Jednym z czynników, o którym bym w życiu nie pomyślał, jaki sport ma wpływ na nasze samopoczucie. To nie tylko jest mięśnie i sylwetka, zdrowie, ale też to zdrowie właśnie psychiczne takie. Często mam tak, że kiedy pracuję, robię projekty, czuję się niekreatywny, że tak powiem, nietwórczy swojej pracy. Wiem, że wystarczy właśnie przejść się, przebiec, poćwiczyć właśnie i wracam z pełną, otwartą głową do swojej pracy. Więc to jest taki plus dodatkowy, o którym nie wiedziałem, ale też codzienna dyspozycyjność w prostych rzeczach, tak jak wspomniałem, też jest wielkim plusem.
0: No ja myślę też, że chyba finansowo to się na tobie odbiło na plus.
2: Pewnie tak.
1: Dlaczego finansowo?
0: Wiesz co, no Bartek też ma swoją firmę, ale też ma drugą pracę i przede wszystkim ma więcej energii, żeby to robić. Myślę, że nie dałby rady robić, szczególnie tej drugiej pracy. Myślę, że nie dałby rady po prostu robić takiej funkcji, gdyby nie miał, no przede wszystkim nie zrzucił i nie miał więcej energii, nie? Myślę, że to jest też ważny aspekt w obecnych czasach, gdzie wszystko tak drożeje strasznie.
1: Czyli to nie jest tak, że budujemy tylko sylwetkę, ale budujemy także to zdrowie psychiczne i w ogóle nasze warunki do przystosowania do życia.
0: Wiesz co, dokładnie, i bym powiedział więcej. Wiesz co, w Polsce się o tym jeszcze nie mówi, ale na Zachodzie coraz więcej, że masa mięśniowa jest organem endokrynnym i masa mięśniowa generuje bardzo duże ilości pozytywnych hormonów. Hormony wpływają na wszystko, bo hormony regulują pracę całego organizmu. Więc im więcej masy mięśniowej mamy, którą budujemy latami, tym tak naprawdę jest lepsza odpowiedź hormonalna. Tak naprawdę lepiej żyjemy, mamy więcej właśnie motywacji, mamy więcej też energii.
1: Czyli w szkole mieli rację, że w zdrowym ciele zdrowy duch.
0: Dokładnie. Nasze babcie dobrze nas uczyły i mówiły nam. Tylko gdzieś wszyscy o tym zapomnieli.
1: No to mam nadzieję, że tą rozmową wszystkim przypomnimy, a ja wam dziękuję pięknie.
0: Dzięki, Oliwka. Dzięki, Bartek.
2: Dzięki wielkie.
3: SK Szczecin.
4: Zmieniamy temat, by przenieść się do budynku Filharmonii w Szczecinie. Zapraszam Was na rozmowę również Oliwii Rudnickiej.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka. Dzisiaj w studiu jest ze mną Kasia Plater-Zyberg z Filharmonii. Cześć.
5: Cześć, dzień dobry.
1: No i właśnie, i dlatego, że Kasia jest z takiego miejsca, a nie z innego, porozmawiamy o tajemnicy

0: Tak, jakie skrywa filharmonia? Jesteś na to gotowa?
1: Jestem na to gotowa. Trochę tych tajemnic jest i z jednej strony wydawać by się mogło, że po ponad 10 latach, kiedy stoi ten budynek przy Małopolskiej w Szczecinie, te rzeczy nie są tajemnicami, bo trochę o nich mówimy, ale z drugiej strony zdaję sobie też sprawę z tego, że nie wszyscy wiedzą i może się okazać, że wyciągniesz ze mnie dzisiaj coś.
0: No to liczę oczywiście. Powiedz tak na starcie, dlaczego w ogóle filharmonia wygląda tak, jak wygląda?
1: Dobra. Dlaczego taki blaszak?
0: Dlaczego taka ikona?
1: Dlaczego taka ikona? W ogóle trzeba by było sięgnąć do historii, bo zanim filharmonia przeniosła się do nowego budynku w 2014 roku, to przez wiele, wiele lat miała swoją siedzibę w jednym ze skrzydeł Urzędu Miasta. Jak spojrzymy na Urząd Miasta, stojąc tak na wprost na placu Armii Krajowej, stojąc właśnie przed Urzędem Miasta, to na wprost mamy te wszystkie biura prezydenta, po prawej stronie mamy biuro obsługi interesanta, a po lewej w tej chwili jest Urząd Stanu Cywilnego, ale tam kiedyś urzędowała filharmonia. W tej chwili sala sesyjna Rady Miasta znajduje się w sali, która kiedyś była salą filharmonii właśnie.
0: Naprawdę? I tak wszyscy się tam mieścili?
1: Wszyscy się tam mieścili. Tam, z tego co pamiętam, było około 400, żeby teraz nie skłamać, ponad 400 miejsc. Było 440 czy 450. Na pierwszym piętrze była ta właściwa część widowni i dodatkowo jeszcze po wejściu na drugie piętro można było zająć miejsca w 4 czy 5 takich małych lożach. Z tym, że no właśnie, była to sala dostosowana do tego lata temu, dostosowana do tego, żeby filharmonicy mogli tam grać, wyłożona drewnem, tak jak Pan Bóg przykazał, jak to się robi w salach koncertowych, ale było w niej słychać samochody jeżdżące i trąbiące gdzieś tam w okolicy Jasnych Błoni. Ta akustyka nie była dobra. No i bo ja sama jeszcze przez ostatni rok działania filharmonii właśnie w starym budynku, tam w Urzędzie Miasta, pracowałam tam już. No, warunki były nieporównywalne. Garderoby były małe, biura były małe. Kiedy filharmonicy i szczecińska orkiestra urzędowali jeszcze w tej starej siedzibie, zawiązał się taki społeczny komitet na rzecz budowy nowej siedziby. W tym komitecie znaleźli się i muzycy, i melomani, i znane osoby z miasta. Jednymi z czołowych ludzi, którzy działali w tym komitecie, była między innymi poprzednia, właściwie wtedy ówczesna dyrektorka filharmonii, pani Jadwiga Igielsak. Był na przykład ówczesny koncertmistrz Jan Waraczewski, na którego cześć nazwaliśmy też takie coroczne koncerty Muzyka na Wodzie, które organizujemy i których zresztą pan Jan był pomysłodawcą. Po latach takiego agitowania na rzecz budowy nowej filharmonii rozpisano konkurs architektoniczny, do którego zgłosiło się w ogóle kilkadziesiąt różnych biur projektowych. Projekt konkursowy ostatecznie wybrano w 2007 roku.
0: Powiedz, ty w ogóle pamiętasz te czasy? Czy dla ciebie to jest coś takiego, co nabyłaś po prostu gdzieś tam pracując teraz?
1: W 2007, tak, to ja już mieszkałam w Szczecinie i czytałam w gazetach, tak? Czytałam w gazetach.
0: Po prostu, okay.
1: Tak, czytałam o tym wszystkim.
0: Czyli jeszcze tego aż tak mocno nie przeżywałaś?
1: Nie, wtedy jeszcze nie. Ja w Filharmonii zaczęłam pracować w 2013 roku, tak, w 2013, więc no, od tego momentu już gdzieś tam bardziej się w temat wgryzłam. No ale od tego w ogóle samego rozstrzygnięcia konkursu do budowy Filharmonii też trochę czasu minęło. A dlaczego taki projekt? Tych projektów w ogóle było wiele i tak z tych wszystkich zebranych informacji od ludzi, którzy wtedy się tym zajmowali, no wiem, że projekt hiszpańskiego biura właśnie Barozzi Vega najbardziej wszystkim przypadł do gustu. Po pierwsze dlatego, że był inny. I moim zdaniem to jest w ogóle świetny pomysł, żeby w tkankę miasta wplatać architekturę, która jest różna, jest inna. Było wiele głosów, jak już ten budynek wyłaniał się i pojawiała się elewacja. Przeciwnicy mówili, że wygląda jak blaszak, jak garaż. Porównywali do hali Tesco, która tam kiedyś na Pomorzanach jeszcze stała. No, dużo było różnych takich mało pochlebnych opinii, a z drugiej strony druga połowa ludzi mówiła, że tak, jest super, jest nowocześnie, jest elegancko. Pomysł architektów na to, żeby zrobić spiczaste dachy, jest świetny, bo to jest takie nawiązanie do starych kamienic w miastach hanzeatyckich. Szczecin też tam do nich należał kiedyś, że pionowe elementy na tej elewacji zewnętrznej rzeczywiście, jak się spojrzy, to przypominają organy. Bo takie też było założenie architektów. Pamiętam, jak otwieraliśmy w 2014 roku, z jednej strony słyszeliśmy, no na pewno nie wypełnią całej sali, po co im ten prawie 1000 miejsc, kto chodzi do Filharmonii, kto przyjdzie do Filharmonii, rok, dwa i ludzie przestaną wypełniać salę, bo minie ta ciekawość budynku, no to proszę Państwa, wcale nie minęła.
0: Ludzie chodzą do Filharmonii jeszcze?
1: Ludzie chodzą do Filharmonii. Są takie koncerty, które się wyprzedają na pniu. Można powiedzieć, że każdy piątek taki symfoniczny, bo w piątki gramy muzykę symfoniczną. W pierwszej części, piątki to są dwuczęściowe koncerty. W pierwszej części zazwyczaj jest jakiś koncert z solistą, instrumentalistą, a w drugiej części gramy symfonię. Nie wiem, Malera, Brucknera czy innego kompozytora i mamy pełną salę po 10 latach, więc to chyba nie tak, że już teraz budynek ich ciągle przyciąga, tylko przyciąga ich muzyka. To jest w ogóle super sprawa.
0: Ale w ogóle mnie to nie dziwi, że są pełne sale, no bo tak mi się wydaje, że teraz właśnie ludziom tego brakuje. Brakuje tej kultury, dlatego tak tłumnie chodzimy do opery, do teatru, do filharmonii, bo chcemy tej sztuki. Że to wróciło po prostu.
1: Może to jest też kwestia tej przerwy, która była przez pandemię. Nie wiemy tak naprawdę, czy zainteresowanie, czy to koncertami w Filharmonii, czy jakimikolwiek innymi, czy sztukami teatralnymi byłoby duże, gdyby nie ta pandemiczna przerwa, która jednak nam coś zabrała.
0: Oczywiście.
1: My staraliśmy się, czasami karkołomnie może, ale staraliśmy się być cały czas z tymi naszymi melomanami. Nasi muzycy nagrywali filmiki z domów. Potem zaczęliśmy...
0: Były koncerty online?
1: Były koncerty online,
0: tak.
1: Były koncerty online i to niektóre były na żywo, jak już można było, wtedy były limity. Można było maksymalnie chyba... Nie, inaczej. Trzeba było między muzykami zachować odpowiednie odstępy i wyszło nam, że maksymalnie możemy 40 osób posadzić na scenie. W związku z tym trzeba było zacząć szukać muzyki, takiej literatury muzycznej na mniejsze składy orkiestrowe. To też było wyzwanie. Ale na przykład zdarzyło nam się w przestrzeniach filharmonii nagrywać muzyków osobno. Każdy z nich wykonywał swoją partię orkiestrową. Każdy z nich grał swoją część, a potem dopiero na montażu składaliśmy to w całość i wychodziło z tego całe dzieło muzyczne, chociaż każdy muzyk nagrywany był osobno. No, różne były kombinacje i rzeczywiście fajne rzeczy czasami z tego wychodziły. A po pandemii powolutku wracało to zainteresowanie, też strach ludzi troszeczkę mijał. No i mamy nadal całe sale na koncertach. To jest bardzo budujące, bo ciągle nam się chce. Zupełnie inaczej gra się do pustej sali, zupełnie inaczej z perspektywy tych na przykład działów administracyjnych. Zupełnie inaczej planuje się i szykuje kolejne koncerty, kiedy wiemy, że ludzie chcą do nas przychodzić i chcą efekty naszej pracy, pracy orkiestry oglądać, chcą ich słuchać. To też jest takie dające takiego fajnego kopa do pracy dalszej.
0: No i powiedz, i teraz jak ludzie przychodzą, to jaki jest ten odbiór tego budynku? Że znowu są tacy podzieleni, że bo to jest puszka, czy raczej są zafascynowani tą architekturą?
1: A nadal jest różnie.
0: Różnie.
1: Tak, to jest w ogóle ciekawe. Oczywiście to nie jest już temat, który grzeje, tak? I który rozbudza takie emocje jak 10 lat temu, ale nadal opinie są różne. Mi nawet zdarzało się i nadal zdarza oprowadzać różne grupy po budynku i opowiadać o tym, co robimy i o historii samego miejsca. I też słyszę od ludzi, że fajnie, ale ładne to złoto w tej sali, ale wie pani, z zewnątrz to tak wygląda mogliby to inaczej zrobić, nie? Więc opinie nadal są różne, ale każdy ma też prawo do swojej opinii. My nie zmienimy tego, jak wygląda budynek. Nam się on podoba, bo też daje dużo różnych możliwości. To nie chodzi tylko o to, że z zewnątrz jest biały, a powinien być z cegieł, tak jak budynek komendy obok. Przede wszystkim mamy tak naprawdę trzy sale koncertowe. Wydawać by się mogło, że dwie, bo jest ta złota, duża symfoniczna, jest mała, czarna sala kameralna, ale jest też hol. Hol główny, którego ściany wyłożone są jeszcze panelami akustycznymi. Dzięki temu nie ma tam takiego echa jak na przykład w katedrze. Kiedy wchodzimy do kościoła, do jakiegoś wysokiego budynku, to echo aż się niesie. U nas tego nie ma.
0: I w holu też dużo ci się dzieje jednak.
1: Właśnie.
0: Są wernisaże, są koncerty. To też jest taka przestrzeń, którą fajnie można wykorzystać.
1: Fajnie można wykorzystać. To jest przestrzeń, która żyje, w której też się dużo dzieje. Możemy tam organizować koncerty, możemy tam organizować potańcówki na przykład, bo też nam się zdarzało. Mamy taki projekt, nazywa się Turniej Muzyków Prawdziwych, kiedy do Szczecina zjeżdżają muzycy wykonujący muzykę tradycyjną, ludową i gdzieś tam jeszcze eksperymentujący wokół niej. I jednym z punktów programu jest Dom Tańca. Rozkładamy wtedy parkiet w holu. Tych muzyków stawiamy na małej scenie i można sobie potańczyć. Fajfy robimy. Robimy fajfy, takie międzypokoleniowe. Nazwa fajfy pochodzi od godziny, o której one się oryginalnie odbywały. U nas też się odbywają, 5 o'clock, o godzinie 17. Najbliższe takie fajfy będą teraz pod koniec maja na festiwalu Słyszę Dobre Dźwięki. No i też na scenie swingujący zespół, a cały hol wypełniony rodzinami, duże zainteresowanie jest na przykład seniorów i wszyscy się po prostu świetnie bawią, tańczą, nie przy muzyce klasycznej i nie przy Chopinie, tylko przy dźwiękach swingu, więc takie rzeczy też robimy, to też przyciąga ludzi i pokazuje, że jesteśmy albo no, staramy się być otwarci na wszystkich i nie zamykać się i nie tworzyć też takiego wizerunku instytucji, która jest sztywna i do której trzeba przyjść tylko i wyłącznie pod krawatem albo muchą ciasno zawiązaną i w boa z piór, bo inaczej nie zostaniemy wpuszczeni. Nieprawda, proszę Państwa, zapraszamy. W Adidasach też można.
0: W dresie też można?
1: Zdarzało się. Powiem więcej, często przychodzą do nas w piątki na przykład turyści z pytaniem, czy bo przyjechali na weekend albo tylko na jeden dzień i pytają w kasie, czy jest szansa kupić bilet albo jakąś wejściówkę stojącą, bo oni by bardzo chcieli posłuchać orkiestry, zobaczyć, jak taki koncert u nas w sali wygląda. Ale wie pani, bo ja mam tylko bluzę polarową i takie trekkingowe buty, no i ten plecak, bo tak przyjechałem. No dobrze, no proszę.
0: To tak po prostu.
1: Można. Oczywiście ja sama bardzo lubię piątkowe koncerty i bardzo lubię założyć szpilki, ładną spódnicę, podmalować oko i tam jakąś szminką usta. Lubię się poczuć elegancko i wiele osób też traktuje wyjście do Filharmonii jako takie małe święto, kiedy właśnie można się...
0: Idealny plan na randkę.
1: Na przykład dobry plan na randkę, tak. I można ten wieczór spędzić właśnie też jeszcze ładnie, elegancko ubranym, ale jeśli komuś to, no nie wiem, jeśli ktoś w takim bardziej formalnym stroju czuje się mało komfortowo, woli strój casualowy albo no po prostu chadza w dżinsach i chce przyjść w dżinsach, to też może. Bo muzyki można słuchać na słuchawkach gdzieś tam w domu, można sobie muzykę puścić w streamingu z winyla, z płyty CD, można przyjść na koncert, można jej słuchać w kuchni, można jej słuchać w filharmonii. Do tego też wszystkich zachęcamy.
0: No i co? I w sumie ta nasza szczecińska filharmonia stała się taką ikoną, że w sumie wydaje mi się, że często ludzie jak myślą o Szczecinie, to widzą od razu właśnie ten budynek, że często na przykład w telewizji, jak są pokazywane wiadomości ze Szczecina, też jest pokazywany ten budynek i zawsze po prostu zafascynowana przed telewizorem siedzi moja mama i oczywiście za każdym razem jest, że ona widziała ten piękny budynek.
1: Tak, zgadza się. To jest już budynek, który rzeczywiście kojarzy się bardzo mocno ze Szczecinem. Na pewno pomogły nam w tym te wszystkie nagrody, które się wysypały rok po otwarciu. Poczynając od tej chyba najważniejszej, mówi się, że to taki architektoniczny Oscar, czyli nagroda imienia Mies van der Rohe, i którą dostaliśmy w 2015 i po tym posypały się kolejne wyróżnienia, kolejne publikacje gdzieś tam w mediach. Zresztą do tej pory, nawet ostatnio, no nie powiem gdzie, żeby nie robić reklamy, ale czytałam artykuł o tym, że sale koncertowe w Polsce są coraz lepsze i na światowym poziomie i tam też także obok Nospru, obok NFM-u została wymieniona Filharmonia w Szczecinie, bo rzeczywiście tak od strony akustycznej ta nasza sala symfoniczna jest bardzo dobra i jest chwalona przez artystów, a różni artyści się przewinęli przez naszą scenę i przez Złotą Salę, więc to no to też cieszy, że ludzie rozpoznają budynek, że są zainteresowani. Też nawet niekoniecznie koncertami oczywiście też, ale właśnie niekoniecznie tymi koncertami, a samym budynkiem, bo oferujemy też zwiedzanie budynku z taką małą historią miejsca jeszcze opowiedzianą. I to zwiedzanie też wzbudza bardzo duże zainteresowanie. W majówkę chociażby śmiałam się trochę z koleżanki, która odpowiada za to zwiedzanie, mówiąc do niej: Kamila, ty myślisz naprawdę, że w majówkę ktoś tu przyjdzie? Ty robisz 4 tury zwiedzania i myślisz, że ktoś tu przyjdzie? Przecież ma być ładna pogoda, wszyscy będą siedzieli na grillu. Nie miałam racji, biję się w pierś i szapoba dla Kamili, że to zorganizowała, bo wszystkie 4 tury, znaczy były 4 tury i na każdej było ponad 150 osób i to byli turyści, którzy przyjechali do Szczecina i chcieli Filharmonię zobaczyć. Nie miałam racji, przyznaję publicznie, możesz to puścić na antenie. Rację miała Kamila.
0: Dobrze, przyznała się. To w takim razie, jak to teraz wygląda po latach funkcjonowania tego budynku? Co tam takiego się dzieje? W sensie chodzi mi właśnie o te koncerty, o to, jak tak wewnętrznie żyje Filharmonia.
1: No teraz to już chyba jesteśmy dobrze naoliwioną maszyną, w której każdy trybik działa jak powinien. Znaczy, to oczywiście zdarzają się jakieś tam większe czy mniejsze wpadki, ale zawsze staramy się robić wszystko tak, żeby odbiór naszej pracy był jak najlepszy. I myślę, że po latach, no wiadomo, przez te 10 lat zespół też się trochę wymienił, ale jesteśmy taką grupą ludzi, którzy przede wszystkim lubią ze sobą pracować, dobrze się już znają, mówię tutaj też o orkiestrze i o zespole administracyjnym. I chyba dzięki temu ta praca no, sprawia nam satysfakcję. Tak jak mówiłam wcześniej, naprawdę świetnie jest widzieć pełną salę i widzieć tych ludzi, którzy przychodzą na koncerty. Nie tylko co piątek, ale też przecież na inne, bo mamy w swojej ofercie i nie wiem, muzykę jazzową, jakieś koncerty kameralne, mnóstwo różnych edukacyjnych działań. To też jest w ogóle super sprawą, że i rodzice, i nauczyciele tą młodzież do nas przyprowadzają. Pewnie będzie taki moment, że te dzieci nie będą chciały chodzić do Filharmonii, bo przyjdzie chwila na bunt, ale liczymy na to, że potem wrócą do nas jako tacy bardziej świadomi odbiorcy i melomani.
0: To przez te lata swojej pracy, jakbyś mogła powiedzieć, co takiego się działo w Filharmonii, co cię rozbawiło? Bo na pewno są jakieś anegdoty, które po prostu, jak o nich myślisz, to po prostu chce ci się płakać ze śmiechu. Oko. Tak. Czuję, że dobrze trafiłam.
1: Tak, oj, dobrze trafiłaś. Nie, no jest tego sporo, naprawdę. Długo chyba by wymieniać. Ja zawsze z rozrzewnieniem... nie, tego nie powiem. Nie mogę tego... Mogę powiedzieć o gołębiu?
0: Możesz.
1: Nie wiem nawet, czy to był gołąb. W sumie... bo mamy w Filharmonii 3 okna.
0: Tylko 3 okna?
1: Tak, są tylko 3 okna. Jeszcze w kilku pomieszczeniach są takie otwierane okna, między innymi w gabinecie pana dyrektora jest okno, które się otwiera, tylko po jego otwarciu widzimy zewnętrzną część elewacji. O elewacji jeszcze powiem, bo to też jest w sumie ciekawe. Ale nie ma widoku, mhm. Tak. A takie okna, przez które coś widać, które mają normalne szyby, są 3, przy czym te okna się nie otwierają. One się znajdują w publicznych przestrzeniach, są duże, ładne, wchodząc do sali symfonicznej można sobie spojrzeć przez takie okno. No i kiedyś na wysokości trzeciego piętra na takiej szybie swój ślad zostawił jakiś ptak. Prawdopodobnie gołąb, bo to całkiem spore było. No, czasami się tak zdarza, że tym zwierzętom, tym ptakom gdzieś tam się świat odbije w szybie i się pomylą, lecąc.
0: No i ktoś musiał to umyć.
1: I ktoś musiał to umyć, tak. A musisz wiedzieć i muszą państwo wiedzieć, że to też nie jest taka prosta sprawa, umyć filharmonię, bo nie ma w tym kraju za dużo firm, które od tak z dnia na dzień oferują dźwig i usługę mycia na wysokości, więc musieliśmy trochę czekać, aż ten dźwig z ekipą sprzątającą przyjedzie i będziemy mogli umyć filharmonię. Ale to jest w ogóle ciekawe też, bo zawsze jak myjemy elewację z zewnątrz, to jest bardzo duże zainteresowanie tym tematem, także mediów. Pojawiają się pytania, jak często to robimy, kto nam to robi i tak dalej, i tak dalej.
0: Bo w sumie co, jakbyście tego nie robili, to budynek by nie był tak piękny i tak czysty z pewnością.
1: On się w ogóle bardzo szybko brudzi, o tym też trzeba pamiętać. I najbardziej się oczywiście brudzi od dołu, od chodnika patrząc i idąc w górę. Jak wysoko możemy tak myjkami tam ciśnieniowymi sami własnym sumptem czyścimy ten budynek, no ale przynajmniej raz do roku trzeba jednak zawołać fachowców, którzy wykonają pracę na wysokościach, wyczyszczą dach, wyczyszczą te wyższe partie budynku, umyją porządnie okna, bo tego sami nie jesteśmy w stanie zrobić. I w ogóle cała ta biel, która jest też w środku w budynku, no ona też jest kłopotliwa, jeśli chodzi o utrzymanie. Nawet teraz, po 10 latach, jak się spojrzy na kafle, które są w holu, one już nie są takie białe, jak były kiedyś. Nadal jest efekt wow, ale ja wiem, że ta biel była bielsza.
0: Nie możesz tam chodzić po prostu z białą rękawiczką.
1: Aż tak to nie. Ale rzeczywiście wymaga to dużo uwagi i dużo pracy, żeby utrzymać ten budynek. Chyba nam się to udaje, bo skoro robi wrażenie, to...
0: Oczywiście.
1: Tak, to chyba robimy to dobrze. Ale to jest rzeczywiście też wymagające.
0: Z tym gołębiem.
1: Gołąb w końcu został zbyty z szyby, ale ja to też właśnie opowiadam jako taką anegdotę. No, nie możemy tych okien otworzyć. Trzeba to robić z zewnątrz, a jest tak wysoko, że...
0: To od razu musi być akcja.
1: Tak, musi być od razu duża akcja do tego. Zgadza się. Tak samo na przykład ze złoceniami w złotej sali.
0: Szczoteczkami?
1: Tam nie można sobie czyścić od tak, bo cała sala wyłożona jest drewnem i to drewno poza parkietem, poza sceną, przykryte jest płatkami szlak metalu. To jest takie imitujący złoto materiał, takie cienkie listki, którymi się też między innymi pozłaca ramy obrazów. I wszystkie ściany i sufit wyłożone są małymi kwadracikami, 10x10, ręcznie każdy z nich był przyklejany, panie miesiącami ze specjalnej ekipy siedziały na rusztowaniach w białych rękawiczkach, z pędzelkami w rękach, przyklejały.
0: Czyli byłam blisko z tymi szczoteczkami.
1: No trochę tak. I to była naprawdę taka bardzo mrówcza robota. No ale każde zadrapanie, proszę państwa, wchodząc do złotej sali, nie skrobiemy, nie drapiemy, to nie jest prawdziwe złoto, nie opłaca się zbierać tych okruszków.
0: Ktoś tak robi?
1: Teraz już nie, ale na początku, jak przez filharmonię przetaczały się właściwie setki, tysiące zwiedzających, no to każdy próbował.
0: Bo to trochę jak się jeździ do innych miast i to jest, wydaje mi się, że ludzie mają takie podejście, że jak pogłaszczę ten pomnik, to będę miał szczęście.
1: No może i tak. No, głaskać można, nie skrobimy paznokciami po prostu. Ale oczywiście zdarzają się uszkodzenia, tak? Nawet gdzieś tam w okolicy sceny, nie wiem, wwożąc jakiś case ze sprzętem na scenę, zdarza się uderzyć gdzieś tam w te złocenia. I naprawa, to też jest w ogóle ciekawe, naprawa takich złoceń, to też jest ciężka sprawa, bo samemu bardzo trudno jest to wykonać. Naprawdę trzeba mieć tę umiejętność, którą mają konserwatorzy zabytków, żeby to złotko delikatnie zdjąć z papierka i przykleić do ściany. To nie jest wcale taka prosta sprawa. Nasz kierownik techniczny próbował to kiedyś zrobić sam, nie wyszło mu, bo
0: ale ręce... nie popsuł niczego.
1: Nie, niczego nie popsuł. Nie udało mu się chyba nawet oderwać tego złotka z papierka, żeby przyłożyć do ściany, bo ręce mu się trzęsły, nie wiem, palce za grube, cokolwiek, tak? Mhm. Więc każda naprawa tych złoceń też no, wiąże się ze znalezieniem człowieka, który potrafi to zrobić porządnie, bo to też nie chodzi o to, żeby gipsem łatać złotka, tak? I złocenia w sali. No, więc tak jak mówiłam, wymagający jest to budynek, ale też już mamy swoje ścieżki przetarte i wiemy co i jak robić.
0: Czyli wniosek jest jeden. Jeżeli chcemy, żeby filharmonia nam posłużyła jak najdłużej, to dbamy o nią wszyscy.
1: Dbamy o nią wszyscy, nie skrobiemy złotka w sali.
0: Wchodzimy w czystych butach.
1: To bez przesady, no.
0: Bo Kasia później będzie sprawdzać, czy kafelki są tak białe, jak były.
1: I na kogo ja teraz wychodzę?
0: Nie, na nikogo. Po prostu dbasz o nasze wspólne dobro.
1: No tak. Zależy mi, pracuję tam i łapię się na tym, że jak idę przez hol i widzę, że leży jakiś papierek, to schylam się po niego, czytam inny listek, bo mi zaburza, w mojej głowie oczywiście zaburza mi biel na kafelkach.
0: No właśnie o tym mówiłam. Oby tak było zawsze, że będzie ci zależeć na tym miejscu, tak samo jak mam nadzieję, że szczecinianom będzie zależeć na tym miejscu.
1: Też mam taką nadzieję i liczę na to, że to nawet nie chodzi tylko o filharmonię, ale też o inne instytucje kultury, że to zainteresowanie nadal będzie, nie minie. Mamy nową siedzibę też Teatru Polskiego. Teatr Współczesny w końcu dostał obietnicę, że pojawi się i zostanie wybudowana ich nowa siedziba. Im też się bardzo mocno to należy. I fajnie byłoby, gdyby nie tylko filharmonia, ale też inne kulturalne instytucje w mieście były rozpoznawalne w Polsce, na świecie i gdyby się jeszcze mocniej w naszym mieście rozwijała na przykład turystyka taka kulturalna. To jest w ogóle świetna sprawa. Pojechać do innego miasta specjalnie na koncert albo specjalnie na spektakl. Są biura podróży, które organizują takie rzeczy, ale znam też ludzi osobiście, poznałam ich w filharmonii, którzy regularnie, na przykład dwa razy w sezonie albo trzy razy w sezonie, przyjeżdżają specjalnie na koncert do filharmonii z innych miast i wsiadają w pociąg albo w samochód, żeby spędzić weekend w Szczecinie. W piątek idą do filharmonii, w sobotę idą do teatru, a w międzyczasie spacerują sobie po mieście i oglądają i zwiedzają, więc tak też można.
0: I to brzmi bardzo dobrze.
1: I to brzmi bardzo dobrze, tak. I do tego też zachęcam.
0: No to w takim razie miejmy nadzieję, że to się rozwinie także w Szczecinie, a ja tobie pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki.
2: I już na sam koniec rozmowa o tramwaju zwanym pożądaniem. Sami zobaczcie, o co chodzi. Zapraszam was na rozmowę Mateusza Tomaszewicza.
3: Czas na kolejną rozmowę w naszym dzisiejszym magazynie, a moim gościem jest Ula Churynie z IFMSA Poland Oddział Szczecin. Dzień dobry.
4: Cześć, cześć.
3: Dziś porozmawiamy o tramwaju zwanym pożądaniem, o wydarzeniu, ale tutaj tramwaj to jest znak zapytania. Dlaczego? Zacznijmy od tego.
4: Tak, w tym roku nasz tramwaj będzie miał inną formę. W tym roku tramwaj odbędzie się na wodzie, będziemy pływać po Odrze i zapraszamy wszystkich na rejsy.
3: Okej. I co na tych rejsach takiego będzie? Bo oczywiście nie będziemy pływać tylko z punktu A do punktu B i podziwiać widoki, tylko tam też będzie chyba nauka.
4: Tak, tak. Te widoki to są w zasadzie tylko dodatek. My przede wszystkim chcemy edukować na temat chorób przenoszonych drogą płciową. Szczególnie skupiamy się na HIV i AIDS, ale też nie zabraknie wiadomości o kile, o rzeżączce, o chlamydii. Mamy przewidziane konkursy z nagrodami, będziemy też rozdawać gadżety edukacyjne i przede wszystkim naszym celem jest otworzenie takiego dialogu i przełamanie takiego tabu.
3: A powiedz mi, jak będzie wyglądał ten rejs? Czy będziecie mieli osoby, które będą opowiadać o tym, co powiedziałaś? Czy to bardziej będzie taka prelekcja, że ktoś będzie stał na baczność i mówił, słuchajcie, jest tak, tak,
4: nie,
3: tak
4: nie,
3: i tak.
4: Nie, chcemy mieć jak najbardziej luźną atmosferę, będą wolontariusze, oni są młodymi studentami, bardzo energiczne osoby. Będzie to taka luźna rozmowa na temat, jaki kogoś zainteresuje. Chcemy też powiedzieć bardziej takie ciekawostki. Będzie to też rejs taki, no, po pięknym nabrzeżu Szczecina, także mam nadzieję, że w takiej miłej atmosferze.
3: A kto może wziąć udział? Czy tu jest jakiś limit, nie wiem, wiekowy?
4: Wszyscy. Nie ma żadnego limitu. Każdy zainteresowany może wziąć udział, od młodych osób aż po osoby starsze. Naprawdę taka wiedza nigdy nie zaszkodzi.
3: Właśnie, bo to już nie jest pierwsze takie wydarzenie. Tych wydarzeń już było kilka. No właśnie, jak wy to później odbieracie? Czy ludzie wychodzą z taką dużą dawką wiedzy i na przykład później mogą powiedzmy powiedzieć coś komuś innemu, podpowiedzieć, jeżeli ktoś czuje jakieś problemy i na przykład no też może zabezpieczycie go, tak mówiąc kolokwialnie, przed na przykład jakimiś chorobami.
4: Tak, właśnie taki jest nasz cel, żeby każda osoba, która będzie wychodziła z tego rejestru, czuła się taka podbudowana. Często osoby, z którymi rozmawiam, mówią, ale super, nawet nie wiedziałam, nie zdawałam sobie sprawy. Na przykład starsze osoby mówią, ale fajnie, że państwo to mówicie, będę mogła powiedzieć mojej wnuczce albo wnukowi, dam im naklejkę. My też będziemy rozdawać prezerwatywy. Prezerwatywy to jest najlepsza metoda zabezpieczenia przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, także będzie to szerokie zabezpieczenie.
3: Proszę, powiedz mi, a jak wyglądały poprzednie edycje? Dużo osób się zapisywało, podróżowało z wami?
4: Tak, było dosyć duże zainteresowanie. Dużo osób wsiadało, część też bardziej z takiej ciekawości, co tu się dzieje, bo jechał tramwaj roześmiany z muzyką i z krzyczącymi ludźmi. Wchodzili z ciekawości, a my przy okazji, jak już ich mieliśmy, mogliśmy im trochę powiedzieć. W tym roku jest to trochę inna forma. Mam nadzieję, że też zainteresowane osoby będą zaciekawione tą formą. Jest to coś innego i będą mogły skorzystać z tej okazji.
3: Czy to będzie tylko jeden rejs, czy będzie ich kilka? Jak to będzie wyglądało? I kiedy w ogóle wypływacie i skąd?
4: Tak, wydarzenie odbędzie się 17 maja, to jest w niedzielę. Zaczyna się o 12 i my będziemy wypływać z bulwaru Piastowskiego. I to będzie wyglądało tak, że co 20 minut będą wyruszały takie rejsy. One będą takie rejsy krajoznawcze po nabrzeżu i będą wracały w to samo miejsce.
2: I tutaj stawiamy kropkę. Więcej o wydarzeniu znajdziecie na sk.pl. Krzysztof Baziuniak, cześć.
5: SK Szczecin. SK Szczecin.

może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

SK Szczecin.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko giti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.